na sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy do...

krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo suma z mistyczną formą. O sumach, jak cię łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia, jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

This is your future. Do not delay. Thank you.

żeby nie chorować tak na wszelki. Dzieci w koło ognia jak fajerki. W pół do czwartej już się ściemnia. Trzeba rozpalić i nakarmić zwierzęta.

ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.

zakurzony w pajęczynie, zapomniany, ale żywy, zagubiony w życiu sennym, wykopany, albo gdzieś.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy.

0: Wyrecytuję teraz tekst o zapeszaniu, żeby nie zapeszyć.
1: Że inni nas zapeszą, że inni nas nie zrozumieją, no, no, no.
0: I żeby nie zapeszyć, żeby od siebie daleko nie wypaść.
1: Ale o mordzio, możemy wypadać, ile chcemy, ale i tak jedziemy obok siebie.

0: żeby było spójne. Tylko żeby było spójne. Żeby to coś było dobre, żeby było dobre, żeby sobą przedstawiało, żeby sobą przedstawiało więcej niż może przedstawić. I żeby wszyscy byli dumni, żeby byli dumni i fruwali, fruwali od tego, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni, żeby inni. A gdzie ja?
1: I ja chciałabym, żeby to, co mówię...

powtarzać. Żeby się nigdy nie powtarzać. Starego nie powtarzać. Ani nowego nie powtarzać. Bo jak się powtórzysz, to leżysz. I może wtedy trafi do choć jednej płaszczyzny waszej wielostrukturalnej głowy. Nie mojej, nie mojej, a waszej. I będzie w każdym wymiarze, w każdym mózgu. Nie moim, nie moim, a waszym. I ja tak bardzo bym się chciała wkupić w wasze głowy. Nie moje, nie moje, a wasze.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro. To wysoko. Czternaste piętro. To wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

Jest lekko, kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

ciebie ostatnio. Nie wyważę samej siebie, dodam uczuć. Płynę zanim stanę się znów parą, czuję ból mój. Tu stój, uciekać będę na wannie. Już usiadam cała mokra, czekaj, zaraz spadnę.

zamiast od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: Dobra, to jedziemy. Grażyna zrobiła.

trud. Jeśli będziesz chciała coś, to znak, że możesz mieć. Ten czas to tylko klisza, jedna z milionów twych zdjęć. I żaden twój upadek nie wpływa na twoją wartość. Nawet gdy ciężko

prostu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

One zmienne całe życie, obraz nabiera detali. Doświadczenie pcha szybciej do promienia z latarni. Ma znaczenie każde i przykre ważne, że za nami czas wskaże błyskiem pryzmat z perspektywami. One zmienne całe życie, obraz nabiera detali. Doświadczenie pcha szybciej do promienia z latarni. Ma znaczenie każde i przykre ważne, że za nami czas wskaże błyskiem pryzmat z perspektywami. Człowiek nie krowa może zmienić swe zdanie, choć warto tu dodać, każdy swego tu panem. Czy męczy ktoś tam, by przekonać niechętnego mnie? Czy pseudo troska na szczęście morda uodporniłem się? Jeden dzień, parę chwil, sentyment wrzuć na chill. Przecież wiem, pamięć mi, obraz ten ciągle tli. Raz drogi się rozchodzą, raz chodzą z powrotem. Jedni z celem, drudzy błądzą, parę cząstek wspomnień. Po paru latach pokora, po niej zmiana prawdziwa. Jeśli prawdziwe kroki, pora na nie bez migań. Czy ktoś odpadnie jak strób, czy zostanie ktoś cool? Hard feelings, trudny łup, szczególnie gdy od nas znój. Hard feelings, od nich budowa, fret tu znów. Hard feelings, działanie pokora, słów truskul. Nie szpanuję z jakimi dupami, byłem i to mnie mordo. Nie interesuje, zdradzając dziunia, czułbym dyskomfort. Jeden dzień, parę chwil, sentyment, przyszł na chill. Przecież wiem, pamięć mi, obraz ten.

0: perspektywami.
1: Tłukę te lustra, odbicie kochane w okruszkach, tłuki jak pustach, niewdzięczność w ich nie w ich ustach jak bóstwa. Wielbiony refleks ukazuje potwora w innych oczach. Nie jeden z tych niewinnych wpadł w zwinny potrzask. Świat z krzywymi wartościami, wolę życie poza odbiciem. W jaskini Platona dynamit widzę wyjście po lince. Bez wsparcia na hajs, bez wsparcia na szkło, za to wsparciem na zajawę, rozwój bieg, za brzmienie błąd. Kurzu tumult, kto pracuje, ten się ubrudzi. Przegrywem to tu, ten co fałszu się budzi. Widzę, gdy się nic nie zmienia, jeden schemat się powiela. Bez zbędnego biadolenia, poza zasięgiem ziemia. Jedno centrum wszechświata, najjaśniejsza z gwiazd. Innowator z pogardą, gwiazdor, filantrop dla mas. Nikt nie jest od nikogo lepszy, przestań pieprzyć. To, że miałeś żywot lżejszy, nie czyni cię, wierz mi. Jeden dzień, parę chwil, sentyment wrzuć na chill.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie.
4: Historie.
3: W niedzielę o 12:30.
2: Tylko w Radio Afera.
5: Przepraszam, co to za tramwaj?
6: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00.
7: Jezu, gdzie jestem?
8: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
9: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
10: Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Chlee Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają.

0: do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze każdą niedzielę o 12.
1: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Ruch mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za mala drift we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rost, mala drift mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią wejście, lecz się sam się wejście, lecz się. Wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią wejście.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
3: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
5: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
6: Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: na ciebie, zanim tu nie przyjdziesz, daj mi jakiś znak.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd.

0: pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18.
2: Tylko w Radio Afera.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć. Notowanie w piątek o 20.
5: Autopromocja.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, drodzy państwo, cudowni słuchacze, witamy was na antenie Radia Afera. Dzisiaj niedziela, 14 czerwca, godzina 9 rano. Pewnie wszyscy jesteście zaskoczeni, co to za głos do was teraz przemawia, i to jest mój głos, bo nie było mnie tutaj od pół roku, więc dzisiaj robię taki występ. Ja wymyśliłem taką roboczą na to nazwę, kinda guest appearance.
2: Guest appearance, okay.
1: Ale taki kinda guest appearance.
2: Aha, czyli tak naprawdę nie jesteś gościem, ale
1: no właśnie tak
2: jakby...
1: trochę jestem, a trochę nie jestem. Właśnie okay. Tak nie do końca wiem, jak się mam zidentyfikować w tym. Może ty mnie pomożesz jakoś zidentyfikować.
2: Nie, ja bym ciebie identyfikowała jednak jako gościnnego współprowadzącego.
1: Dobrze.
2: To musi być połączone, bo tak to, jak będziesz tego gościem, to będziesz się za mało odzywał. Ja potrzebuję, żebyś mówił.
1: Okej, okay, dobrze. Da się załatwić.
2: Dobra, no to co? To my się z wami witamy. Dzisiejszą audycję realizuje do nas Patryk Wojciak, a przed mikrofonami...
1: Kuba Rajman jako kinda guest appearance.
2: Jovita Ratajczak jako, no,
1: jako host appearance. Jako host appearance.
2: Jako host, dokładnie.
1: Tak. Dzisiaj mamy, słuchajcie, Światowy Dzień Krwiodawstwa, także trochę niefortunnie, bo nie można wziąć wolnego, bo i tak jest wolne, bo jest niedziela. Dzień Dziennikarza Obywatelskiego i Międzynarodowy Dzień Kąpieli. Także wszystkim osobom kąpiącym się życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego, a tym, którzy się nie kąpią, życzymy, żeby zaczęli.
2: Myślę, że to są piękne życzenia. Bardzo mi się podobają. Jaki jest twój ulubiony dzień z tych trzech?
1: Kurde. To jest dobry... Chyba dzień... Wiesz co, nie wiem, tak w takiego codziennego użycia to chyba najbliżej mi do dnia kąpieli, wiesz?
2: I powiem ci, że mi też.
1: No, bo krew oddaje rzadko, ale dzień kąpieli to tak... Ja nie muszę czekać do Międzynarodowego Dnia Kąpieli,
2: żeby się wykąpać.
1: Co nie? Także życzymy sobie i wam, żebyście to święto świętowali w zasadzie codziennie.
2: Tak jest. Ja myślę, że to jest świetny moment. Nawet, wiecie co? Jak chcecie, nawet teraz możecie iść do wanny się położyć. W sensie, jakby jest niedziela, jest 9 rano. Co was
1: oczywiście
2: ogranicza?
1: Możecie się zrelaksować w ciepłej wodzie i przy ciepłej, słodko-gorzkiej muzyce Radia Afera.
2: Tak, jakoś taką kulę do kąpieli, coś tam rzucić.
1: No, taką piankę. Albo
2: sole
1: właśnie,
2: takie.
1: Tak, sole takie zapachowe. To będziecie lepiej jak na saunie się bawić z nami
2: świętować
1: tutaj. Dokładnie.

0: Kochani, mamy dla was jak co niedzielę konkurs. Konkurs SMS-owy na koncert. Możecie się wybrać na koncert zespołu Tętno pod Minogą, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że miejscówka to jest pod Minogą, a nie Tętno. Tętno to jest zespół.
1: Tak, bo to mogłaby być też inna miejscówka, ale nie
0: dokładnie,
1: jest.
0: No. Dokładnie, tym bardziej, że ostatnio w Tętnie się zaczęło odbywać koncerty, niedawno zauważyłem.
1: Koncert zespołu pod Minogą.
0: Tak, tak. Jak będzie taki koncert, to na pewno zrobimy o tym konkurs, ale, tak. Ale to my dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jest dzisiaj zespół Tętno przez Enny.
1: Tak.
0: W pod Minogą przez on.
1: Tak, i to wszystko jest w piątek 19, czyli to nie teraz to było,
0: tak, tylko
1: ten, co
0: ten najbliższy nadchodzący piątek.
1: Tak, i wiadomo, o której zaczyna koncert?
0: Zaraz się dowiemy, słuchaj. To oczywiście, że tak. O godzinie 19 do 23 czasu środkowoeuropejskiego na ulicy Nowowiejskiego. A tak, jak to się rymuje, to obowiązuje.
1: Tak, więc możecie się na ten koncert wybrać, bo mamy dla was podwójną wejściówkę. Także możecie wygrać u nas taki bilet i jeszcze kogoś ze sobą zabrać. Żeby na taki zespół się wybrać, to w ogóle dosyć niezły zespół, bo to zespół taki trochę jazzowy, trochę...
0: Jazzowy, metalowy, no właśnie.
1: Metalowy, no taki dosyć, no nie wiem, intrygujący.
0: Intrygujący, no i do tego wszystkiego jeszcze są strój miasta.
1: Tak, a to także już na pewno jest intrygujące, tak. Bo co oni robią tutaj?
0: No właśnie, no może, no słuchaj, no może chcieli do Tętna przyjechać, wylądowali pod Minogą.
1: Myliło im się. No może tak, ale jak im się pomyliło, to jest szczęśliwa pomyłka w takim
0: tak,
1: razie.
0: Tak, wam się na pewno nie pomyli nic, jeżeli na to przyjdziecie, bo tutaj macie właśnie taką mega fajną okazję, żeby właśnie tutaj tego ciekawego projektu posłuchać. No jest to faktycznie bardzo taki indywidualno-eksperymentalny projekt, bo oni, jak sami się opisują, cztery są to indywidualności próbujące każdy na swój sposób przekazać myśli i emocje towarzyszące współczesnemu człowiekowi. Czyli na przykład jak kochać, gdy druga osoba brzmi jak 100 tysięcy walących się budynków. To jest takie pytanie badawcze, które nam tutaj artyści zadają, więc może skoro... Ja nie wiem, ja na przykład nie jestem w stanie sobie teraz odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ja nawet nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że druga osoba brzmi jak 100 tysięcy walących się budynków.
0: Co nie? Więc skoro to jest takie trudne pytanie, to możemy wam je zadać w pytaniu konkursowym, ale żeby je trochę ułatwić, żebyście nie musieli przez całą audycję debatować, możecie nam po prostu napisać, jaki jest wasz ulubiony budynek. I to nam w zupełności wystarczy.
1: A jak on się wali?
0: Jak się zawali, kurczę, no lepiej, żeby się nie zawalił, co nie?
1: Bo to może być takie prorocze, że my tu o walących się budynkach, teraz wypiszemy listę budynków i ona się wszystko zawali.
0: Słuchaj, możemy się tutaj z konkursowiczami założyć, że jak nam wyślą jakiś budynek i on się nie zawali, to oni wygrywają wtedy wejściówkę.
1: Okej, okay, dobra.
0: Jak już musimy tak dopracować tą tutaj skrutację, najfajniejszy budynek wygrywa wejściówkę podwójną. Numer, na jaki możecie nam wysyłać te odpowiedzi konkursowe, to jest 7148. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23 z VAT-em. No a w treści dajecie słowo afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, jaki jest wasz ulubiony budynek.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22.00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
5: Aferanek.

0: te moje story.
1: Dzisiaj mamy taki bardzo metafizyczny dzień, założyłem, jeśli chodzi o tematy naszych audycji.
2: A się dopiero zaczęło.
1: Tak, a się dopiero zaczęło, także ja już jestem ciekaw, dokąd nas to zaprowadzi.
2: Na koniec to my odlecimy po prostu, zbijemy się w powietrze.
1: Dokładnie, bo słuchajcie, w poprzednim wejściu mówiliśmy o głosie, który brzmi jak tysiące walących się budynków. Dzisiaj mamy dla was nowość muzyczną, pierwszą na dziś, i jest to Ciało Elektryczne Michała Kisielewskiego. Michał Kisielewski, no to jest artysta, który brzmieniowo jest bliżej eksplozji niż kalkulacji, tak się opisuje.
2: No to też walące się budynki, eksplozje.
1: Szybka perkusja do tego jeszcze i bezkompromisowe gitarowe uderzenia.
2: No to...
1: Czyli tutaj, no tutaj się Michał Kisielewski w tańcu nie bawi. Mi się trochę ten tytuł kojarzy z Męskim Graniem, z Elektrycznym z 2014 roku. Tutaj może jest to jakieś nawiązanie. Ciało Elektryczne, Elektryczny. Tak tylko zgaduję. Natomiast czy dobrze zgadłem? Możecie się właśnie w tym momencie przekonać. Michał Kisielewski i Ciało Elektryczne.

0: I przed nami cykl Podróże małe i duże. I dzisiaj w tę podróż właśnie zabieramy was do Rzeszowa. Wiesz, że nie byłam nigdy w Rzeszowie?
1: Kurde, no to żałuj.
0: Słuchaj, żałuję.
1: Żałuj. Wiesz co, powiem ci, że nie jesteś jedyną taką osobą, bo większość osób, która mieszka w Poznaniu, nigdy nie była w Rzeszowie.
0: Okej, okay, no...
1: To jest fakt naukowy. Czy wiedzieliście, że większość osób mieszkających w Poznaniu nigdy nie było w Rzeszowie? Dlatego to jest idealna okazja, żeby teraz wam o tym mieście opowiedzieć, bo to jest moim zdaniem jedno z najbardziej niedocenianych miast w Rzeszowie, w Polsce. Bo generalnie tutaj jest bardzo, bardzo duży taki misconception. Dużo osób myśli, że Rzeszów to tylko dworzec i potem myślą, że Rzeszów jest brzydki, bo faktycznie dworzec jest średnio ładny w Rzeszowie. Aha. Ale generalnie Rzeszów to jest bardzo ładne miasto. Jak ja w nim bywam od czasu do czasu, to mam wrażenie, że to jest taki Poznań, tylko trochę mniejszy.
0: Okay.
1: Ale jest bardzo dużo pięknej architektury, dużo parków bardzo ciekawych. Tutaj mamy na przykład bardzo piękny ratusz, stary rynek też tutaj niczym nie odstającym od poziomu no takiego dobrego miasta europejskiego. No i też oczywiście bardzo bogata oferta kulturalna, słuchajcie, bo nie chcę powiedzieć, znaczy tutaj nawet nie ma co porównywać do innych miast, ale generalnie jak na miasto, w którym większość z was nie była, no to naprawdę bardzo dużo się tutaj dzieje, no bo co roku odbywa się na przykład Międzynarodowy Festiwal Piosenki Karpatia, festiwal, w którym się, słuchaj, z całego świata zlatują wykonawcy.
0: Okay.
1: Głównie są to wykonawcy oczywiście z Polski, ale zdarzają się, generalnie to wygląda tak, że jest jakoś w lutym kończy się nabór. Wokaliści, artyści przesyłają swoje piosenki autorskie. No i zdarzają się wokaliści, słuchaj, z Kazachstanu, z Malty, ze Stanów Zjednoczonych, z Hiszpanii, Włoch. No i z tych setek zgłoszeń, które tam spływają, no to komisja wybiera złotą szesnastkę, która walczy o właśnie pierwsze miejsce w tym konkursie, a nagrodą jest chyba kilkadziesiąt albo kilkanaście tysięcy złotych na rozwój swojej twórczości. Także to jest też takie bardzo ciekawe wydarzenie. No i takie wydarzenie jeszcze większe, jeszcze z większą pompą, no to są juwenalia rzeszowskie, które cieszą się bardzo dużą popularnością tak naprawdę w całej Polsce. Byłem na nich ostatnio. I właśnie specjalnie, żeby potwierdzić właśnie rzeszowskość uczestników tych juwenaliów, no to na przykład artyści wchodzili na scenę i mówili, kto tutaj przyjechał z Rzeszowa? No i tak może połowa ludzi podnosiła ręce, co nie? A reszta to, słuchaj, była właśnie z Poznania, ze Szczecina nawet ludzie byli, z Gdańska, z Koszalina, z Krakowa oczywiście, gdzie line-up w ogóle jest jakimś kosmosem na tym festiwalu, na tych juwenaliach, bo to jest jedyny chyba festiwal w Polsce, gdzie na jednej imprezie możecie usłyszeć Marylę Rodowicz, Cypisa, Zenka Martyniuka i Mysłowic.
0: Fantastyczny line-up, rzeczywiście. Coś robią dobrze w tym Rzeszowie.
1: Co nie?
0: No,
1: tam naprawdę nie szczędzą starań, żeby te juwenalia, żeby były przy wielkiej pompie zrobione. Było też paru artystów, których kojarzę też z anteny Radia Afera, takich właśnie jakichś, wiesz, bardziej, bo tam są trzy różne sceny w ogóle. One się jakoś nazywają, ale już nie pamiętam jak, ale jest taka scena główna, gdzie grają, wiesz, takie najbardziej mainstreamowe koncerty. I jest scena Bunkier, która została zdominowana przez Cypisa, no i tego typu właśnie muzykę, no i scena Brand, czyli scena raperska, gdzie tam było też naprawdę bardzo dużo się działo. Słuchaj, był Kizo, był Problem, był Gibbs, był nawet Zippy Ogar, który wygrał ten program raperski na Netflixie jakiś czas temu.
0: No.
1: I wydaje mi się, że od czasu do czasu właśnie jego piosenki na naszej antenie gościły, także wszystko się tutaj tak naprawdę spina w jedną muzyczną, logiczną całość. Do tego jeszcze herb Rzeszowa jest bardzo ciekawy, bo on bardzo przypomina Krzyż Maltański. Nie wiem, w jaki sposób tutaj jest jakaś zgodność i wspólność, ale faktycznie, zobacz, jak ci tutaj pokażę Krzyż Maltański.
0: Okej.
1: I Krzyż Rzeszowski, to one są bardzo podobne, co nie? Patrz, to jest Krzyż Maltański.
0: Masz rację.
1: A to Krzyż Rzeszowski.
0: Tylko Rzeszowski jest trochę biedniejszy.
1: Trochę biedniejszy, ma trochę mniej wcięć.
0: Ale może jest to taka prostota formy po prostu.
1: Może.
0: Minimalizm.
1: Może tak, albo może jest to walka o prawa autorskie. Nie dowiemy się tego nigdy. Trzeba było zrobić jakiś research historyczny, jak ten krzyż się tutaj znalazł, ale obawiam się, że nie zmieścilibyśmy się w czasie dzisiejszej audycji.
0: Też się trochę obawiam, że mogłoby się tak wydarzyć. Jak już opowiedziałeś, pełno jest takich kulturowych tutaj jakby fajnych zajawek w ogóle w Rzeszowie, kulturalnych rzeczy dzieje się pełno generalnie. Jest pełno festiwali, są też teatry, są kina, jest filharmonia, w ogóle fantastyczne. Ja się aż zaskoczyłam. Są nawet tutaj rzeszowskie kabarety, na przykład Kaczka pchnięta nożem. Tak się nazywa kabaret rzeszowski. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Ale też znalazłam, że na przykład jest podziemna trasa turystyczna w Rzeszowie. Nie wiem, czy tam...
1: Oj nie, to nie słyszałem o tym.
0: No to teraz ty się wybierzesz po prostu. I jest po prostu taka trasa, którą możesz sobie przejść. Ona ma... Zaczyna się gdzieś przy rynku, tam jest takie wejście i są różne tam piwnice bławatników, takie idziesz przez jakieś korytarze, takie wszystko, jakieś lochy tu w ogóle, niesamowite, lochy tatarskie są częścią tej trasy, droga kupców, piwnica Strzeleckiego, piwnica Rzemieślników i tak sobie idziesz, po prostu jest korytarz Nawrockich i idziesz sobie właśnie przez takie korytarze i wychodzisz właśnie tak jakby od strony gdzieś tam blisko Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, czyli możesz wejść i od razu iść nawet do Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.
1: Kurde, a Rzeszów pewnie ma historię dość długą, bo jest to miasto założone w 1354, czyli jest w sumie no tak ze 100 lat młodsze od Poznania, ale to i tak myślę, że jak na polskie miasto całkiem dobry wynik, na przykład Mielno jest miastem od jakichś 4 lat, a Rzeszów od 700 niecałych.
0: A, czemu to Mielno akurat?
1: No bo tak sobie pomyślałem, jakie znam nowsze miasto, bo jak byłem mały i przyjeżdżałem do Mielna na wakacje, to w ogóle jeszcze to jeszcze była taka, wiesz, taka spokojna wioseczka rybacka i to jeszcze nie było miasto. I się dowiedziałem niedawno, że ta wioska, do której przyjeżdżałem, jak byłem mały, to już jest miasto. Na prawach miasta, takiego prawdziwego miasta, tak jak Rzeszów.
0: A, najmłodsze miasto w Polsce mi podpowiada, że to są Branice, Janów Podlaski, Stanisławów na przykład, albo Staroźreby. Byłeś gdzieś?
1: Nie.
0: No właśnie ja też nie, ale to musimy się wybrać w takim razie. I Małkinia Górna.
1: To w takim razie w następnej audycji będziemy Podróże Małe i Duże was zabierzemy do Miałkini Górnej.
0: Tak, bo to są miasta, które uzyskały ten status jakby od 1 stycznia tego roku. Więc one są takie jeszcze ciepłe, świeżutkie.
1: Okej, jeszcze świeżutkie.
0: Parujące po prostu miasta.
1: To bierzcie póki gorące w takim razie.
0: Tak, mam nadzieję, że wy troszeczkę poczuliście się zachęceni, żeby wybrać się w tą podróż właśnie do Rzeszowa może w najbliższym czasie. Myślę, że teraz za chwilę zaczną się wakacje. To jest dobry pomysł, żeby po prostu wybrać się na objazdówkę po polskich miastach, między innymi.
1: Dokładnie. A za rok Juvenalia, także na pewno będzie co robić. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jaki będzie line-up, ale wiem, że na pewno będzie dobry.
0: Będzie epicki w Rzeszowie.
1: Będzie epicki w Rzeszowie i wasza podróż do Rzeszowa też będzie epicka, zapamiętajcie to.

0: odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Autopromocja, reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama.

0: Przed nami następna nowość muzyczna i to Natalia Grosiak z utworem Czule mówię.
1: Natalia Grosiak i Czule mówię. Natalia nam odsłania kolejny fragment swojej solowej opowieści, bo Czule mówię to jest piosenka, która długo dojrzewała, jak artystka sama wspomina. Nie przyszła nagle, raczej wracała, jak myśl, której nie da się już dłużej odsuwać. I właśnie Natalia stwierdziła, że dłużej tego nie będzie odsuwać i właśnie teraz przyszedł moment, żeby wam tą piosenkę zaprezentować. I jako ciekawostkę powiemy wam, że jest to 3-minutowa wersja radiowa, ale zachęcamy także do sprawdzenia wersji nieradiowej.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: I zaczynamy studio mundialowe, a z nami już Aleksander Schwarz. Cześć.
2: Cześć.
1: No tak powiem ci, że taką minę zrobiłeś, że zarywasz noski, chyba rzeczywiście, żebyśmy wszyscy nie musieli.
2: No trochę tak jest.
1: Okej. To w tym przebrniemy przez ten twój ból i niewyspanie.
2: Nie, no jestem wyspany, wcale 2 godziny snu nie są złe.
1: Totalnie mnie przekonałeś, dobra, to zaczniemy sobie chronologicznie rzeczywiście. Ostatni mecz wczoraj to o 21:00, Szwajcaria z Katarem.
2: Tak, Szwajcaria z Katarem, no i cóż, przed mistrzostwami i w trakcie trwania samych mistrzostw pojawiało się dużo krytyki o to, że Mistrzostwa Świata są Mistrzostwami Świata i nie ma zbyt dużo drużyn z Europy, albo inaczej. Zwiększono liczbę zespołów na Mistrzostwach Świata, ale tą pulę bardziej przyznano drużynom spoza Europy, tą nową pulę zespołów. Mm-hmm. No i pojawiało się dużo krytyki, że spadnie poziom i tak dalej, i tak dalej. No to cóż, dzień wczorajszy i dzisiejsza noc pokazały, że no może bym się wstrzymał z tymi kontrowersjami, bo drużyny europejskie pokazały, że nie zawsze to, że jest się z Europy, oznacza się to, że jest się automatycznie lepszym.
1: Okej.
2: I faktycznie są takie niespodzianki, no bo Szwajcaria, Katar, jeszcze kilka lat temu by się wydawało, że mecz z ewidentnym faworytem, że Szwajcarzy sobie tutaj powinni poradzić. No i faktycznie Szwajcarzy przez większość meczu dominowali i byli lepszą drużyną, no ale Katar pokazał, że gra się do końca, bo doliczony czas gry 94. minuta i gol wyrównujący. Z jakiegoś powodu uznany za gol samobójczy, chociaż w samej akcji nie wydawało mi się, że to jest samobój, ale
1: kontrowersje.
2: Różnie tutaj statystyki pokazują. No w każdym razie mamy remis 1-1. No i w grupie B zaczyna się robić ciekawa sytuacja, no bo oba mecze zakończone remisami, także wszystkie drużyny mają po jednym punkcie, czyli nadal kwestia awansu jest sprawą otwartą w tej grupie.
1: Okej, to rzeczywiście dosyć takie jeszcze otwarta sprawa. Brazylia-Maroko, to brzmi dosyć ciekawie. Wydaje się clearly, że jest jeden faworyt tutaj.
2: No właśnie, znowu, kilka lat temu by się tak wydawało, natomiast przypominam, trzeba zaznaczyć, że Maroko to jest naprawdę dobra drużyna, to jest chyba najlepsza w tym momencie afrykańska drużyna, jeżeli chodzi o sam poziom gry. No i generalnie no, nawet pokazały to ostatni Puchar Narodów Afryki wygrany przez Maroko, chociaż tam było bardzo, bardzo dużo kontrowersji wobec tego finału, więc może do tego nie wracajmy. Ale no tak, Maroko jest bardzo dobrą drużyną, no i znowu 1-1, po prostu ten sam wynik. Okay. Tutaj trudno cokolwiek więcej powiedzieć na temat tego meczu, oprócz tego, że było to faktycznie spotkanie wyrównane i faktycznie chyba remis był najbardziej zasłużonym rezultatem.
1: Okej, to rzeczywiście mnie zaskoczyłeś trochę. O 3:00 w nocy, świetne godziny są tych rozgrywek, naprawdę. O 3:00 w nocy Haiti ze Szkocją.
2: No generalnie Mistrzostwa Świata rozgrywane na innym kontynencie, to zawsze będą takie dzikie godziny. No fani tak. Sportu coś o tym wiedzą, że jeżeli są dane zawody rozgrywane czy to w Ameryce, czy to w Azji, no to te godziny bywają dzikie dla Europejczyków. No cóż, Szkocja, Haiti, znowu, wydawało mi się, że mecz, sprawa oczywista, że Szkocja tutaj będzie faworytem. No i zwycięstwo faktycznie Szkocji 1-0, natomiast Haiti pokazało się z naprawdę dobrej strony. Sam się trochę tego nie spodziewałem, a faktycznie grali bardzo dobrą piłkę. Wykazali się, no właśnie paradoksalnie, tym, czym zazwyczaj się wykazują Szkoci, czyli walecznością. Mm-hmm. No i faktycznie się Szkotom postawili. No ale ostatecznie przegrali 1-0.
1: Okej, no i mecz, który pewnie sprawił, że nie do końca miałeś możliwość się wyspać już tak ostatecznie, to o 6 rano Australia-Turcja. To też dosyć ciekawe w sumie.
2: Australia-Turcja. Turcja, która była uznawana przez wielu za potencjalną potencjalnego czarnego konia turnieju. No i cóż, ten czarny koń ma trochę falstart, bo Australijczycy owszem, zagrali mniej ofensywnie, owszem, to Turcy mieli więcej strzałów, to Turcy mieli chyba więcej posiadania piłki, oj tak, zdecydowanie więcej posiadania piłki, no ale to Australia wygrywa 2-0, bo wykazała się dobrym ustawieniem taktycznym, dobrą organizacją gry w obronie, defensywna piłka, no ale ostatecznie wynik dowożą, więc narzekać chyba nie mogą.
1: No nie, nie, wynik jest mimo wszystko tutaj najważniejszy.
2: No tak, 2-0.
1: Powiedz mi jeszcze, na co teraz czekamy? Jakie teraz takie mecze przed nami najbliżej?
2: No dzisiaj spotkanie Niemców z Curaçao o godzinie 19:00. Dalej 22:00, dosyć ciekawy mecz, bo Holandia, Japonia i tutaj no, dużo się może wydarzyć, bo to znowu paradoksalnie nie jest taka sprawa oczywista, że tutaj Holendrzy mogą być faworytami. O godzinie 1:00 w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej gra z Ekwadorem. A jeżeli komuś byłoby mało nocnych wrażeń, to jeszcze o 4:00 w nocy Szwedzi grają z Tunezją.
1: Dobra, a twój najbardziej wyczekiwany z tych kilku meczów?
2: Myślę, że chyba czekasz? Wybrzeże Kości Słoniowej z Ekwadorem. Dwie drużyny spoza Europy. No i ta Holandia z Japonią, o której powiedziałem, bo tam może być naprawdę dobry poziom piłkarski.
1: Okej, dobra, no to czekamy. Dzięki wielkie za serwis sportowy. Aleksander Szwart z nami.
2: Proszę bardzo.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Kochani, nasza kura po raz kolejny dzisiaj daje

0: No i co? I wybiła godzina 10. My zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. No i dzisiaj przypominamy niedziela 14 czerwca. Już mamy połowę tego miesiąca. Trochę nam pogoda tak znowu zeszła w dół.
1: Tak, tak. Nawet słuchaj, jest przysłowie na dziś z tego powodu.
0: Tak?
1: Ale właśnie nie wiem, na ile z tą pogodą jest adekwatnie dzisiaj. Takie trochę dresiarskie przysłowie bym powiedział. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
0: Okej. Okay. I dzwoni już na łące, czyli że...
1: No, że pora się brać do roboty, no, i lecieć właśnie na pole, haratać zboże.
0: No albo, tak, że już zbiory?
1: Tak, albo kosa, że wiesz, że łomot się czai gdzieś, że kosa dzwoni.
0: Albo, dokładnie tak, na pewno, no, o to chodzi.
1: Albo to też może być jakiś pseudonim gangsterski, wiesz, kosa dzwoni już na łące.
0: On
1: kosa
0: stoi tam i czeka, dzwoni do ciebie, tak, i mówi, halo, no gdzie jesteś?
1: No, dokładnie, dokładnie. I takie rzeczy tylko w dni gorące w czerwcu.
0: A, jak jest zimno, to nie ma tego.
1: No, spotkałabyś się z kimś na polu, jakby było zimno?
0: Absolutnie nie, chociaż jakby było ciepło, to powinieneś się obawiać demonów żyjących na polu, między innymi południcy.
1: Wow.
0: I wtedy możecie cię zaatakować południca, więc okay. No, nie wiem. Kurde. Może to jest ta kosa.
1: No właśnie, nie wiem, co gorsze, czy atak od południcy, czy atak od kosy.
0: Nie wiem, dosyć ciężka
1: rozkmina, no, słuchajcie. No, oprócz tego cała masa świąt dzisiaj, na przykład imieniny obchodzą dzisiaj Eliza, Walery, Metody, ale Cyryl nie. Michał, Ryszard, Felix, Alojzy, Konstancja, Rufin, Marcjan, Anastazy i Elizeusz. Także
0: wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego też osobom, które się kąpią, bo jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli. Dziennikarza Obywatelskiego też dzisiaj jest, także dziennikarzom życzymy też wszystkiego dobrego. I Światowy Dzień Krwiodawstwa. Także wszystkim krwiodawcom też wszystkiego najlepszego. Natomiast trochę szkoda, że w taki dzień, który jest wolny od pracy. Uważam, że Dzień Krwiodawstwa powinien być w dzień roboczy.
0: No tak, ale to można sobie odrobić jutro w poniedziałek.
1: Dokładnie.
0: I tak przedłużyć wtedy ten weekend i masz sobotę, niedzielę, poniedziałek.
1: Prawda, po prawda, prostu. Prawda. No i oczywiście cała niedziela jeszcze przed wami w naszym towarzystwie. Realizatorem dzisiejszej audycji jest Patryk Wojciak, a przy mikrofonie...
0: Jowita Ratajczak.
1: I Kuba Rajman.
0: Jeszcze musimy powiedzieć, że Zofia Kieluk w roli nauczycielki, bo Zofia się na nas obrazi.
1: Dokładnie, także jeżeli ta audycja będzie jakoś, nie wiem, źle zmontowana dzisiaj, źle poprowadzona,
0: źle realizowana,
1: to już wiecie dlaczego, że to nie jest błąd, to jest intencja.
0: A tymczasem zostańcie z nami na 98,6.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul
5: Tram! Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja.

And she gave me my money back. And she told me that she

0: Yo, yo, yo, drodzy państwo, wracamy do was z kolejną nowością muzyczną na dzisiaj.
1: Dokładnie. Z taką właśnie energią Klara Wysocka z utworem Gdybym Mogła. No, ja jestem ciekawa, co by Klara zrobiła, gdyby mogła.
0: No właśnie.
1: Na wiele rzeczy.
0: No, oczywiście, że tak. Słuchaj, ja myślę, że ja gdybym mógł, to bym zrobił tyle rzeczy, że po prostu...
1: No, żeby ci nie starczyło kawałka, żeby tak, o sobie wyśpiewać.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: A jakby... zobacz, ona 4 minuty śpiewa.
0: Ale na pewno, gdybym mógł zrobić wszystko, co bym mógł, bym na pewno o tym zrobił piosenkę, tak jak Klara Wysocka.
1: To mógłbyś wtedy zrobić piosenkę.
0: Tak, tak. I bym to bezkompromisowo, bo tak bezkompromisowo, tak, to jest singiel poprzedni Klary Wysockiej. Mm-hmm. No i po tym singlu ona deklaruje, że nie zwalnia tempa i wydaje kolejny utwór i on właśnie nosi tytuł Gdybym Mogła. Ja na pewno, gdybym mógł, to bym teraz tego posłuchał i to samo radzę wam, drodzy słuchacze, Klara Wysocka i Gdybym Mogła już teraz dla was.

0: Jo, wracamy do was z naszym konkursem na dzisiaj. Już go zapowiadaliśmy godzinę temu, ale dla tych, którzy nas słuchają dopiero od niedawna, przypominamy, że do wygrania jest wejściówka podwójna. Jedna wejściówka podwójna na koncert. Na koncert, który się odbywa w najbliższy piątek o 19 pod Minogą.
1: Tak, będzie to zespół Tętno, czyli taki trójmiejski zespół. Tutaj trochę inspiracja jazzem, a trochę takim bardziej metalem i takimi mocniejszymi kawałkami. Więc to jest dosyć wyjątkowa muzyka. Tutaj chyba cztery osoby w tym zespole, prawda?
0: Tak, cztery indywidualności próbujące na swój sposób przekazać myśli i emocje towarzyszące współczesnemu człowiekowi. Tutaj jeszcze ciekawostka, o której nie wspominaliśmy wcześniej, że też mają wizualne swoje inspiracje. Mm-hmm. Nie wiem do końca, czy tutaj będą jakieś pokazy wizualne w trakcie koncertu, czy jest to po prostu wizualna inspiracja dla ich twórczości.
1: Może coś jest, ale... bo patrz, jak tu zjedziesz sobie w dół na stronie facebookowej, to jest napisana osoba, która odpowiada za wizualizację, czyli może w trakcie koncertu jest coś wyświetlane, może są jakieś takie materiały wideo.
0: Coś się święci tutaj.
1: Coś tutaj gotują.
0: Pod Minogą może być ciekawy pokaz, słuchajcie, muzyczno-wizualny, a wizualne inspiracje dla nich to właśnie dla zespołu Tętno, to były przede wszystkim polskie animacje lat 70., malarstwo schyłku średniowiecza oraz niszowe internetowe trendy.
1: Chcę widzieć, jak to wszystko łączy się w jedno.
0: No właśnie, ja też, bo zobacz, to jest taka synergia, więc tak, muzycznie, inspiracja jazzem, współczesną muzyką poważną oraz metalem, a wizualna inspiracja polskich animacji lat 70., malarstwa schyłku średniowiecza oraz niszowych internetowych trendów.
1: To brzmi jak koktajl, który albo będzie mega obrzydliwy, albo będzie mega zarąbisty.
0: Dokładnie. Coś mi podpowiada, że raczej to drugie. Tutaj no, koktajle różnie się kończą, ale tutaj trzymamy kciuki, że no, mam takie przeczucie, coś mi w serduszku podpowiada, że to będzie ten cudowny koktajl, który zapamiętacie przez resztę swojego życia, kiedy tego koktajlu spróbowaliście w klubie Pod Minogą i będziecie mogli ten koktajl spróbować w najbliższy piątek o 19. A żeby powalczyć o darmową podwójną wejściówkę na ten koktajl, to wystarczy, że wyślecie do nas SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które zaraz wam przedstawimy, ale z informacji technicznych numer telefonu to 7148. Na ten numer wysyłacie SMS-a, w którego treści wpisujecie słowo afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. I ono jest zainspirowane właśnie notką prasową tego zespołu.
1: Tak.
0: Chcesz tutaj nawiązać do tego zespołu?
1: Zespół tutaj, jako że zadają sobie różne pytania, między innymi, jak mówiliśmy wcześniej, jedno z tych pytań to jest, jak kochać, gdy druga osoba brzmi jak 100 tysięcy walących się budynków, to dalej my nie znaleźliśmy tutaj odpowiedzi tak do końca, ale może wy macie odpowiedź i tą odpowiedź będzie po prostu wasz ulubiony budynek.
0: Więc
1: nie chcemy za dużo, tylko ulubiony budynek.
0: Tak, wasz ulubiony budynek, wpisujecie właśnie w treści tego SMS-a, a koszt takiego SMS-a, takiej wiadomości, to jest złoty 23 już z wliczonym VAT-em. No i czekamy jeszcze przez jakieś 20 minut na wasze SMS-y, na wasze wiadomości, także telefony w dłoń i działamy, kochani, żeby posłuchać zespołu Tętno w najbliższy piątek.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jasno jest. Ciepło jest. Czego więc potrzebujesz jeszcze od życia? Wykorzystaj te długie czerwcowe wieczory i chodź zabaw się na tych eventach, które zaproponuję Ci ja, Karolina Duchiewicz.
0: Przynęta kulturalna.
2: Inteligenci to świetny komediodramat o na pozór idealnym małżeństwie, którego poukładany świat nagle wywraca się do góry nogami. Wszystko przez starszego syna, który wpakował się w niezłe kłopoty i zmusił rodzinę do rzucenia masek. Spektakl w zabawny, ale dający do myślenia sposób pokazuje, jak medialne metki typu lewak czy prawak niszczą nasze relacje z najbliższymi, utrudniają zwykłą rozmowę. W rolach głównych zobaczysz samą aktorską śmietankę, która gwarantuje masę emocji i świetnego humoru. Kino Teatr Apollo, godzina 18:15. Brytyjska piwnica w Poznaniu? Szykuj się na solidne, rockowe uderzenie. Brytyjska ekipa Basement po 8 latach wraca do Polski i dzisiaj rozkręci imprezę w poznańskiej Tamie. Towarzyszyć im będzie amerykańskie trio Glair, które na żywo serwuje niesamowitą dawkę alternatywnego rocka i klimatycznego shoegaze'u. Basement to absolutna legenda na scenie. Ich albumy ukształtowały współczesne, mocne brzmienia, a fani na ten powrót czekali latami. Jeśli lubisz rockowe emocje, świetną energię i muzykę, która zostaje w głowie na długo, to nie możecie tam zabraknąć. Klub Tama, godzina 20.
3: Autopromocja.
4: Portret sprawcy.
5: Usłysz kryminalne historie.
6: Historie.
5: W niedzielę o 12:30.
4: Tylko w Radio Afera.
5: W niedzielę o 19:00.
7: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
8: Ukłon się zaprosi na miejscu Anastus.
9: Audycja Alternatywne Rambory.
10: 21 wiek, panika i afery.
11: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
3: Autopromocja.

0: Poznaniu się jak zwykle dużo dzieje, a teraz właśnie startuje Poznań Open. Myślę, że, nie wiem, kojarzysz w ogóle tę imprezę Poznań Open?
1: Nie kojarzę, ale właśnie jestem w trakcie robienia researchu na żywo.
0: W trakcie kojarzenia.
1: Tak, w trakcie kojarzenia i jak na razie skojarzyłem, że jest to męski turniej tenisowy rozgrywany w Poznaniu na kortach parku tenisowego Olimpia. Mhm. I jest zaliczany do cyklu ATP Challenger Tour i dyrektorem turnieju jest Krzysztof Jordan, a w 2025 roku turniej uzyskał rangę Challenger 100, a pula nagród wzrosła do 145 250 euro.
0: Tak jest, dokładnie wszystko już wiesz w takim razie.
1: Nic więcej nie ma o tej imprezie do opowiedzenia?
0: Nie, powiem ci, że to jest ogólnie jeden z większych takich turniejów tenisowych w Polsce. To jest, tak jak powiedziałeś, to jest Challenger. Oglądałeś ten film z Zendayą?
1: Nie.
0: No to obejrzyj sobie, to jest to tylko...
1: A, czyli rozumiem, okej, czyli ta impreza jest zainspirowana tym filmem, tak? Że ktoś obejrzał ten film z Zendayą i stwierdził, zrobimy festiwal na ten temat.
0: Tak. To jest właśnie Challenger i to jest tak naprawdę jeden z największych takich turniejów w Polsce. Wydaje mi się, że większy albo porównywalny jest w Szczecinie, ale generalnie wydaje mi się, że to jest jakby taki top 3, jeśli chodzi o jakby skalę tego. I to jest w ogóle świetna sprawa, bo wy, jeśli lubicie tenisa, albo może nie lubicie, może jeszcze nie wiecie w ogóle, może nigdy nie byliście na tenisie, nigdy nie widzieliście,

0: Możecie chodzić pomiędzy kortami, patrzeć sobie, kto gra, bo tych meczów, przez to, że to jest challenger, to odbywa się bardzo dużo. Generalnie często właśnie naraz jest kilka po prostu rozgrywanych. Możesz sobie usiąść, popatrzeć sobie. To są profesjonalni gracze w sumie, którzy walczą o normalne nagrody. To nie jest żadna tam zabawa. I możesz się
1: wczuć. To nie są żarty.
0: To nie są żarty. Możesz się wczuć w taką atmosferę, że okej, teraz jestem tutaj, jestem fanką tenisa. Muszę obejrzeć tenisa.
1: Jestem osobą sportową.
0: Tak, jestem osobą sportową. Jeśli naprawdę chcecie tak zobaczyć, czy wam pasuje na przykład tenis, czy was to w ogóle interesuje, to jest fajna sprawa, bo
1: to możecie popatrzeć
0: sobie
1: na ludzi, których on interesuje.
0: Tak, albo możecie sobie się wkręcić trochę, popatrzeć, jak to wygląda, jak właśnie grają tutaj sportowcy, i są też fajne strefy. W zeszłym roku na przykład udało mi się wejść na taką strefę psychę, która była organizowana, i tam były różnego rodzaju panele, takie na przykład byli zapraszani psycholodzy sportu, o różnych takich były dyskusje tam właśnie o takich rzeczach związanych ze zdrowiem psychicznym właśnie u sportowców. Jakieś takie w ogóle fajne panele, można było sobie przyjść tam, usiąść i sobie posłuchać, więc jak najbardziej świetna inicjatywa, i no jeśli właśnie chcecie tylko spróbować, to kilka pierwszych dni jest za darmo.
1: Kurde, do tego, z tego co widzę, to cała masa atrakcji, bo tutaj mamy kino plenerowe, koncert, strefę właśnie równowagi mentalnej, czyli to chyba o czym mówiłaś.
0: Tak.
1: I jeszcze jakiś Phoenix Kids Cup Masters i konkursy.
0: Tak, racja, bo dzieciaki też grają. Jest też taka Kids Cup Masters, jest taka sekcja. I kino plenerowe też jest. I chyba wydaje mi się, że nawet kilka razy wieczorem jest tam kino i można sobie pójść, usiąść i coś obejrzeć.
1: Kurde. Czyli ktoś wieczorem przed swym kortem wystawia ekran i wyświetla film.
0: Tak, dokładnie tak właśnie.
1: A tutaj w ogóle jeszcze małe sprostowanie z mojej strony, bo tutaj ta pula nagród znowu wzrosła, bo przed chwilą mówiłem, że to jest 145 tysięcy, a teraz już według oficjalnych informacji na stronie organizatora to jest już 160 tysięcy 680 eurosów plus hospitality.
0: No więc ogólnie stawki są wysokie, jak najbardziej.
1: Tak.
0: I co? No, może ty się wybierzesz w tym roku. Zobaczysz, co to jest Poznań Open.
1: Może. Wy być może też, drodzy słuchacze, oczywiście bardzo was zapraszamy do tego. No, jest na pewno co robić, jest co oglądać, jest w co się zaangażować, więc macie tak naprawdę cały najbliższy tydzień na to, żeby sobie na tę imprezę się wybrać. A jeżeli się na to nie wybierzecie, albo będziecie na to się wybierać i po drodze nie będziecie mieli czego słuchać, to możecie na przykład teraz, w tym momencie posłuchać Kamil Pivot i Kam Car.

0: Kochani, mamy dla was teraz kolejną nowość muzyczną. Jest to ciekawe w ogóle połączenie, bo to jest taki cover jakby, ale nie do końca, bo jest to piosenka Small Town Boy od zespołu Fusy. I tutaj Fusy prezentują interpretację swoją właśnie Small Town Boyu, czyli Small Town Boya, czyli legendarnego przeboju Bronski Beat. No i zamiast kopiować oryginał, postawili na własne brzmienie i zachowują jednocześnie jego charakterystyczną melancholię, dodają trochę takiej surowej energii i w efekcie chcą nam przekazać taką nostalgiczną, ale zaskakująco taneczną wersją tego klasyka z lat 80. Także i tutaj jeszcze ciekawostka dla was. Jest taka, że Fusy to jest zespół, w którym na perkusji gra pan, który mnie uczył w gimnazjum religii i w liceum też. Także, bo Fusy to jest
1: Poznań. Pozdrawiamy.
0: Tak, pozdrawiamy serdecznie pana Pawła. Życzymy tutaj, żeby Small Town Boy podbijał serca słuchaczy i anteny wszystkich radiostacji. No słuchajcie, takie połączenie. Poznański zespół, poznańscy muzycy, jednocześnie Bronski Beat w takim połączeniu Intercontinental w zasadzie. No już teraz dla was, nie? Możecie w tym momencie tego posłuchać. I mamy nadzieję, że ta... No tej wersji jeszcze nie słyszeliście.
1: No ale nie, bo to jest przedpremiera.
0: Bo to jest przedpremiera. No właśnie, więc jeszcze tego nie słyszeliście, ale Bronski Beat już mogliście usłyszeć. Ale to usłyszycie po raz pierwszy i to zapamiętacie po prostu.

0: Zaglądamy sobie, jak wygląda sprawa pogodowa.
1: Dokładnie, mimo że to nie Radio Pogoda, tylko Radio Afera, ale mamy dla was prawdziwą pogodę, prawie tak, no w zasadzie taką samą pogodę, jak w Radio Pogoda byście dostali.
0: Mam nadzieję, że taką samą.
1: No, albo może nawet lepszą.
0: Ocencie sami. No ale pogoda słaba, szczerze. 14 stopni, 13, coś koło tego, pada
1: ale
0: deszcz.
1: Ale pogoda lepszej nie będzie.
0: Tam jest chyba 10 stopni.
1: Tak, tak. No słuchajcie, 14 stopni, potem 15, potem 14 z powrotem, no i tak przez cały dzień.
0: No tak do takich 15-16 to jest maks, nie?
1: No lepiej dokładnie, nie no lepiej nie będzie. Natomiast jest szansa na okazjonalne słońce od czasu do czasu. Będzie trochę opadów tutaj.
0: Tak. Ale zobacz, co tutaj masz. To jest i tu, to jest i burza, włącznie z tym deszcz, ale też wiatr, ale jest też słońce w tym? Co to ma oznaczać?
1: Słońce i jeszcze grzmoty nawet
0: no
1: mogą
0: tak,
1: być.
0: Cała burza po prostu. I co to, nie, jak mam
1: po
0: rozumieć
1: prostu
0: taką
1: pogoda wam daje full pakiet dzisiaj.
0: Że wszystko będzie w ciągu tej jednej godziny ale, 16?
1: Ale wiesz co, no wczoraj tak było, kurczę, że ja na przykład wyszedłem z domu, ubrałem się ciepło, bo było zimno, co nie?
0: Było.
1: W momencie jak wyszedłem z domu, to zaczęło tak grzać, że musiałem wszystko zdjąć. Potem, no i tak generalnie przez cały dzień tylko się ubierałem i rozbierałem z tej kurtki, bo nie było wiadomo, jak się tutaj przystosować, nie? Także stwierdziłem, że to jest generalnie idealna pogoda na samochód, jak dla mnie.
0: To
1: i chciałem się właśnie poruszać samochodem, gdyby nie to, że jest w serwisie od 2 miesięcy. Także no słuchajcie, no dla ludzi bez samochodów dzisiaj nie ma szczęśliwego dnia.
0: Nie ma.
1: A dla rowerzystów to już w ogóle, słuchajcie, masakra.
0: Tragedia. No,
1: jakby możecie się spodziewać wszystkiego. Słońce dzisiaj będzie, grzmoty, chmury, deszcz, wszystko.
0: Ja ciebie zachęcam do tego, żebyś zjechał sobie w dół w tej prognozie i zobaczył na kilka następnych dni prognozę, bo to
1: na
0: mi,
1: kilka
0: o ile masz
1: następnych
0: taką
1: dni. Mam, oczywiście, że mam.
0: Bo
1: tutaj
0: zobacz, co tam się będzie działo generalnie. Robi się
1: dużo
0: stopniowo
1: się
0: coraz cieplej. A przewiń sobie jeszcze kawałek dalej.
1: O matko, słuchajcie, w czwartek 26 stopni.
0: No, dokładnie.
1: Ale też będą chmury, także pewnie i wilgotność 50%. Także
0: no to ciepło będzie.
1: Będzie ciepło i parno. 30 stopni w piątek i w sobotę.
0: No.
1: Słuchajcie, tego jeszcze chyba nie było w tym sezonie. Po prostu w tym, tego lata, tej wiosny pogoda po prostu wam daje swój full pakiet. Odsłania przed wami wszystkie karty i mówi po prostu bierzcie co chcecie.
0: I wiesz, jak to się nazywa?
1: Jak się nazywa?
0: Kryzys klimatyczny.
1: Masakra. Ja mam kryzys czasami, jak za okno patrzę. Także.
0: No to teraz też będziesz może miał, a może się trochę ucieszysz, ale no, jest to niestety chyba trochę związane właśnie z kryzysem klimatycznym, to dosyć straszne. Ale no słuchajcie, no teraz jest 14 stopni i jutro też tak dosyć chłodno, jeszcze ciągle koło 19, deszcze i w ogóle. No a właśnie tak jak powiedziałeś, końcówka tygodnia, po prostu upały.
1: Upały. Także wszystko, każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Kwiecień, plecień, ale to czerwiec.
1: Dokładnie. Jakie to było przysłowie? Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące.
0: To będzie dzwonić weekend.
1: Takie jest przysłowie na dziś, a my was zostawiamy z kawałkiem Dwa Sławy i FOMO.
2: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

0: Ale to był vibe, słuchajcie. To był
1: dwa
0: taki
1: sławy
0: vibe.
1: Dwa sławy. Jeszcze bisz do tego.
0: Dwa sławy, dwóch prowadzących, dwie godziny audycji.
1: I dwóch realizatorów.
0: I dwóch realizatorów. Po prostu dzisiaj...
1: Widzimy podwójnie.
0: Tak, wypadki chodzą parami, słuchajcie.
1: Oby nie, oby nie. Dotarliśmy do końca tej audycji i nic nam się nie stało strasznego, więc chyba nie. Chyba jest okej. Okay.
0: Tak, chyba będziemy jest okej, okay, aczkolwiek zostało nam jeszcze 5 minut, ale to w sumie jest 5 minut muzyki, bo naszej obecności tutaj na tej antenie przy mikrofonach, no to już ostatnie sekundy w zasadzie. Naszym realizatorem był Patryk Wojciak, ale jako uczeń.
1: Tak.
0: Jako uczeń czarnoksiężnika
1: jako
0: dzisiaj.
1: Mistrz i masterka realizacji
0: mistrz
1: Zosia.
0: I Małgorzata.
1: Tak, mistrz i Małgorzata, tylko że to Patryk i Zosia. A przed mikrofonami...
0: Kuba Rajman.
1: I Jowita Ratajczak. Jeśli pisaliście do nas SMS-y konkursowe, to poczekajcie jeszcze chwilę na zakończenie audycji i będziemy się odzywać do zwycięzcy. Zobaczymy, kto wygrał wejściówkę.
0: Zobaczymy, jaki budynek tutaj zgarnie nagrodę i wejściówkę na koncert.
1: Dokładnie.
0: A tymczasem co? Żegnamy się z wami. Do usłyszenia.
1: Tak, do usłyszenia.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
0: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
3: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
0: Magazyn reporterów Radia Afera.
4: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
0: W każdy poniedziałek o 20.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
7: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
8: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
9: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
10: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 109 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Patryk Wojciak pod nadzorem Zosi Kiryluk, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam bilety, ponieważ nastał czas wzmożonych wyjazdów, czy wylotów, czy rejsów, dla niektórych już wakacyjnych. Powstało do nich wiele nawiązań w muzyce, filmach czy książkach. Za chwilę zaprezentuję kilka z nich. Słuchacie Radia Afera na 98,6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona wspaniały brytyjski zespół rockowy o nazwie The Darkness. Z ich drugiego studyjnego albumu pod tytułem One Way Ticket to Hell and Back, który został wydany w listopadzie 2005 roku, pochodzi piosenka One Way Ticket. Posłuchajmy jej.

Za nami The Darkness w piosence One Way Ticket. Lecimy dalej. Bilet powrotny. Taki tytuł nosi polski dramat z 1978 roku w reżyserii Czesława i Ewy Petelskich. Scenariusz napisał Jerzy Stefan Stawiński. W wielkim skrócie jego akcja wygląda następująco. Rozległa farma w samym sercu Kanady. Młoda, krzepka kobieta wybiera rękami potężne kamienie ze świeżego karczowiska, przygotowując ziemię pod przyszłą orkę. To Antośka, w tej roli zobaczymy doskonałą Annę Seniuk, czyli główną bohaterkę opowieści, która przyjechała za ocean do swojego wuja, powojennego emigranta z niewielkiej polskiej wsi. W kraju pozostał jej syn Marek. Zagrał go Janusz Andrzejewski. Chłopak buduje nowy, piękny dom, w którym zamieszkają razem po jej powrocie. Lecz dom potrzebuje wciąż nowych pieniędzy. W końcu Antonina wraca do domu z Kanady i tu zakończę. Żeby nie zdradzać zbyt dużo, jeśli chcecie wiedzieć, czy uda jej się spełnić marzenie swojej syna, koniecznie musicie obejrzeć, ale ostrzegam, że to strasznie przygnębiający obraz. A tymczasem mam do sprzedania kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy angielskiego zespołu rockowego z Liverpoolu. Grupa została założona w 1960 roku. W skład zespołu wchodzili John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr. Chodzi oczywiście o The Beatles z utworem Ticket to Ride, który znalazł się na ich albumie pod tytułem Help, wydanym w 1965 roku. Ticket to Ride pojawia się na ścieżce dźwiękowej drugiego filmu fabularnego Beatlesów pod tytułem Help, wyreżyserowanego przez Richarda Lestera. Potem powstawały kawery utworu, na przykład w 1969 roku Ticket to Ride został wykonany przez The Carpenters. Także mezzosopranistka Katie Barbarian rozpoczęła swój album Beatles Arias z 1967 roku barokową interpretacją Ticket to Ride. Utwór został również wykonany przez Bee Gees, których wersja pojawiła się na ich limitowanej kompilacji z 1970 roku. Posłuchajmy wersji oryginalnej.

był zespół The Beatles z utworem Ticket to Ride. Następną piosenkę zaśpiewa polski zespół rockowy o nazwie The Lunatics, który powstał w 2005 roku w Warszawie. Wybrałam utwór Bilety w jedną stronę, pochodzący z albumu Czwarta rano, wydanego w 2014 roku. Nie czekajmy!

nami The Lunatics z piosenką Bilety w jedną stronę. Teraz sprzedam wam książkę Tomasza Jastruna, polskiego poety, prozaika, eseisty, felietonisty, krytyka literackiego, autora książek dla dzieci. Ho, ho, człowieka wielu talentów, urodzonego w 1950 roku w Warszawie. Możecie go znać też jako Witolda Harłampa, czy Smecza, albo Tejota, bo pod takimi pseudonimami również wydaje swoje dzieła. Dzisiaj postanowiłam wspomnieć o jego książce pod tytułem Bilet do nieistnienia, która została wydana w 2023 roku. Jest ona zbiorem ponad 100 króciutkich opowiadań, których akcja toczy się współcześnie w naszej rzeczywistości, a niekiedy trochę poza nią lub obok niej. Ich bohaterami są być może nasi znajomi, krewni, sąsiedzi. Książka przenosi nas w świat współczesności, relacji międzyludzkich. Przyglądamy się epizodom z życia małżonków i kochanków, rodziców i dzieci, osób samotnych i uwikłanych w skomplikowane relacje emocjonalne, tych z nieustannym apetytem na życie i tych szykujących się już do odejścia na zawsze, na przykład ludzi po 90. Opisane są ich rozmowy, czasem na granicy absurdu i czarnego humoru, czasem zapomnianej już czułości, krótkie scenki z życia nie tylko osób w starszym wieku, na przykład zdrady, romanse, spotkania towarzyskie, opowiedziane są z poetycką wrażliwością. Nie brak też i dosadnych słów. Autor ma niezwykły dar obserwacji oraz umiejętności scharakteryzowania ludzkich zachowań i problemów w kilkunastu akapitach napisanych z życzliwym zrozumieniem dla naszych słabości, niekiedy z filozoficznym dystansem, niekiedy z przymrużeniem oka, często zakończonych zaskakującą puentą. I może wśród tej galerii postaci oraz mozaiki różnych przypadków rozpoznamy też gdzieś samych siebie. Polecam sięgnąć po tę książkę osobom, które chcą poznać ludzkie zachowania i emocje w kontekście współczesnych relacji. A teraz powróćmy do muzyki. Za chwilę kolejna piosenka zawierająca w tytule Bilet. Manchester Orchestra to amerykański zespół indie rockowy z Atlanty w stanie Georgia, który powstał w 2004 roku. Wykona dla nas utwór Golden Ticket. Piosenka ta pochodzi z jego pierwszego albumu studyjnego pod tytułem I'm Like a Virgin Losing a Child, który ukazał się w 2006 roku. Lecimy!

Słuchaliśmy grupy Manchester Orchestra w utworze Golden Ticket. Teraz dla porównania posłuchamy utworu również o tytule Golden Ticket. Wykona go amerykańska grupa rockowa Primus, założona w El Sobrante w Kalifornii w 1984 roku. Piosenka pochodzi z ich 8. albumu wydanego w 2014 roku pod tytułem Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble, który jest nową interpretacją ścieżki dźwiękowej filmu z 1971 roku Willy Wonka i Fabryka Czekolady z Gene'em Wilderem w roli Willy'ego Wonki. Zaczynamy!

Za nami Primus w utworze Golden Ticket. Ostatnią piosenkę zaśpiewa Badly Drowned Boy, czyli Damon Michael Goff, będący angielskim piosenkarzem indie, autorem tekstów i multi-instrumentalistą. Wybrałam jego utwór Ticket to What You Need. To piosenka z jego trzeciego albumu, wydanego w 2002 roku, pod tytułem Have You Fed the Fish? I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Patryk Wojciak pod czujnym okiem Zosi Kiryluk. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Lee Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
4: Wieczornik w Radiu Afera.
5: W niedzielę po godzinie 20.
4: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
5: Szymon Siwierski
4: i zespół Wieczornik.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
7: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie o godzinie 11.30. Czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. No i cóż, dzisiejsza audycja miała wyglądać zupełnie inaczej. Miał być pewien dosyć poważny historyczny temat, miała być rozmowa, miał być wywiad, no ale no, bywa tak, że czasami nie wszystko udaje się zorganizować. Takie jest życie. Temat nie ucieknie, rozmowa pewnie będzie, nie wiem czy za tydzień, ale pewnie za dwa albo za trzy. Zobaczymy jeszcze. No i tak sobie pomyślałem, że tak szukając tematów zastępczych do audycji, uznałem, że trochę pokontynuuję to wakacyjne nawiązanie, do którego nawiązuję w ostatnich audycjach. No bo tak sprowadzając to moje audycje do takiej metafory podróży wakacyjnej, no to cóż, zapakowaliśmy samochód opowiadając o historii Formuły 1, przemierzyliśmy Poznań, wyjechaliśmy z Poznania opowiadając tydzień temu o historii Przemysła I i tego, jak powstało miasto Poznań, czy w zasadzie kiedy powstało miasto Poznań, od kiedy Poznań jest miastem. No i cóż, wjeżdżamy na drogę ekspresową albo na autostradę, odpalamy radio, no i słuchamy muzyki. Muzyki, która przez lata ewoluuje. No i dzisiaj uznałem, że takim fajnym, luźnym tematem wakacyjnym może być to, jak zmieniała się muzyka. Uznałem, że przez ostatnie 50 lat. No i dlatego wyruszymy sobie w taką muzyczną podróż w czasie. Co dokładnie 10 lat będziemy słuchali sobie piosenki. No cóż, niektórzy mówią, że 2026 jest nowym 2016. No, więc trochę pokontynuuję ten temat i cofamy się właśnie. 50 lat, pierwsza piosenka, 1976 rok, 50 lat temu. Żeby wprowadzić was w trochę klimat, będę przed każdą piosenką opowiadał o tym, co się mniej więcej wydarzyło w danym roku. No i cóż, rok 76 dosyć smutny dla polskiej historii. Brutalnie stłumione protesty robotnicze, połowa epoki Gierka, powstanie Komitetu Obrony Robotników, a na świecie chociażby zimowe Igrzyska Olimpijskie, tutaj słynny już medal Wojciecha Fortuny i takie wejście skoków narciarskich do polskiej świadomości. Jeżeli chodzi o film czy sztukę, no to Oscary wygrywa film Lot nad Kukułczym Gniazdem, już legendarny film. No a jeżeli chodzi o muzykę, tutaj też trochę było do wyboru, bo mógłbym chociażby puścić Jean-Michel Jarre'a i jego legendarny Oxygen. Mógłbym puścić coś z repertuaru AC/DC, które było chyba w szczycie swojej popularności. Ale ja jednak miałem dylemat między dwoma zespołami. Myślałem o tym, czy puścić coś od Abby, czy od Queenu. No i tutaj po dyskusjach między innymi z moim gronem realizatorskim, między innymi z Patrykiem Wojciakiem, który mnie dzisiaj realizuje, i Zofią Kiryluk, która gdzieś tam się przygląda, obserwuje, no uznaliśmy, że puścimy jednak Queen i utwór Somebody to Love.

To było Queen i Somebody to Love na antenie Radia Afera. Było o roku 76, to czas na 1986. Przenosimy się 10 lat do przodu. Trochę się wydarzyło przez tą całą dekadę, ale w sumie tak sobie myślę, że przez każdą dekadę coś się w końcu wydarza. No i rok 86 też jest dosyć ciekawy tak historycznie. No przede wszystkim chyba najbardziej znanym wydarzeniem z roku 86 jest niestety katastrofa. Katastrofa w Czarnobylu, która wtedy się wydarzyła. Dodatkowo, jeżeli chodzi o polską historię, no to to jest taki burzliwy okres już po Solidarności, już po stanie wojennym, ale jeszcze w sumie przed zmianami. Taka dosyć dziwny okres dekady lat 80. No na pewno Polacy bardziej interesowali się piłką nożną, no bo to był okres tej potęgi polskiego piłkarstwa, tego pokolenia Orłów Górskiego. No ale właśnie 86 jest takim symbolicznym końcem, no bo mundial w Meksyku. Cóż za zaskoczenie, historia kołem się toczy. Teraz też mamy mundial i też w Meksyku. No tak, tak to bywa. No i właśnie, no cóż, reprezentacja Polski no, odpada z Mistrza Świata. Kończy się ta symboliczna era tego pokolenia Dejny i Bońka. Zaczyna się 16-letni okres bez reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. A co w muzyce? No w muzyce też dosyć ciekawy rok, no bo chociażby Dire Straits wydaje swoje utwory, powstaje legendarne Take On Me, ale to też jest okres, kiedy do takiej świadomości publicznej zaczyna docierać muzyka hip-hopowa. Muzyka hip-hopowa, która zdobywa coraz większą popularność. Kończy się ta era królowania rocka i popu i zaczyna się era hip-hopowa. No i takim symbolem zmian jest utwór Walk This Way od Run DMC i Aerosmith, łączący te dwa światy. I taki moment, że faktycznie ten hip-hop po raz pierwszy pojawia się w mainstreamie. Więc posłuchajmy.

To było Run DMC i Aerosmith w utworze Walk This Way. No i wchodzimy w lata 90. Bardzo bujne, bardzo kolorowe, bardzo pstrokate lata 90. A konkretniej rok 96. No cóż, dosyć ciekawy rok, jeżeli chodzi o historia. Niby 30 lat temu, a jak dużo się zmieniło. Chociażby w roku 96 debiutuje kultowa już konsola Nintendo 64. Coraz powszechniejszy zaczyna być internet i samoposiadanie komputerów osobistych. Miały miejsce narodziny pierwszej sklonowanej owcy o imieniu Dolly. Wśród gier swoją premierę miały takie tytuły jak Tomb Raider, Super Mario 64 czy Pokémon Red and Blue. Jeżeli chodzi o tytuły kinowe, no to rok, kiedy wychodzi Mission Impossible, Matrix, a Oscara zgarnia film Braveheart, Waleczne Serce. Dodatkowo rok Mistrzostw Europy w 96 roku, jeżeli chodzi o piłkę nożną, debiut formatu MP3, a jeżeli chodzi o politykę, no to już mamy lata 90, już mamy wolną Polskę, a Wisława Szymborska zostaje laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. A jeżeli chodzi o muzykę, miałem dylemat, może nie konkretnie, jeżeli chodzi o zespoły, czy o konkretne piosenki, a bardziej w jaką stronę pójść z rokiem 96. Bo lata 90 to z jednej strony jest chyba szczytowy okres hip-hopu, chociaż w sumie jeszcze lata 2000 były takim dosyć mocnym okresem, jeżeli chodzi o hip-hop. A z drugiej strony to jest też okres, gdzie zaczynają do głosu dochodzić różnego rodzaju girls bandy i boys bandy. No i mógłbym równie dobrze puścić, nie wiem, Backstreet Boysów albo Spice Girls, nad którymi się bardzo mocno zastanawiałem, no bo utwór Wannabe jest uznawany za najpopularniejszy z roku 96, no tuż obok Makareny. No ale ostatecznie uznałem, że skoro chcę uhonorować nie tylko sam rok 96, ale ogólnie lata 90, no to trzeba jednak pozostać w temacie hip-hopu, no i chyba nie ma lepszego utworu niż California Love, gdzie swoje siły łączą Roger Troutman, Dr. Dre i Tupac. No sama śmietanka, więc posłuchajmy na antenie Radia Afera.

To było California Love od Tupaca, Doktora Dre i Rogera Troutmana. No i cóż, przenosimy się kolejne 10 lat do przodu, wchodzimy w lata 2000, 2006 rok. No i cóż, chyba nie będę za bardzo opowiadał, bo to już są czasy, kiedy... które no raczej pamiętacie, raczej już mniej więcej wydaje mi się, że większość z was, drodzy słuchacze, była na świecie albo ze wspomnienia pamięta, co wtedy się działo w latach 2000. Jeżeli chodzi o muzykę, z jednej strony szczyt hip-hopu, z drugiej strony szczyt popu, a 2006 rok to już jest w ogóle, myślę, rok trzech osób: Justina Timberlake'a, Timberlanda i Nelly Furtado, która właśnie zabrzmi na antenie Radia Afera. Zdecydowałem się na utwór Say It Right.

To był rok 2006, Nelly Furtado i utwór Say It Right. No i cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Kończy się też dzisiejsza audycja Twierdzy Poznań, no bo czas goni nieubłaganie. No i czas cofnąć się o 10 lat. 2016 rok to dla nas Polaków przede wszystkim Euro 2016. No i nie mogło być innego wyboru jak piosenka od Davida Getty i Zary Larsson, This One's For You. Właśnie piosenka z Euro 2016. A za dzisiejszą audycję Twierdza Poznań wam bardzo dziękuję. Realizował mnie Patryk Wojciak, a mówił do was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18:00.
4: Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
7: Hej, cześć. W Zaczytanych w kulturze porozmawiamy sobie dzisiaj o nieco innej formie sztuki, a mianowicie o filmie, a właściwie o cyklu filmowym. Więc skręcimy oczywiście trochę inne rejony niż zazwyczaj i te rejony, do których może nie zdążyłam was trochę przyzwyczaić z racji mimo wszystko moich takich zainteresowań czy studiów, no to jednak ta literatura jest tutaj gdzieś na pierwszym miejscu, aczkolwiek chciałabym właśnie może opowiedzieć trochę o czymś innym, ale ta literatura pewnie będzie ze mną i nadal będzie się tutaj pojawiać, więc też nie martwcie się w tym sensie, jeżeli ktoś chciałby usłyszeć różnego rodzaju właśnie wątki. Może zacznijmy od tego, dlaczego pomyślałam właściwie o filmie. Będę chciała do was mówić o dekalogu. O dekalogu dlatego, że zapewne ostatnio dobiegła do was informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza, który realizował właściwie ten film z Krzysztofem Kieślowskim. I tak mi jakoś wpadło do głowy i sobie przypomniałam właściwie o dekalogu, ale także o tej słynnej serii Trzy Kolory. I tak jakoś złożyło się, że w sumie zaczęłam się zastanawiać i myśleć nad tym i czytałam sobie nieco teraz właśnie o może takich bardziej współczesnych odczytaniach, czy właściwie dekalog wciąż jest popularny i znany, bo wydaje mi się, że o ile jest znany trochę wśród tej starszej publiczności, no to też, tak jak mi się wydaje, z jednej strony też pojawia się u młodych, a to ze sprawą zainteresowania, bo nie tego tematem trochę na nowo, bo dekalog też ma zostać uwspółcześniony i ma być w innej wersji, więc oczywiście tutaj trzymamy kciuki i zobaczymy, jak to będzie się układało i czy faktycznie będziemy mieli jakąś tę odnowioną wersję. Jeżeli tak, no to zapewne to też będzie bardzo ciekawe do tego, aby skonfrontować, co w takim razie się różni, jak ta wersja z lat 80., 90. właściwie funkcjonuje i że czy znajdujemy jakieś takie swoje odbicie może w tej rzeczywistości współcześnie. Bo też wydaje mi się, że każdy z tych cykli jest osadzony właśnie trochę w konkretnym czasie historycznym i mimo, że dekalog, no tak jak sama nazwa wskazuje, nawiązuje oczywiście do 10 przykazań, do tytułowych właśnie 10 przykazań biblijnych, no to oczywiście to są realia Polski. To są realia Polski właśnie konkretnie osadzone w tych latach 80. XX wieku. A więc bardzo często będzie się tu łączyła ta opowieść o tym, jak też wygląda ówczesne społeczeństwo. Ale to ówczesne społeczeństwo może nie w takiej perspektywie, wiecie, historycznej, nie w takiej perspektywie typowo podanej, jak trochę jest w filmach dokumentalnych, tylko bardziej ta perspektywa zbliżona, trochę taka czuła i w jakiś sposób uwrażliwiona na daną konkretną jednostkę i na jej przeżywanie czasu, na to, jak właściwie na takim niewielkim osiedlu, bo też w tej rzeczywistości to właśnie funkcjonuje w ten sposób, że to jest jakieś takie niewielkie osiedle, które z którym mamy tutaj do czynienia. I na tym osiedlu właściwie wydarzają się bardzo różnego rodzaju historie. Wydarzają się historie zarówno pełne takie rozpaczu, bólu, momentu. Mijamy kogoś i to jest trochę też opowieść o takim wielokrotnym toczeniu się życiu i narracji tej historii, której nigdy nie poznamy, bo nie wiemy, nie jesteśmy w stanie wniknąć w to tak głęboko. I że później okazuje się, że ta osoba, którą mijamy, którą znamy, ona przeżywa swoją własną historię, ona ma swój własny świat, swoją rzeczywistość. I że my trochę jako ludzie próbujemy często dotykać i wnikać w tę historię drugiego człowieka, ale na swoich specyficznych zasadach, bo nigdy nie wnikniemy do końca w jego skórę, w jego fakturę, w jego teksturę, w jego doświadczenia zmysłowe, w jego spojrzenie. I trochę ten film też to pokazuje, ale też w jakiś sposób mówi o tym, o tych relacjach, o tym zbliżaniu się drugiego człowieka do tego drugiego, ale też o takiej niemożności pełnego poznania go, o takiej niemożności poznania go w pełni, doświadczenia go, o takiej chyba próbie uchwycenia tego drugiego człowieka i często z tej perspektywy pragnienia, żeby go znać, żeby go poznać, żeby być może trochę bardziej nim. A więc to są różnego rodzaju wątki oczywiście, które się pojawiają i bardzo ciekawa jest ta perspektywa właśnie z tego spojrzenia, bo to jest trochę też ta rzeczywistość w latach 80., która przypomina trochę taką, wiecie, zblazowaną, taką ponurą, smutną. Aczkolwiek to, co wydaje mi się istotne i znaczące, to Kieślowski ma trochę taki, wydaje mi się, że talent do określenia polskiego smutku, jakiejś takiej melancholii, która pozostaje właściwie w tych rejonach może postkomunistycznych, w tych rejonach komunistycznych też właściwie w tamtym czasie. I że jest trochę coś z tego, że jest jakiś taki rodzaj sakralności, ale też tej fizyczności, codzienności, że ona nie objawia się może w tym świecie, który my kojarzymy, ona niekoniecznie jest taką tradycyjnie rozumianą świętością, choć oczywiście też, bo tutaj warto powiedzieć oczywiście o muzyce Zbigniewa Preissnera, która wydaje mi się, że w Trzech kolorach chyba przede wszystkim najpełniej oddaje to takie doświadczenie intensywnego przeżycia i jakiegoś takiego rodzaju zakorzenienia, tej intensywnej obecności, intensywnej chwili, która z nami gdzieś pozostaje i która nas zmieni. Jakiegoś takiego rodzaju doświadczenia granicznego, ale też doświadczenia wzniosłości, w tym też pewnie kantowskim sensie. Więc to jest także jakiś taki bardzo istotny element właściwie w tej twórczości, bo pominąć muzykę w tym filmie, to mam wrażenie, że jak pominąć dosłownie wszystko inne. I oczywiście Dekalog okazał się takim jednym z ważniejszych głosów na tematy ważne, także politycznie, bo w momencie, w którym mówimy sobie o krótkim filmie o zabijaniu, czyli bodajże piątej części właściwie tego cyklu filmowego, to ta historia została właściwie posłużona za głos w sprawie kary śmierci i takich prawnych aspektów tego. Więc tu pojawiają się często bardzo trudne pytania, bardzo trudne właściwie takie zagadnienia, bo oczywiście to jest jakaś taka swobodna reinterpretacja, czy interpretacja przykazów biblijnych, tych przykazań biblijnych i też zastanowienia się nad tym być może, czy one pasują do współczesnego świata. To jest właśnie jedna z interpretacji, dysertacji, którą czytałam. To znaczy to zastanowienie się, że być może przykazania biblijne nie pasują do współczesności już i że nie jesteśmy w stanie ich spełnić. A być może też pokazują ich uniwersalność i zasadność. To znaczy, że mimo, że spisane tyle lat temu, to nadal nas obowiązują, nadal nas dotykają te problemy. Ale oczywiście też to nie są interpretacje często oczywiste, no bo wydaje mi się, że jak sobie też prześledzimy cały ten cykl, no to nagle się okazuje, że w sumie tam są bardzo ciekawe elementy i że tam są takie artystyczne zabiegi czy interpretacje, które trochę wprawiają nas chyba w osłupienie i zastanawiam się, że wow, ktoś w ogóle pomyślał o tym w ten sposób. Więc to także w jakiś sposób przywołuje oczywiście tutaj ten aspekt. I moglibyśmy zastanawiać się trochę nad każdym z filmów osobno, aczkolwiek jeszcze chciałabym powiedzieć trochę o odbiorze właściwie tego filmu, bo z jednej strony on był bardzo doceniony, jeżeli chodzi o zagraniczne festiwale filmowe. Natomiast jeżeli chodzi właściwie o polską tutaj krytykę, to często mówi się o takim trochę chyba niezrozumieniu. To znaczy zastanowienie się, czy wzięcie właściwie tych wątków religijnych jest istotne i znaczące, czy trochę to nie jest takie tworzenie na siły właśnie takiej trochę modły religijnej, czy to nie jest trochę tanie, czy to nie jest trochę oczywiste i moralizatorskie przy tym. A z innej strony pojawiają się właśnie dyskusje i myślenie o tym, że być może to jest przedstawienie zupełnie innej koncepcji religii, moralności i że może to w ogóle jakby wydaje mi się, że ta kłótnia, czy to zastanowienie się nad tym, czy w tym wszystkim właśnie chodzi o taki trochę fundamentalizm religijny, czy wręcz przeciwnie, jest ciekawa, bo to jest zobrazowanie też trochę tego tematu, że to nie jest dzieło oczywiste i że to nie jest dzieło, które jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców, bo tak jak dzisiaj bardzo często mimo wszystko sztuka w dużej mierze właśnie jest bardzo zaangażowana społecznie. Nie znaczy to, że wcześniej nie było takiej sztuki, aczkolwiek dzisiaj wydaje mi się, że bardzo trudno jest znaleźć trochę nawet w sztuce taki uniwersalizm, który łączyłby obie te kwestie. Więc zakładając właściwie te dwa różne aspekty, to mamy do czynienia z filmem, który łączy to w jakąś taką uniwersalną opowieść. To nie jest opowieść, która wyrasta właśnie na gruncie jakiegoś takiego rodzaju mówienia ci, tak masz postępować, tak masz robić, czy takiego myślenia właściwie, czy może skojarzenia, tak jak dzisiaj współczesnie, mimo wszystko prawicowych ruchów z katolicyzmem, bo też musimy zwrócić na to uwagę. Polska lat 80. To zupełnie inny rodzaj doświadczenia religijnego. To znaczy w tym momencie w jakimś też stopniu właściwie ta religia i ten katolicyzm był dużo bardziej po tej stronie, którą my dzisiaj byśmy kojarzyli z takim rozmyślaniem czy refleksją właściwie skojarzoną bliżej na, ku jakiejś progresji, ku zmianie i ku myśleniu o mimo wszystko traktowaniu, miłowaniu drugiego człowieka, nawet pomimo różnego rodzaju odmienności. To zapewne też jest ciekawe, jak sobie skojarzymy, chociaż z tego, co kojarzę i gdzieś czytałam, to Kieślowski zakładał i trochę był, jak chyba większość artystów, agnostykiem, czyli nie miał wyrobionej do końca opinii i zdania na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie, ale że wydaje mi się, że to doświadczenie jest istotne i znaczące. I właśnie tutaj trochę wkraczam z tym pojęciem, czy z tym myśleniem o literaturze, bo postsekularyzm, czyli właśnie ta filozofia, czy to myślenie, które mówi trochę o tym, jak właściwie rozumiemy te współczesne wątki trochę teologiczne, jakie reinterpretujemy, jak też doświadczamy może takie swoje własne, indywidualne przeżycie religijne, no bo to przeżycie religijne oczywiście się zmieniło i o ile do lat 60. XX wieku właściwie może trochę że my nadal odczuwamy te zmiany właśnie, które zaszły w latach 60. XX wieku, to chyba chciałam powiedzieć, że w tym sensie, że o ile właśnie mamy do czynienia wcześniej z jakąś taką rzeczywistością, która jest zagubiona też po doświadczeniu II wojny światowej, która jest zagubiona po doświadczeniu właściwie tej historii XX wieku, która jest bardzo trudna i bolesna w jakimś stopniu, ale też szybkich zmian, technologii i to doświadczenie, które właśnie zadziało się w Stanach Zjednoczonych tak najsilniej, czyli mowa o całej rewolucji seksualnej tamtego czasu i o tak silnym zainteresowaniu religiami Bliskiego Wschodu, buddyzmie między innymi, że to w jakiś sposób zmieniło rzeczywistość i patrzenie na świat. I oczywiście w momencie, w którym stykamy się z Polską, no to jest państwo, z którego właściwie trochę nie można się wydostać, tak? To jest państwo, które jest zamknięte, które jest pod usilną władzą tutaj komunistyczną, więc być może pewnie nie odczuwamy tego aż tak bardzo, ale to trochę przenika mimo wszystko, wydaje mi się, że o ile można powiedzieć, że w Polsce faktycznie ta rewolucja seksualna nie miała trochę miejsca i nie było na to czasu pewnie ani siły, to jednak mamy jakieś takie pewne elementy, które być może bardziej tutaj są skojarzone już z latami 90. I tym całym pojawieniem się konsumpcjonizmu, z szybkimi zakupami, z tym całym rozszerzeniem się, ale weźmy sobie pod uwagę różnego rodzaju piosenki, kabarety, rozwój, taki kulturalny tych czasów, no bo tutaj pojawia się na przykład słynna Kalina Jędrusik i wydaje mi się, że pewnie kojarzycie Kalinę Jędrusik i to całe, całą właściwie osobowość skupioną wokół tego czasu. Więc tutaj mamy też jakiś taki aspekt związany z tym, że ta religijność jest bardzo specyficzna, bo tu nadal też odzywają się w latach 80. XX wieku te romantyczne, idealistyczne tony trochę mesjańskie, że nadal romantyzm jest w jakiś sposób też trochę gloryfikowany. Też mimo wszystko jest buntowniczy w tamtym czasie po prostu. To znaczy, o ile zwrócimy sobie uwagę na te aspekty całą z rokiem 68 i dziadami, no to ma oczywiście ogromne znaczenie. Ale powracając już do wątku, bo wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj o tej religijności, ale sam dekalog, tak? Może spojrzymy sobie właściwie na niektóre historie, żeby jakoś tak pełniej, wydaje mi się, zauważyć właściwie, co możemy wyciągnąć, co może jeszcze dzisiaj z takiego współczesnego w tym dekalogu. I już chyba na samym wstępie początkowy cykl zaczyna się od właściwie historii wykładowcy, który to jest bardzo ciekawe do obejrzenia właściwie dzisiaj trochę tak współcześnie, a mianowicie chodzi o historię wykładowcy, który ma swój komputer i to on bardzo ufa pewnego rodzaju takiemu programowi, którym on sam się zajął. To znaczy, że w momencie, w którym on wpisuje pewną rzecz do komputera i wyskakuje mu trochę taka dzisiaj współczesna wyszukiwarka, więc w tym sensie to jest ciekawe, że jak sobie ludzie może trochę wyobrażali tę przyszłość i jak faktycznie się stało. I że mimo wszystko on jednak zaufał i się bardzo na tym sparzył. Nie będę zdradzała może do końca też o co chodzi, bo to jest bardzo tragiczna tutaj historia i taki moment. Aczkolwiek mamy ten rodzaj technologii, mamy to myślenie właściwie, trochę też zapewne o jakimś takim romansie człowieka z technologią i o tym, co i że ten nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, z jednej strony objawia się na takim właśnie tutaj planie dosłownym, ale także pokazuje to, że to nie chodzi ściśle o jakiegokolwiek innego drugiego bożka, a chodzi być może trochę o takie zasady właśnie moralne. Chodzi o jakąś taką pewną dozę niepewności, pokory, w tym, żeby mimo wszystko zachować jakiś taki też głos chyba rozsądku, krytycyzmu w tym wszystkim, bo to oczywiście jest znaczące. I ta historia też pokazuje właśnie, w jakim stopniu będą się rozwijały następne, że to nie jest do końca to samo. To znaczy, W kolejnych będzie się pojawiał między innymi problem aborcji i będą to bardzo trudne pytania, bo to nie będzie prosta odpowiedź, w której my wiemy, co zrobić, my wiemy, jak się zachować, czy my jesteśmy w stanie też kogoś osądzić. Bo to jest może też właśnie to pytanie o osądzeniu, to znaczy w religijności, w tym, jak jesteśmy nauczeni, też w tej religii katolickiej, bardzo często pojawia się ten motyw sądzenia, bo z jednej strony my nie możemy sądzić i przypomina nam się te słynne słowa o belce i źdźbu, ale z drugiej strony jesteśmy nieustannie straszeni tym, że będziemy sądzeni. Że będziemy sądzeni w momencie, kiedy przyjdzie sąd ostateczny i że wtedy wszystko wiadomo. I że te wszystkie grzechy, których doświadczyliśmy, też będą w jakimś stopniu tutaj odgrywały znaczącą dla nas rolę. I w momencie, w którym mamy do czynienia właściwie z tym tematem aborcji, to my naprawdę nie wiemy, co zrobić. My nie wiemy, jak się zachować. I oglądamy często te historie z takiej perspektywy widzenia właściwie tych dylematów i tych trudności i tego, że to nie jest taka prosta, jednoznaczna odpowiedź, której jesteśmy w stanie udzielić. I że być może to rodzi nas też chyba taki rodzaj wrażliwości na to i wprowadza nam pewien kontekst takiej uczuciowości, ale emocjonalności i ten film jest na pewno też bardzo, bardzo afektywny w tym sensie, że w momencie, w którym przyjdziecie sobie przez całość i zauważycie te trochę takie smutne, szare obrazy, ale też ta rzeczywistość, którą tak jak mówię, ona jest taka bardzo polska, ale nie w tym sensie, w którym my dzisiaj może kojarzymy z jakimiś takimi kulturowymi aspektami, ale bardziej z tymi afektywnymi, z tym takim radzeniem sobie z traumą, ze smutkiem właśnie, z melancholią, z jakąś taką szarością, pustką, z tym obrazem, w którym z jednej strony jesteśmy trochę zamknięci, ale też potrzebujemy bardzo bliskości, ale nie jesteśmy w stanie otrzymać tej bliskości. Więc Polska jest w takim specyficznym momencie swojego życia. Mamy też często historie rodzinne, historie właśnie tych relacji, które niekoniecznie mają swój... które mają swoje, i one zawsze mają jakąś taką swoją tragedię, swoją historię, której trochę nie jesteśmy w stanie chyba też dokończyć. Ale to jest też opowieść często o trudnych relacjach miłosnych. I miłosnych w tym sensie myślę, że na przykład bardzo ciekawe mnie te filmy, w których pojawia się motyw zdrady. Motyw zdrady w tym sensie, że to nie jest takie oczywiste. To znaczy, że w domu czeka ta żona, ale ona wie. Ale ona zdaje sobie sprawę, że ten mąż ją zdradza, ale mimo wszystko jest z nim, bo są już dzieci, bo może jest jakiś taki aspekt, w którym coś się przy nim trzyma, że być może ona chciałaby pokochać go jeszcze bardziej. I że to są historie, które dzieją się na co dzień. I że przy tym wszystkim wydarzają się te słowa i rzeczy z dekalogu. Ale że też to wchodzi w jakiś taki rodzaj aspektu tego, że my trochę wszyscy przeżywamy jakieś takie historie, że my wszyscy jesteśmy w tym zakotwiczeni i że ten uniwersalny ton tutaj bardzo, bardzo mocno w tym sensie się odzywa. Ale też być może to jest właśnie to całe doświadczenie religijne, że być może to doświadczenie religijne prowadzi przez jakiegoś rodzaju tragedię, rozpaczę i że to nie jest łatwa droga też zapewne i to jest droga, która wymaga takiej wielkiej siły. I tutaj też trochę jest pokazane, że życie tego wymaga. I że my jesteśmy trochę sami w tym wszystkim, że właśnie nikt nie jest w stanie do końca nam pomóc. Nie ma nikogo, kto przyjdzie, kto za nas coś zrobi i kto do końca zrozumie, że może być ktoś, kto nam pomoże. I ta pomoc bardzo dużo znaczy. I że ta pomoc sprawia, że my jesteśmy w stanie zrobić różnego rodzaju rzeczy, których myśleliśmy, że nie będziemy w stanie zrobić, czy na które nie moglibyśmy być gotowi. Ale... też w tym wszystkim, no mówię, mimo wszystko jesteśmy w jakimś stopniu pozbawieni może tej transcendencji trochę. Może żyjemy w takiej pustce duchowej, że może jesteśmy zakotwiczeni w tym swoim poczuciu własnego ja i tego trochę bytu, takiego niebytu, który klasyfikuje się właśnie w tym sensie. I że to też nas wprowadza właśnie w inny stan myślenia, w inny stan refleksji nad tym, co w takim razie możemy zrobić i też w momencie, w którym właśnie nie znajdujemy tej odpowiedzi, to nie osądzamy, tylko po prostu wczuwamy się w te emocje i w jakiś sposób doświadczamy ich wspólnie. I to też chyba łączy te wszystkiego rodzaju filmy. To znaczy pojawia się jedna taka znacząca postać tajemniczego mężczyzny, która przesuwa się wyższy, zwiększy się lamentu. I trochę wszyscy go widzą i on towarzyszy takim właśnie życiu codziennym. I że możemy w sumie w jakimś stopniu się zastanawiać nad tym, czy to jest postać być może tego Boga, który nam towarzyszy i nas obserwuje i widzi, ale on nie uczestniczy w naszym życiu. Czyli w tym sensie mamy tutaj do czynienia właściwie z tą taką teistyczną formą czy koncepcją Boga, być może trochę gnostycką. Właśnie ten film jest trochę, ten cykl jest trochę taki na skraju, że być może jest ten świat trochę stworzony przez złego demiurga i że my wszyscy cierpimy w tym wszystkim i że być może to piekło jest trochę na ziemi, no bo rzadko bardzo w tych filmach jest jakieś przełamanie. Być może te ostatnie filmy są trochę takim spojrzeniem na to z pewnym chłodnym dystansem. Aczkolwiek raczej całość jawi mi się jako taki właśnie silnie sklasyfikowany obraz melancholii i tej melancholii jako też tej figury takiej nowoczesności, takiej figury nowoczesności, w której cierpimy po jakimś rodzaju braku, że melancholia jest jakąś taką formą żałoby, czy nostalgią za tym, co utracone, za tym, co było. I pytanie właśnie, co było kiedyś? Co było kiedyś takiego? Czy być może było coś takiego, co spajało tych ludzi ze sobą i co sprawiało, że oni byli, czy jednak nie? Ale z drugiej strony to się realizuje na planie zarówno indywidualnym, jak i społecznym. I że to też jest znaczące, że ci ludzie żyją w jakimś obiegu, ale tak naprawdę w momencie, w którym zamykają drzwi, no to jest już zupełnie inny wymiar ich życia i doświadczenia. I to chyba też przemawia do mnie najbardziej właściwie za tym cyklem, ale także w momencie, w którym sobie pomyślimy o trzech kolorach, które także są dla mnie niezwykle znaczące i istotne. Bo trzy kolory opowiadają z jednej strony właśnie o traumie, o tej takiej historii miłosnej, która też jest bardzo taka dotkliwa i przykra, ale z drugiej strony ubrana w trochę taki ironiczny ton też w tym. No i opowieść o spotkaniu dwóch zupełnie różnych ludzi, które nagle się okazuje, że są w jakiś sposób złączeni ze sobą, choć zupełnie byśmy o tym nie pomyśleli, że to nie jest prosta relacja i że to nie jest też relacja człowieka, który opiera się właściwie na jakimś takim silnym, nazwanym przeżyciu, tylko że to jest jakiś taki aspekt duchowości, w którym czasami coś nas łączy z innymi ludźmi, ale trochę nie mamy pojęcia co. W tym wszystkim oczywiście pojawia się właśnie taki specyficzny rodzaj wrażliwości i ta wrażliwość mnie bardzo mocno właśnie jakoś tak kupiła i dotknęła. I myślę sobie, że jeżeli ktoś też lubi tego rodzaju elementy w sztuce, w kulturze, ale także w literaturze właśnie je odnajduje, to, że odnajdzie się w tych filmach Kieślowskiego. I trochę dla mnie to jest ciekawe bardzo pod tym względem, że mimo wszystko chciałabym chyba, żeby te filmy były jeszcze trochę bardziej z jednej strony takie znane, popularne, bo to jest niezwykłe trochę, że ten polski reżyser, choć oczywiście współpracował bardzo mocno za granicą, stworzył tak niezwykle silne oddanie tego uczucia polskości, ale w tym sensie takim afektywnym. I że to bardzo dużo mówi trochę o nas samych, o jakimś być może takim rodzaju traumy czy zakotwiczenia i o tym świecie, który z jednej strony jest konstytuowany przez społeczeństwo, politykę, przez religię, ale w dużej mierze wpływa na nas i opowiada o nas samych. I te obrazy trochę kojarzyły mi się zarówno z takim, jakbyście trochę wzięli takiego bardziej metafizycznego chłaskę, jakbyście sobie wrzucili ten obraz codzienności, ale wyrzucili trochę tego takiego bohatera pijaka, tylko wrzucili tu metafizyczne rozważanie nad życiem i śmiercią. Jakbyście sobie wzięli poezję Tadeusza Różewicza i przełożyli ją na język filmu, być może jakbyście wzięli dramaty Różewicza i właśnie zastanowili się nad tym, jak to wygląda i jak można właściwie opowiadać o takim uczuciu za pomocą właściwie obrazów, za pomocą tego kina wizualnego. Bo oczywiście w kinie też dużo większe znaczenie mają różnego rodzaju formy ekspresji inne niż te w literaturze. I czasami warto mimo wszystko trochę się wyrwać z tego, aby doświadczyć i aby obejrzeć to w jakimś stopniu w pełni. Do czego ja was też bardzo, bardzo zachęcam, abyście spojrzeli, zobaczyli i spotkali się właściwie z tym doświadczeniem, bo na pewno warto. Ten cykl też nie jest bardzo długi, więc tym bardziej możecie sobie do niego zerkać i zobaczyć. I mam nadzieję, że też to zrobicie i sięgniecie, bo jeszcze macie przed sobą trochę niedzieli. Ja natomiast za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Cześć. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
8: Mój stary to fanatyk kultury.
9: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
10: Jasno jest. Ciepło jest. Czego więc potrzebujesz jeszcze od życia? Wykorzystaj te długie czerwcowe wieczory i chodź zabaw się na tych eventach, które zaproponuję ci ja, Karolina Duchiewicz.
11: Przynęta kulturalna.
10: Inteligenci to świetny komediodramat o na pozór idealnym małżeństwie, którego poukładany świat nagle wywraca się do góry nogami. Wszystko przez starszego syna, który wpakował się w niezłe kłopoty i zmusił rodzinę do rzucenia masek. Spektakl zabawny, ale dający do myślenia sposób pokazuje, jak medialne metki typu lewak czy prawak niszczą nasze relacje z najbliższymi, utrudniają zwykłą rozmowę. W rolach głównych zobaczysz samą aktorską śmietankę, która gwarantuje masę emocji i świetnego humoru. Kino Teatr Apollo, godzina 18:15. Brytyjska piwnica w Poznaniu? Szykuj się na solidne, rockowe uderzenie. Brytyjska ekipa Basement po 8 latach wraca do Polski i dzisiaj rozkręci imprezę w poznańskiej Tamie. Towarzyszyć im będzie amerykańskie trio Glare, które na żywo serwuje niesamowitą dawkę alternatywnego rocka i klimatycznego shoegaze'u. Basement to absolutna legenda na scenie. Ich albumy ukształtowały współczesne, mocne brzmienia, a fani na ten powrót czekali latami. Jeśli nie lubisz rockowe emocje, świetną energię i muzykę, która zostaje w głowie na długo, to nie możecie tam zabraknąć. Klub Tama, godzina 20.
12: Portret sprawcy.
13: Usłysz kryminalne historie. Historie.
14: W niedzielę o 12:30.
12: Tylko w Radio Afera.
15: Cześć. Dzisiaj w ramach Portretu Sprawcy wyemitujemy archiwalne słuchowisko z radiowego atelier teatralnego z 2016 roku. Autorem jest Bartosz Zaskórski, a słuchowisko nosi tytuł I wtedy okazało się, że umarłem.
16: Dziura w ziemi.

0: Cześć, tu staw rekreacyjny Błażej. W wyniku skomplikowanych procesów górotwórczych pewnego dnia zapadł się. Zabrał ze sobą kwiat tutejszej młodzieży. Przyjemności nierozerwalnie związane z sytuacją bycia młodym i na wakacjach. Na miejscu stawu pojawiło się ogromne rozpadlisko. Dziura w ziemi. Dziura ta jest tak rozległa, że miejsce to stało się nieprzekraczalną granicą. Co znajdowało się za stawem rekreacyjnym Błażej, przepadła razem z młodymi ludźmi, których życie zostało zaprzepaszczone w tym rozpadlisku.
1: Are you sure we're going in the right direction?
2: Yeah, I think so.

crowd. Nie powie, że... Jak ktoś mi powie, że to są tylko pętle.

Człowiek, który jest kuracjuszem, korzysta z wolnego czasu. Relaksuje się na łonie natury, leżąc na kocu, w słońcu, niepomny na czyhające na niego niebezpieczeństwa. Nie wiadomo jednak, czy jest to oznaka hartu ducha, czy zwyczajnej nieuwagi. Człowiek ten ma na imię Andrzej. Wszystko wskazuje na to, że lubi letni wypoczynek. Niedawno wypatrzyłem go za pomocą lornetki w głębi ścigałego ogrodu.

przedmiotów albo siebie. Kryjówka leży w odosobnionej okolicy i jest to prosty betonowy blok, pozbawiony dachu, liczący około 2 metry na 2 metry. Przed wejściem do kryjówki znajduje się dywanik. Na naszej trasie spacerowej trafimy również na wąski pas terenu, na którym umieszczony został kosz na śmieci. Śmieci włożone do kosza trafiają później na wysypisko śmieci, gdzie są segregowane przez działające tam frakcje ludzi. Za koszem znajduje się dinozaur, zakupiony na dni gminy. Miejscami biegną rury nieznanego przeznaczenia. Znany jest natomiast ich producent. Zostały wyprodukowane w walcowni Rurexpol.

Mada jest słynna, odkąd pewien artysta zbudował pomnik audiowizualny na bazie rur dostarczonych przez nią. Pomnik ten zawalił się, zabijając wiele osób. Między innymi zmiażdżona została pewna dziewczyna.

Wolf of Tapeta. Niezależnie od tych skojarzeń, nie ma do niego dostępu i nie wiadomo, co ukrywa. Czasem wychodzę wieczorem spacerować jego okolicy, ale nic z tego nie wynika. Widziałem fragmenty ekranizacji Macbetha. Dowiedziałem się z niego o przepowiedni wiedźm, w której las miał przyjść do monarchy. Taka możliwość mnie przeraziła. Byłem rozczarowany, kiedy okazało się, że to nie las przyszedł, tylko rycerze udający Indlaki.

Sama wizja nadchodzącego lasu wydała mi się straszna. Od tamtej pory często zerkam w stronę lasu, który widzę z okna mojego domu, czy nie zbliża się do mojego podwórka.

jego podwórka znajduje się ogród. Właściwie to nie jest ogród, tylko podwórko sąsiada. Sąsiad nie żyje od wielu lat, a podwórko ogród stoi zarośnięte i nikt się nim nie zajmuje. Po prostu rosną tam w niekontrolowany i nieograniczony sposób drzewa, krzewy, trawa i różne rośliny, których nie potrafię nazwać. Rośliny te zbliżają się do mojego podwórka. Na skraju tego ogrodu czasem siadają mężczyźni z mojej wsi i piją alkohol. Nie zakoszczają się nigdy w głębi ogrodu. Natomiast mój kot, gdy krewią to syberyjscy szamani wstępujący do dolnego świata, wyrusza tam i niczego się nie boi. Zdziczały ogród jest miejscem, w którym zaczyna się nieuporządkowanie. Poziom nieuporządkowania rośnie wraz z oddaleniem się od mojego podwórka. Można traktować zdziczały ogród jako przejaw działania jakiegoś bóstwa, którego domeną jest nieporządek. Bóstwo może być przyjazne albo nieprzyjazne. Nie zmienia to faktu, że podwórko jest uporządkowane, a temu uporządkowaniu zdziczały ogród potencjalnie zagraża. Zatem, żeby zmniejszyć zagrożenie i obłaskawić bóstwo, składane są ofiary w postaci różnych jadalnych rzeczy oraz innych organicznych resztek wrzucanych za płot, które oddziela ogród od podwórka. Nieuporządkowanie ogrodu powiększa się w ten sposób, ale nigdy nie przekracza granicy płotu. Drzewa nie są duże, ale jeszcze urosną.

również rękawiczki, spodnie oraz buty, które uważny obserwator także zauważy. Mówi się w okolicy, że człowiek zeszłej zimy przyszedł na polanę, zdjął buty, położył się, po czym zaczął się bardzo szybko rozkładać. Nie przeszkodziła mu w tym niska temperatura.

Wzrost drzewka, które pojawiło się na miejscu człowieka, stymulowany był podażą materii wprowadzaną przez rozkład w ziemię. Człowiek ten miał na imię Maciek i sympatyzował z poglądami Bernda Heinricha.

0: Billboard.
1: Billboard to skomplikowana, geometryczna konstrukcja złożona z wielu rur. Nazywana jest również stelażem, ekranem LCD oraz banerem. Można ją wynająć, minimalny czas wynajmu to 2 miesiące.

wyświetla statyczne obrazy oraz projekcje wideo. Jest to miejsce, które służy do przekazywania informacji na dużą skalę. Osoba przechodząca obok billboardu może przeczytać albo zobaczyć to, co billboard pokazuje w danym momencie, a w ten sposób przyswoić sobie zawarte na nim informacje. Ale tylko pod warunkiem, że posiada specjalne czarne okulary, ponieważ od billboardu bije poświata. Można się przy niej opalać, ale nie dłużej niż 15 minut dziennie. W trakcie wiosennych, ciepłych wieczorów kuracjusze wypoczywają przy billboardzie, spędzając tam czas ze znajomymi na leżakach.

Na wysypisku, które znajduje się w okolicy lasu, składowane są różnego rodzaju rzeczy. Te rzeczy są po prostu wrzucone w przestrzeń śmietniska, nie tworząc żadnej hierarchii. Znajdują się tutaj rzeczy takie jak wanny, kaloryfery, puszki, opakowania, gwoździe, drobne zwierzęta, paski klinowe, lodówki, szafy, pudła. Wysypisko wydaje się mieć związki ze zdziczałym ogrodem, jakkolwiek pozostają one niejasne. Na wysypisku działają co najmniej dwie frakcje ludzi, które zajmują się segregacją śmieci. Każda z frakcji utrzymuje, że posiada zdolność oraz wiedzę na temat optymalnego uporządkowania śmieci, co prowadzi do groźnych, konfliktowych sytuacji.

siatkę, natomiast wygryzł pies.

dla innych dobrą wróżbę. Unosi się w powietrzu, nie wydaje żadnego dźwięku. Roztacza aurę tajemnicy i grozy. Widzieli go nieliczni, ale same opisy przekazywane ustnie trwożą oraz pobudzają wyobraźnię.

0: Portret sprawcy.
1: Usłysz kryminalne historie. Historie.
2: W niedzielę o 12:30.
0: Tylko w Radio Afera.
3: Autopromocja.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
7: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Szósta już jechała?
9: Tak, no odjechała właśnie.
8: A co teraz pojedzie?
9: Teraz?
10: Soul Tram!
11: Mamy parę minut po godzinie 13:00, zaczynamy audycję Soul Tram, tu Jędrzej Wieloch i zapraszam was na godzinę z muzyką soulową, dziś z muzyką trochę pobrzmiewającą, muzyką hip-hopową. To jest kontynuacja zeszłotygodniowej audycji i myślę, że dobrym otwarciem będzie angielska wokalistka Pip Millett, która zainspirowała się mocno brzmieniami Nowego Jorku lat 90. My w tym brzmieniu dziś przez chwilę zostaniemy. Utwór, który teraz to Hard Life, a ja przypomnę, że jest to Pip Millett prosto z Manchesteru. Zapraszam na Soul Tram.
12: And for him, 64. You have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there, it used to be rough, but he has to fight it out.

Kate Millett i utwór Hard Life. I co z tym tytułowym ciężkim życiem może innego się kojarzyć niż taka wizja nowojorskich, brudnych ulic, pełnych dymu i smogu. My do tego Nowego Jorku wracamy. Wracamy dlatego, że poprzedniej audycji koniec to był taki moment, kiedy usłyszeliśmy jeden z utworów z albumu Jazz Matters Guru i no ja zapowiedziałem, że będziemy musieli do tego tematu wrócić. Robimy to w tym momencie. Guru jest raperem, który popularność na początku lat 90. zyskał za sprawą kooperacji z gościem z Teksasu. Jego pseudonim to DJ Premier i jest producentem hip-hopowym, którego w zasadzie większość fanów rapu jest w stanie bardzo szybko rozpoznać ze względu na jego bardzo charakterystyczne brzmienie. On jest taką niezwykle dla hip-hopu, tego oldschoolowego, ważną figurą. Otóż on zawsze był przedstawiany jako taki magik właśnie studia producenckiego, gość, który grzebał w płytach winylowych, szukał jakichś białych kruków, albumów, których nikt nigdy nie słyszał. Ciął to wszystko na sample i robił hip-hopowe bity razem z mocną stopą, mocnym werblem. Jego utwory, no, niektórzy mogliby mu zarzucić, że brzmią bardzo podobno. Podobnie. Ale niepotrzebnie opowiadam o duecie Gangstars, nie, tylko zaraz przypomnę, jak się nazywał duet Guru z DJ-em Premierem. Wracamy do tego Guru. Guru w latach 90. postanowił też stworzyć coś zupełnie samodzielnie i były to dwa, czy nawet trzy albumy o tytule Jazz Matters. To projekt niezwykle interesujący. To jest w zasadzie album rapowy, na który zostali zaproszeni muzycy jazzowi. Bardzo różni tym, który teraz się pojawi. A nie, w pierwszej kolejności jeszcze inny utwór. Utwór, który będzie trochę lepiej pasował do tego, co było przed chwilą, mianowicie utwór mocno zainspirowany tym, co się działo w Wielkiej Brytanii. Otóż tam pod koniec lat 90. mocno rozwijała się scena tak zwanego acid jazzu. To była muzyka z pogranicza z funku oraz jazzu, pełna takich bardzo onirycznych brzmień, pełna inspiracji muzyką dubową, pełna jakiegoś reverbu, pogłosów, echa. I wokalistka jednego z tych zespołów ważnych dla całego tego nurtu, Andia Davenport, no, wystąpił w utworze Guru, który teraz. When You Are Near to coś, co no, bardzo mocno przypomina zespoły jak Brand New Heavies oraz tutaj bym też podrzucił taki inny muzyczny trop. Mam tu na myśli pierwszy album zespołu Massive Attack. Guru i utwór When You Are Near i Andia Davenport jako gość na wokalu.

To był Guru i When You're Near i Andia Davenport, czyli wokalistka zespołu The Brand New Heavies. To jest ten wątek acid jazzu z Wielkiej Brytanii. I muszę wrócić do tego mojego trochę chaotycznego opowiadania o Guru, o tym jego wspólnym duecie z DJ-em Premierem. Sprawdziłem to, prawie udało mi się to wymówić. Chodziło o Gangstar oczywiście. I wspominałem o tym Guru, o tym DJ-u Premierze i o tym Guru z tego powodu, że to byli goście zajarani totalnie muzyką jazzową i oni z tego punktu wyszli, jeśli chodzi o tworzenie swoich bitów, swoich albumów. No i pewna rozpoznawalność pozwoliła Guru w pewnym momencie tworzyć ten album, którego słuchamy. Guru's Jazz Matters Volume 1. To jest album, słuchajcie, wydany w roku 93. I to jest o tyle jakby ważne czy interesujące, że wtedy muzyka hip-hopowa, niezwykle popularyzująca się, zdobywająca olbrzymie rzesze fanów, no była cały czas jeszcze pewną taką nowością. Dosłownie parę lat wcześniej mieliśmy ludzi raczej takich jak Curtis Blow, czy może później LL Cool J. Dużą popularność zdobyło Run DMC, które wchodziło w pewnego rodzaju takie romanse z muzyką bardziej rockową, a tu panowie postanowili połączyć muzykę związaną tak naprawdę właśnie z jakimiś takimi osiedlami, z czasem, z gangsterką, a co najmniej moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie z ludźmi trochę społecznie wykluczonymi, z tą muzyką jazzową, która jest propozycją raczej no taką wysublimowaną, w szczególności dzisiaj pokrywa ten jazz taki kurz snobizmu, bułkę przez bibułkę, niektórzy by powiedzieli, z tym się czasem ta muzyka kojarzy. Tym ciekawsze jest właśnie to połączenie, że nagle Guru postanawia stworzyć coś, co było chyba pierwszą propozycją jakby tak poważnie nagraną, tak dobrze skonstruowaną i stworzoną. I ten 93 rok, kiedy ten album wychodzi, no to jest, myślę, warto to wpisać w kontekst. Pierwsza taka, nazwijmy to, mainstreamowa płyta w polskim hip-hopie, to jest oczywiście album Leroya. Ten album wychodzi dwa lata później. No, brzmi no, dużo, dużo bardziej trywialnie, czy może nawet bym teraz, niektórzy fani, proszę zamknijcie uszy, no, brzmi dużo bardziej prymitywnie. Tu w zasadzie parę lat wcześniej no, dostajemy coś, co może nie jest aż tak dobre, w szczególności po latach, jeśli chodzi o tą warstwę rapową, ale jeśli chodzi o produkcyjną, jest to absolutnie cudowne. I taki utwór, który niech to udowodni, to będzie utwór z weteranem też tej sceny, mam tu na myśli wschodniego wybrzeża, Royem Ayersem. To jest wibrafonista, który w zasadzie całe lata 90. był zaangażowany w tworzenie albumów hip-hopowych, tworzenie albumów również neo-soulowych. Jego nazwisko pojawia się na albumach takich ludzi jak Alicia Keys czy Erykah Badu, ale również jest mocno związany z rapem. Guru, Take a Look at Yourself, i to jest utwór, który stworzył razem z Royem Ayersem.

Take a look at yourself. To jest Guru oraz Roy Ayers. Po pierwsze, Roy Ayers był znany z takich utworów właśnie nawiązujących do klimatu jakiejś duchowości, takich medytacji i tak dalej, więc to idealnie po prostu też pasuje do całej jego twórczości, tak patrząc na to szerzej. Po drugie, to brzmienie wibrafonu, to jest takie brzmienie, które w pewnym momencie też zaczęło kojarzyć się z brzmieniami Nowego Jorku, tej sceny z wschodniego wybrzeża. Przypomnę, słuchaliśmy sobie Jazz Matches Volume 1, czyli takiego klasyka, jeśli chodzi o fuzję muzyki jazzowej i hip-hopu. I to był album rapera o pseudonimie Guru. I to jest dobry punkt wyjścia, żebyśmy teraz przeszli w kierunku trochę bardziej muzyki soulowej. Będzie to projekt, który nazywa się Woo Park. I ja myślę, że w pierwszej kolejności opowiem o ich utworze, a potem trochę o nich. Pierwszy utwór tytułem przede wszystkim nawiązuje do Nowego Jorku. Ten tytuł to jest Boom Bap i to było określenie na takie właśnie dosyć mocne bity. Właśnie też kojarzone między innymi z DJ-em Premierem wspominanym. Od razu przychodzi mi na myśl też freestyle RHPI, gdzie nawinął w jakimś chyba programie talent show, jest Boom Bap, nie ma Boom Bap. U nas Boom Bap właśnie teraz będzie. Co jest też ciekawe, to ten tytuł za mocno na brzmienie utworu się nam nie, za mocno nie wpłynie na brzmienie utworu, bo to brzmienie utworu myślę, że dużo bardziej przypominałoby jakieś takie bardzo kameralne, jazzowe kawiarenki ze względu na to brzmienie gitary, niczym u George'a Bensona, na delikatny basik. Nie jest to aż tak hip-hopowe, ale jednak jako nawiązanie do hip-hopu znaleźć teraz się znalazło. Boom Bap i zespół Woo Park.

Woo Park i utwór Boom Bap. Woo Park to jest zespół z Chicago, który no, próbuje grać coś właśnie takiego z pogranicza muzyki psychodelicznej czy z pogranicza future soulu. I my w zeszłym tygodniu też mieliśmy właśnie takie trochę połamane propozycje nawiązujące do, nie wiem, na przykład zespołu Hiatus Coyote, czy może do, był taki gość Thundercat, który też w pewnym momencie tworzył takie właśnie trochę pijane, połamane jazzy. To jest właśnie propozycja dla tych wszystkich znudzonych prostym graniem na cztery takty może, przez to, że poszukują ci artyści w tym future soulu tych takich, no, odjechanych czasem brzmień. I taką też propozycją jest drugi utwór, który teraz, jego tytuł to Tiny Strokes, a jeszcze z takiego kronikarskiego obowiązku muszę dodać, że słuchamy sobie albumu zespołu Woo Park, którego tytuł to Smokes. Album ten wyszedł koło roku 2014. O właśnie, wypadło mi to z głowy, ale już udało mi się to znaleźć. Czas na kolejną future soulową propozycję. Jest to Tiny Strokes, czyli takie niecodzienne brzmienia z trochę takimi sennymi wokalami, z elementami jazzu. Właśnie to teraz w audycji Soul Jam.

Woo Park i utwór Tiny Strokes. To jest utwór, który pochodzi z ich albumu Smokes z roku 2014. Przejdziemy teraz do propozycji trochę bardziej soulowej, trochę odchodzącej już od tych naszych motywów, czy hip-hopowych, czy może takich psychodelicznych. Brzmienie utworów pozostanie bardzo podobne, bo tutaj też przyjemnie ukoi nas wokal oraz gra na gitarze. Czas teraz na utwór, którego tytuł to Stay Around, a jest to zespół Mary Jane's Soundgarden.

Mary Jane's Soundgarden i utwór Stay Around. To jest zespół, który pochodzi z Wiednia, więc wracamy tu do krajów no, dość nam, znacznie nam bliższych, nie aż tak może też ciepłych, mimo że brzmienia tego zespołu zdecydowanie jako takie bardzo słoneczne bym określił, co nie do końca może licuje nawet z dzisiejszą pogodą. Słuchamy sobie ich albumu z zeszłego roku, którego tytuł to Born to Deliver i bardzo mi się podoba układ, na której w taki bardzo hippie, nawiązującej do estetyki hipisowskiej bardzo ładnie wyglądają tutaj kwiaty, ale też inna ciekawostka, to znaczy Caddy, Born to Deliver, urodzony, żeby dostarczać. To dostarczanie jest wieloznacznym słowem tutaj, ale no nie wiem, ten dostawczak tutaj sprzed 20 lat bardzo jest dla mnie rzeczą też nostalgiczną i w taką nostalgię chyba oni uderzać próbowali. Posłuchamy, skoro już o tym dostawczaku opowiadam, utworu tytułowego Born to Deliver, narodzony na to, żeby dostarczać. Mary Jane's Soundgarden właśnie teraz w audycji Soul Train.

Born to Deliver, Mary Jane South Garden, czyli zespół z Wiednia. Zostajemy w Europie, teraz zespół funkowy z Londynu. Zespół ten nazywa się Speedometer i będziemy sobie słuchali ich albumu. Album ma tytuł The Shakedown. Album ten został wydany w roku 2010, więc ani nie jest to nic najświeższego, ale też raczej myszką zalatywać nie będzie. 15 lat ma ten zespół, czy raczej grają od 15 lat, więc w zasadzie już z tym funkiem trochę się ograli. A teraz utwór Rubberneck, gumowa szyja, tak bym to przetłumaczył. Speedometer.

Speedometer i utwór Rubberneck. Być może ktoś z was, słuchając tej muzyki, pomyślałby sobie, że puszczam muzykę, no, prawie że jazz do windy i jest ona nudna, dziwna, w ogóle nie groovy. Otóż mógłbym ją określić może jako muzykę idealną do soundtracka życia każdego z nas. Teraz będzie coś, co raczej będzie dla pozytywnych bohaterów, bohaterów roztańczonych, którzy pewnie potrzebowaliby trochę lepszej pogody niż dzisiaj, bo dziś zbyt ładnie nie jest. Orisha to utwór, który teraz mocno inspirowany muzyką latynoską, muzyką bossanową, afrobeatem. Trudno rzec, wychodzi to jednak bardzo tanecznie. Speedometer, tak się nazywa ten zespół.

Speedometer i utwór Orisha. Skoro już mówiłem o tej pogodzie, przychodzi do nas słońce i to jest dobry moment na utwór, którego tytuł to Everybody Loves the Sunshine. To jest cover. Cover wspominanego dzisiaj Roya Ayersa, a jest on w wykonaniu Flo Morrissey i Matthew E. White'a.

Chloe Morris, angielska wokalistka, i Matthew E. White, amerykański instrumentalista i wokalista. Ich duet Everybody Loves the Sunshine to cover Roya Ayersa. Zostawiam was z ostatnim utworem funkowym tym razem. Będzie to utwór Cares of the Haggis. To Haggis występuje również w nazwie zespołu, bo mamy do czynienia z zespołem Haggis Horns. Wydaje mi się, że oni chyba nagrywali różne rzeczy z Amy Winehouse. Teraz już nie pamiętam tego, ale samo słowo Haggis to jest nazwa takiego szkockiego tatara. Chyba do tego bym to porównał. Taki pudding mięsny, chyba też z krwią. Nigdy tego nie próbowałem, ale mamy w każdym razie do czynienia ze Szkotami i oni rzucają na nas klątwę za pomocą utworu Case of the Haggis. Kończymy audycję Soulchem. Ja nazywam się Jędrzej Wieloch, a wy zostańcie jeszcze z nami, bo już za chwilę Kanada pachnąca muzyką. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: za tramwaj, co odjechał?
1: A to był...
2: Soul Tram!
3: Autopromocja.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
5: W niedzielę o 19.
6: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
7: Pokój się zaprosi na wizytę.
8: Audycja Alternatywne Rambory.
9: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
11: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
3: Reklama.
12: Radio Afera 98,6 MHz.
13: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.

Jaya Bremer i piosenka, która miejmy nadzieję nie będzie zapowiedzią tego, co w najbliższej przyszłości nas czeka, ponieważ ta piosenka nazywa się, jest zatytułowana Cold Summer. Ja nazywam się Marcin Bzdawka i tą piosenką rozpoczęliśmy Kanadę pachnącą muzyką w dniu, który rzeczywiście zapowiada się na dzień, który będzie raczej zimny, nawet jeśli będziemy postrzegać go w kategoriach dnia letniego. Różnie można na to patrzeć, ale ciepły to on na pewno nie jest, przynajmniej przez większość tego, co dzisiaj za oknem widzimy i co czujemy. Dobrze, kwestie pogodowe zostawiamy. Jaya Bremer, jako się rzekło, i piosenka Cold Summer. Jaya Bremer to jest artystka z Vancouver. Tego samego Vancouver, w którym dzisiaj wczesnym rankiem drużyna Australii pokonała drużynę Turcji 2-0. Tak, takie tematy teraz rządzą, jeśli chodzi o świat kanadyjsko-amerykańsko-meksykański. No i w Kanadzie pachnącej muzyką też od tego nie uciekamy. Może nie będziemy jakoś mocno na piłce nożnej się skupiać, bo o tym ta audycja akurat nie jest, ale tu i ówdzie możemy nawiązać, na przykład przy okazji zespołu, który za chwilę się pojawi. Tak się składa, że ten zespół wywodzi się z innego kanadyjskiego miasta, które w tym kontekście można wspomnieć, a to miasto to oczywiście Toronto.

Wheels at Night. To jest Tops z płyty, z której jeszcze dla was nie graliśmy, bo to też płyta, która, no właśnie, no trochę już to prawda ma, bo to jest 2025 rok, sierpień, ale no w tej odsłonie, w tej edycji tegorocznej, tak nazwijmy, audycji Kanada Pachnąca Muzyką, jeszcze z płyty zespołu Tops, która zatytułowana jest Bury the Key, nie mieliśmy okazji grać. Przy tym poprawka, bo oni są z Montrealu, nie z Toronto, przyznaję, to moja wina, może dlatego, że ich nazwa zaczyna się na T.O., to skojarzy to z Toronto, czyli z miejscem, w którym, no właśnie, Kanadyjczycy współgospodarzą, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, z miejscem, w którym swój historyczny punkt, jeśli chodzi o piłkarski mundial, pierwszy zdobyli. Zobaczymy, jak będzie dalej. Nie powiem, że nie kibicujemy, ale tematy piłkarskie w tym miejscu zostawiamy, żeby jeszcze raz przyjrzeć się temu, co zespół Tops na płycie Bury the Key miał do zaoferowania. Tym razem piosenka zatytułowana Chlorine.

Kanada pachnąca muzyką, to był zespół Tops i piosenka Chlorine. My teraz przechodzimy do artystów, którzy, no właśnie, również są z Montrealu, nie są z Toronto, chociaż mam wrażenie, że obecnie to już są takim skarbem całego świata, bo to zespół, o którego sławie zdecydowanie można powiedzieć to, że rozlała się wszędzie, właściwie wszędzie. Zespół Arcade Fire, który zresztą w międzyczasie zdążył też popaść w niesławę, teraz jakby powoli wraca z tej odstawki, a my zaglądamy do nich dlatego, że znów kieruje nas na nich właśnie, a konkretnie na jedną osobę, zwłaszcza w tym zespole, wątek mundialowy i znów wątek bardzo bieżący. Nie wiem, kto z was jest takim koneserem, żeby o 3 w nocy obudzić się, albo tak długo nie spać i oglądać starcie Haiti ze Szkocją. Może są wśród was tacy, którzy z jednej strony oglądali mecz o 3, z drugiej o 2 zameldowali się przed odbiornikami, żeby słuchać Kanady pachnącej muzyką. Jeśli tam jesteście, ściskam was zdalnie bardzo mocno i wam dedykuję tę piosenkę, którą wykona artystka, która z Haiti pochodzi. Haiti niestety przegrało ten mecz, ale kibicujemy tej drużynie również. Poza Kanadą zespół, o którym mowa, to Arcade Fire, nie pamiętam, czy to już powiedziałem, a Regine Chassagne, czyli współliderka tego zespołu właśnie z Haiti się wywodzi. Lubimy rzeczy, które dobrze znamy, więc piosenka być może części z was nie zaskoczy. Arcade Fire i Sprawl 2.

Za nami zespół Arcade Fire i nawiązanie do Haiti. Ja tutaj tyle mówię o Montrealu, który wcale mistrzostw świata nie gości. W sensie nie są rozgrywane żadne mecze w Montrealu, chociaż wszystko na pewnym etapie wskazywało na to, że tak będzie, ponieważ wstępne kandydatury miast, w których miały się mistrzostwa świata odbywać, to dawno, dawno temu było rozstrzygane. Wśród tych kandydatur Montreal był i no, na tej ścieżce do tego, żeby mundial współorganizować, bardzo długo się znajdował. Natomiast w 2021 roku ostatecznie Montreal propozycję odrzucił. Zdecydowali włodarze Montrealu, że umowy z FIFA na organizację nie chcą podpisywać, dlatego że według nich umowa ta była dla nich wysoce niekorzystna. Stwierdzili, że no, jest to umowa potencjalnie bardzo dla nich kosztowna, nie pozwala oszacować jednoznacznie zysków, nie pozwala też jednoznacznie zdefiniować kosztów i jest po prostu dla miasta zagrożeniem, w związku z czym z tego się wycofali. Toronto i Vancouver się na to ostatecznie zdecydowały i tam drużyny grające w Mistrzostwach Świata w tym roku oglądamy, a my w takim razie zaglądamy muzycznie do Montrealu, skoro piłkarsko tam w tym roku nie zajrzymy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w każdym razie, to zajrzymy, żeby zobaczyć, jak pogrywa ktoś taki na przykład jak Éric Chalon.

0: Eric Chavin i piosenka zatytułowana Bellechasse ze stycznia 2026 roku, więc można powiedzieć, że rzecz no wcale nie aż tak dawna. Bellechasse to również tytuł epki, z której zagraliśmy. To jest pięcioutworowa płytka. Eric Chavin, artysta, jako się rzekł, z Montrealu. My teraz pozostajemy w tej samej prowincji, ale przenosimy się do miasta, które no, nazywa się tak samo jak ta prowincja właśnie, czyli do Quebecu. Quebecville, Ville de Quebec, czy też City of Quebec, jak kto woli. Quebec City, tak właściwie chyba raczej częściej się mówi. Stamtąd pochodzi osoba, która no, nie można powiedzieć, żeby jakoś nas tutaj raczyła obficie fonograficznymi wytworami swojego talentu, ale w maju wydała swoją nową piosenkę. Nazywa się Sophia Louvilleneuve, a w swoim, że tak powiem, muzycznym emploi posługuje się wyłącznie imionami, także Sophia Lou. Tak można ją, jeśli chodzi o muzykę, pod takim szyldem znaleźć. Fidélie. Taki jest tytuł piosenki, która teraz przed nami.
1: Cueille-moi, rose-moi.

Sofia Louvillneuf to jest piosenka, która okazała się w maju. Córka lilii, tak można by to powiedzieć, a fleur de lis, czyli kwiat lilii, to oczywiście znak Quebecu, więc wszystko się tu ładnie zbiega. Prowincja, miasto, symbol, Sofia Lou. Pasuje. Brzmienie również Sophie Lou jest takie bardzo quebeckie, można by powiedzieć. Mi jej głos kojarzy się bardzo mocno z głosem Clopel Gag. I też muzycznie bardzo ciekawie to było. Nietypowe instrumentarium. Warto śledzić. A teraz przechodzimy do artystki, którą już wiele osób na świecie śledzi. Co więcej, mam wrażenie, że ci, którzy w Poznaniu i okolicach zamieszkują, a i generalnie w naszym kraju, pewnie też bacznie się jej przyglądają z jednego konkretnego powodu, a to dlatego, że ta akurat pani wystąpi tego lata w Poznaniu. Kto to jest? Dla tych, którzy nie rozpoznają, informacja padnie za chwilę. Na razie zapowiedź tego tematu w postaci piosenki.

Charlotte Cardin, tak nazywa się artystka, której głos przed chwilą usłyszeliście. Dead is Psycho, to jest tytuł tej piosenki. No, artystka, która powiedzmy, że niekoniecznie można ją określać alternatywą w eterze, ale no dla czegoś tam pewnie jest alternatywą, może nie jest to muzyka alternatywna, ale myślę, że może sprawiać przyjemność mimo tego. No a ten fakt, że 13 sierpnia na Bittersweet Festiwalu pojawi się właśnie Charlotte Cardin i że jest Kanadyjką, to wszystko sprawia, że w naszej audycji się dzisiaj pojawia. Dajemy jej jeszcze jedną szansę z piosenką zatytułowaną Take Me Back w ramach, no właśnie, wspomnienia o tym, że ta artystka zagości w naszym mieście już niedługo.

Charlotte Cardin i piosenka Take Me Back. To jest no, nowość chyba największa spośród tego wszystkiego, co dzisiaj w naszej audycji się pojawi, bo piosenka ujrzała światło dzienne 5 czerwca 2026 roku, więc mówimy o rzeczy no, zdecydowanie świeżej. Jedna jeszcze rzecz, która waszą uwagę mogła zwrócić, choć nie było to takie proste, bo ona śpiewa tak specyficznie, dosyć mruczy lekko i język, w którym się wypowiada, może nam momentami rzeczywiście umykać, ale wplatała francuskie zdania w tę piosenkę, którą przed chwilą słyszeliście. Oczywiście generalnie śpiewa po angielsku, jej materiał w większości jest angielskojęzyczny, ale po francusku też jej się zdarza. Zresztą w duecie swego czasu w naszej audycji się pojawiła w języku francuskim z Aljoszą Schneiderem śpiewając, więc może pamiętacie ten moment, a może znacie ten kawałek. W każdym razie po francusku też Charlotte Cardin śpiewać umie. Artystka z Montrealu, jak no, garść artystów, którzy przed chwilą się pojawili w programie Kanada Pachnąca Muzyką. Ta prowincja Quebec przez chwilę tutaj nam dominowała, ale teraz idziemy do tego Toronto, które wspominałem już dzisiaj, które miało się pojawić, ale się jednak nie pojawiło. Pojawi się teraz. Z Toronto właśnie wywodzi się z taki, jak to się ładnie mówi, kolektyw sześcioosobowy, czyli zespół muzyczny. Możemy to również tymi słowami ująć i będzie adekwatnie. Zespół, który no, myślę, że ma szansę się spodobać, zwłaszcza tym, którzy no, czują się dobrze, słuchając programu Soul Charm, ponieważ teraz przed nami, no właśnie, muzycy, którzy do tego typu grania, jakie Soul Charm oferuje, nawiązują. Disco lat 70., trochę R&B, funk i tak dalej. To wszystko zespół The Free Label, ten sextet z Toronto ma do zaoferowania i teraz ich właśnie utworu posłuchamy. Utwór zatytułowany jest Change Your Mind.

Ukołysali nas trochę, mam wrażenie, muzycy zespołu The Free Label z piosenką Change Your Mind. No tak, miło się zrobiło soulowo, trochę tak, rzeczywiście może trochę. My zostajemy muzycznie w Toronto, ten miasto współgospodarza, będące współgospodarzem Mistrzostw Świata w tym roku przez chwilę jeszcze w tej audycji będzie się muzycznie pojawiać, to znaczy muzycy z tego miasta po prostu. Przed nami teraz artystka, która, no właśnie, ona miała się pojawić w audycji tej sprzed 2 tygodni, kiedy no, starałem się nawiązać tutaj do Dnia Dziecka i w związku z tym tak zainspirowany tym, że dzień po tej audycji właśnie Dzień Dziecka miał miejsce, 1 czerwca, bo audycja była 31 maja, jak może pamiętacie, tak w kalendarzu wypadło. I pojawiali się tutaj artyści czy artystki, którzy mają w nazwie Baby, słowo Baby gdzieś tam padało, czy w tytule, czy w nazwie muzycznego kolektywu, czy osoby. Ale jedną artystkę wtedy pominąłem, powiem szczerze. Pominąłem w sumie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że no, uznałem, że jednak stylistycznie w tamtą akurat audycję się nie wpisywała, a dzisiaj jakoś gramy tak trochę tę Charlotte Cardin i innych takich, można powiedzieć, artystów, którzy bardziej nas w kierunku tego popu kierują i może Baby Nova w tym otoczeniu lepiej będzie pasować. Po drugie, no, w tytule, a także w refrenie tej piosenki, w powtarzanych w tej piosence słowach pojawia się brzydkie słowo, więc tak jakoś nie wypadało w nawiązaniu do Dnia Dziecka czegoś takiego wam prezentować. Ale pojawił się powód dla powrotu do tej idei, żeby jednak Baby Nova, bo o tej artystce mówimy, pojawiła się w Kanadzie Pachnącej Muzyką dzisiaj. Tym powodem jest fakt, że w tym tygodniu ogłoszono tak zwaną długą listę artystów, którzy są nominowani do Polaris Music Prize. Mówimy o tej liście dosyć często, o tej nagrodzie, bo Polaris Music Prize to jest nagroda przyznawana kanadyjskim artystom przez, no, nazwijmy to, branżę muzyczną w Kanadzie. Nagroda, która różni się tym od Juno Awards, że jest nagrodą jakby bardziej, powiedzmy, alternatywną. O ile Juno to są nagrody, no, szeroko rozumianego przemysłu, głównie mainstreamowego, o tyle Polaris Music Prize to są nagrody rozdawane właśnie w tym gronie, no, alternatywnych muzyków, jakkolwiek by tego nie definiować. No, intuicyjnie może gdzieś tam możecie sobie wyobrazić, jacy artyści tam są, a jakich artystów tam nie ma. Michaela Bublé nie będzie, Feist może być. Tak to, takim to może krótkim podsumowaniem załatwmy ten akurat wątek. I Baby Nova jest właśnie nominowana. Do tej długiej listy się dostała. Z tej długiej listy później powstaje skrótka, która jest parę miesięcy później ogłaszana. Z krótkiej wyłaniany jest zwycięzca. Na razie mamy tę 40-osobową listę albumów, bo to właściwie albumy są nominowane, przyznawane w danym roku do Polaris Music Prize. A Baby Nova akurat, tak się składa, nagrała album, który zatytułowany jest Sugar. To nie przez przypadek tutaj rozciągam tę pierwszą część, ponieważ to nie jest po prostu Sugar, to jest S-H-H-U-G-A-R. Tak to się ten tytuł albumu pisze. No to co? No to idziemy do tej piosenki wspomnianej, która zatytułowana jest, no muszę to powiedzieć, Ain't It Such a Bitch.

Kanada Pachnąca Muzyką. Wracamy do tego programu. Baby Nova za nami. Baby Nova, czyli Kaylee O'Connor, tak naprawdę się nazywa ta dziewczyna. Pochodzi z Nowej Szkocji, ale rezyduje obecnie w Toronto, więc można powiedzieć, że ten torontoński wątek w naszej audycji wciąż się jeszcze wpisuje. Tak sobie słuchałem tej piosenki i miałem takie wrażenie, że może trochę przesadzam z tym jakby mainstreamowością Baby Nova. To było na poziomie chyba. Mam wrażenie, że podzielacie to, mam nadzieję, że podzielacie to wrażenie. A my teraz przechodzimy do artysty, innego artysty torontońskiego, który no właśnie, nazywa się tak naprawdę Michael, przepraszam, Tom Michael. Michael to jego nazwisko, chociaż nie jest pisane tak jak imię angielskie Michael, M-E-I-K-L-E. Tak się to nazwisko wypisuje. A więc Tom Michael, albo Michael, jak kto woli. Artysta, który jako się rzekło właśnie z Toronto się wywodzi, no bo cały czas w tym wątku jesteśmy. Artysta, który, no właśnie, on dosyć długo każe czekać na swoje kolejne albumy. Ostatni, który się pojawił się w roku 2025 we wrześniu, a więc znów w tym takim, no, martwym dla Kanady pachnącej muzyką sezonie. I o ile pamiętam jeszcze jego muzyki z tego albumu w tym bieżącej odsłonie Kanady Pachnącej Muzyką dla was nie graliśmy. Dlatego Map Off, bo pod takim pseudonimem to Michael tworzy Map Off przez 2P. Pojawi się teraz on właśnie z piosenką Honey Haze, która pochodzi z tego wydanego we wrześniu 2025 roku albumu Afterglades.

Map Off z piosenką Honey Hayes, tak ta piosenka jest zatytułowana. Artysta, o którym mówi się, że uprawia space folk. Jakkolwiek byście tego nie definiowali, to przed chwilą to usłyszeliście, tak można by powiedzieć. Powoli kończy się to, co mamy dla was do zaprezentowania. Coś, co moglibyście usłyszeć w programie Kanada Pachnąca Muzyką na dziś, no bo kończy się już nasz czas. Ostatnią artystką, która pojawi się w tym programie, będzie ta sama, która była pierwszą. Wrócimy na chwilę jeszcze do Jay Brammer. Pewnie w całości nie zdążymy jej piosenki Our Potential usłyszeć, ale wybrzmi przynajmniej jej część. Kiedyś może dokończymy, w sensie zaprezentuję większy fragment, ale na razie tylko ta część. Our Potential, nasz potencjał, to pewnie coś, nad czym piłkarze kanadyjscy się zastanawiają. Jaki tak naprawdę ich potencjał jest? Może objawią go, kiedy będą grać 19 czerwca z drużyną Kataru. To jest ich najbliższe spotkanie. No, kibicujemy tym Kanadyjczykom mimo wszystko. Nie może być inaczej w tym miejscu, w tym miejscu, w którym jesteśmy. W Kanadzie pachnącej muzyką, która właśnie się kończy. Ja nazywam się Marcin Bzdawka, słyszymy się jeszcze dwa razy w tej odsłonie przedwakacyjnej ramówki Radia Afera, więc najbliższa okazja do tego, żeby się usłyszeć, będzie za tydzień. Teraz przed nami Czarna Niedziela.

0: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
4: Szymon Siwierski
3: i zespół Wieczornik.
5: Jezu, gdzie jestem?
6: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
8: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w to jakże pochmurne, wichrowe, wietrzne popołudnie. Szczególna czarna niedziela. Uwielbiam takie niedziele, kiedy mamy gościnie. I to już nasza trzecia osoba, trzecia kobieta, która przychodzi do czarnej niedzieli i bardzo, bardzo jestem szczęśliwa. Z nami jest dzisiaj tatuatorka, artystka, początkująca raperka, undergroundowa, jak o sobie mówi, Kamila Barwin. Cześć Kamila, powiedz,
9: cześć.
8: Że jesteś. Jesteś,
9: cześć,
8: tak?
9: Cześć, jestem, cześć.
8: Okay. I mamy przed sobą kilka utworów, mniej niż 10 na pewno, które Kamila dla nas wybrała ze swojej czarnej listy i będziemy ich po kolei słuchać i będziemy też o nich mówić. Jeszcze tylko przypomnę, że ja nazywam się Ewa Chylak, a program realizuje jak zawsze Aleksander Znaniecki. I bardzo za to dziękujemy. Jest to druga, dobrze mówię, druga niedziela czerwca. Zostały nam tylko dwie. Ostatnia już jest zabukowana, będę miała też gościa specjalnego za tydzień. Być może, ale być może też nie, jeszcze się to wszystko okaże. A dziś czarna muzyka Kamili. I zanim oddam głos Kamili, chciałabym, żeby może zapowiedziała pierwszy swój utwór albo opowiedziała o swoim pierwszym wyborze. Może tylko dodam, że to będzie The Lady of Rage w utworze Kamila.
9: Afropuffs.
8: Afropuffs. Tak.
9: 94 rok.
8: 94 rok, bardzo dawno temu, 32 lata.
9: Wiesz co, nie było mnie jeszcze na świecie.
8: O mamo, o mamo.
9: Naprawdę, tak. Urodziłam się 2 lata później, ale wiesz, gdybym była wtedy pełnoletnia, to na pewno bym do tego skakała i byłabym gdzieś na koncercie. Tak. Mhm.
8: Czyli Afropuffs jest numerem 1, jest to kobieta. Nie będzie dużo kobiet na twojej liście, nie ma dużo kobiet. Są właściwie chyba tylko dwie.
9: Te dwie
8: pierwsze.
9: Tak.
8: W sumie,
9: tak,
8: nie zdradzajmy szczegółów.
9: Nic nie mówimy.
8: No dobrze, to w takim razie, żeby rozluźnić się też trochę i może poskakać, The Lady of Rage, 94, Afropuffs.

0: Tu Czarna Niedziela, Ewa Chylak, jest z nami Kamila Barwin i puszcza nam swoją czarną muzykę, a wybrzmiała The Lady of Rage.
1: Tak, klasyczny G-funk. No swoją popularność miała w latach 90. Na podbitkach było słychać Snoop Dogga, choć oficjalnie nie został wpisany do tego
0: właśnie
1: utworu.
0: Właśnie czytałam tak, o tym,
1: ale
0: że...
1: jak oglądałam właśnie jakieś nagrania z koncertów, no to faktycznie oni tam no, byli razem na scenie wszyscy.
0: Aha.
1: Ale się dziwiłam wtedy też, że nie było wzmianki o nim, że jest w tym utworze, no ale to tak.
0: I rozmawiałyśmy poza mikrofonem, że właściwie niewiele słychać o The Lady of Rage już.
1: No tak, ona kiedyś, tak. No, są jakieś takie doniesienia, że była trochę niedocenioną właśnie raperką lat 90. Także wydała jeden album
0: I to najsłynniejszy singiel z jej albumu. No dobrze, a teraz przechodzimy do kolejnej kobiety i to jest bardzo doceniona pani.
1: Tak.
0: Nazywa się Erika Badu. I obie mamy bardzo dużo do opowiedzenia o Eryce. A co ciebie doprowadziło do Eryki? Jak to jest co? Z tobą i Eryką Badu?
1: Eryka do mnie wraca często. Dużo jej słucham w różnych momentach. I wiesz co, bardzo lubię jej delikatność, a zarazem nie. Jej... soulowe podejście i to, że wiesz co, no jak, nie wiem, czy też tak czasami masz, ale jak jej czasami słucham, jestem sama, to jakby mi normalnie duszy dotykała, wiesz.
0: No super, tak, jest. New soul, tak, jest, dotyka duszy.
1: Wiesz, żałuję, że nie byłam na koncercie z przyczyn osobistych, gdy była w Polsce, ale słucham, tak.
0: Super, Eryka. Właśnie przygotowując się do audycji z Kamilą i robiąc research na temat różnych utworów, które wybrała, doszłam do wniosku, że właśnie chyba to najbardziej kocham w byciu z gościniami, z gośćmi w czarnej, ponieważ zawsze dajecie mi fantastyczne zadania domowe i ja szukam innych informacji niż moje gościnie, bo Kamila ma inne informacje o Eryce, ja mam inne. Między innymi na przykład dla mnie odkryciem ogromnym było to, że poddała się, znaczy ogromnym odkryciem, no jest to dla mnie dosyć ciekawe, poddała się badaniom DNA razem z OK Africa TV i razem z genetykami, genealogami prześledziła swoją historię rodziny i jej okazało się, że jej mitochondrialne DNA pochodzi od ludu Bamileke z Kamerunu i to tylko dowodzi temu, jak Eryka jest zaangażowana w ogóle w Afrykę i w filozofię pochodzącą z Afryki między innymi. Wiem, że jest waganką i to jest dla niej bardzo ważne. Żeby jeść takie właśnie soul food. A czego posłuchamy dzisiaj? Jaki utwór?
1: Tak. Słuchaj, z albumu Mama's Gun.
0: Rok 2000,
1: producent Jay Dilla, też jeden z moich ulubionych producentów. A wiedziałaś, że ona jest mistrzynią, nauczycielką Reiki trzeciego stopnia?
0: Nie, tego akurat właśnie nie wiedziałam wcześniej w ogóle.
1: Tak.
0: Wiedziałam z kolei, że jest właścicielką i tam jakby będziesz kiedyś może, tylko nie pamiętam właśnie gdzie, czy ona, bo ona jest z Dallas, nie wiem, czy ten klub jest w Dallas, Black Forest Theater i tam właśnie organizuje różne swoje imprezy muzyczne. Super. No dobrze, czy zagramy już?
1: Zagramy. Mogę powiedzieć jeszcze coś o tym kawałku. Wiesz, też trochę o nim poczytałam i fajne zdanie znalazłam. O czym on jest i przytoczy to. Nie da się kontrolować wszystkiego, życie prowadzi nas własnymi ścieżkami i czasem trzeba zaufać procesowi.
0: No właśnie, dobrze, więc niech będzie proces i niech będzie Eryka Badu, Mama's Gun 2000.

0: Przed nami i z nami jest Kamila Barwin, puszcza nam swoją czarną muzykę. Trochę ją ciągnę za język, żeby opowiedziała, które z tych utworów ewentualnie do jej muzyki się, nie wiem, przyczyniają, ale to może za chwilę. Czy coś jeszcze o Eryce chcesz dodać? Czy
1: możemy
0: iść dalej.
1: Tak,
0: możemy iść dalej, dobra. Tylko tutaj poprawię ci trochę mikrofon.
1: Okay,
0: o właśnie, super. Bo przed nami pan. Pan?
1: Isaac Hayes.
0: Tak, Isaac Hayes. Skąd ty znasz tego pana?
1: Słuchaj, historia. Byłam na gespocie w Anglii.
0: Kamila tatuuje, więc...
1: Gespot. Przechadzałam się uliczkami, trafiłam na jakiś sklep z winylami. I słuchaj, wzięłam kilka winyli. Wzięłam po okładce. Stwierdziłam, że wezmę sobie do domu. W domu odpaliłam winyla właśnie Isaaca. I słuchaj, totalnie mnie to zszokowało. To był album Hot
0: Buttered Soul. Czyli ten, którego dzisiaj posłuchamy.
1: Dokładnie. Słuchaj, 4 utwory i wiesz, ja dopiero wtedy go odkryłam i mówię, wow, dlaczego ja go nie znałam wcześniej, ale słuchaj, jest i mam ten winyl w domu, także mega się cieszę. I tak się stało, że go znam. I tak się stało, że później poczytałam, że jest poniekąd prekursorem rapu, co jeszcze bardziej mnie zaintrygowało.
0: Tak, to prawda. Ja też sobie o nim poczytałam i po raz kolejny to powiem, że ja po prostu kocham nową wiedzę, kocham się uczyć, kocham to, że też dużo nie wiem o czarnej kulturze i o czarnej literaturze i o czarnej muzyce, bo za każdym razem każdy gość coś nowego mi po prostu pokazuje. To za chwilę będziemy przy DJ Rashadzie o tym też więcej mówić. Ale właśnie, Isaac Hayes, urodzony w Tennessee, nie żyje już niestety, umarł w 2008 roku. Tak jak mówiłaś, rzeczywiście prekursor rapu, ale też autor niesamowitej wielkiej muzyki, między innymi 15-minutowego utworu, monumentalnej pieśni pod tytułem Joy, Radość. I to jest facet, który dostał Oscara w 1971 roku za temat do filmu Shaft. A Shaft, moi kochani, to jest niesamowity film o czarnoskórym detektywie z Harlemu, i którego grał Richard Roundtree. Więc tutaj wszystko się fantastycznie splata. Zostawimy historię może o miasteczku South Park, gdzie Isaac Hayes podkładał głos pod szefa, bo to może wszyscy sobie możecie ewentualnie dodatkowo poczytać, a my posłuchamy przecudownego utworu, którego znamy, ja znam z wykonania Diane Warwick. Autorem tego utworu jest Bart Bacharach, a my słuchamy Walk On By w wykonaniu Isaaca Hayesa, przy czym będziemy musiały trochę skrócić ten utwór, bo trwa on 12 minut, więc w odpowiednim momencie go troszeczkę wyciszymy. Zapraszamy.

0: Isaac Hayes ze smutkiem wyciszamy, żeby móc pójść dalej. Czy tak, to jeszcze
1: wiesz
0: Isaac?
1: Co, no, ten utwór był samplowany przez cały świat.
0: No właśnie, całą galaktykę. Bo ja z kolei słyszę Portishead cały
1: tak,
0: czas, Glory
1: tu
0: Box.
1: Jest, ojej, Tupac, Wu-Tang, Beyoncé, no można by wymieniać dużo, dużo i tak. Akurat, wiesz co, jak ja pierwszy raz usłyszałam ten utwór, no to też, wiesz, jak słyszysz utwór, z którego samplowano i później słyszysz go
0: w oryginale,
1: to wiesz, wszystko ci się tak otwiera, wiesz, te wszystkie klapki, które są, o kurczę, to znam, a to było tu, przecież to było tu, wiesz, to wszystko się łączy, także, no tak.
0: Bardzo wielka, wielka, wielka postać. Isaac Hayes też wywarł ogromny wpływ właśnie na wielu, wielu, na całe pokolenia afroamerykańskich muzyków. Symbol w ogóle też seksualnej ekspresji i czarnej dumy, jak najbardziej. Dobra. Przechodzimy do następnego wykonawcy. I mamy tutaj, czy ja się nie mylę, że już przechodzimy do...
1: Fugees.
0: Do Fugees.
1: Tak.
0: No
1: a i zobacz, tutaj jest Lauryn Hill, więc mamy jeszcze jedną kobietę.
0: Tak, mamy... O, rzeczywiście jest jedna, tak. Lauryn Hill, która jest i Fugees też no, prawie stałą bywalczynią Czarnej Niedzieli, bo też
1: super.
0: Uwielbiam. I posłuchamy utworu z 96. To jest ich debiutancki... nie pamiętam, tak, debiutancki. Nie, drugi, to jest ich drugi album,
1: drugi.
0: Ale ten najsłynniejszy
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, tak.
0: Fugees Score. Dlaczego ten utwór?
1: Słuchaj, no a wiesz, cały album, no, ciężko było mi wybrać utwór, ale stwierdziłam, że wybiorę mniej popularny z tego albumu, chociaż wszystkie dla mnie są popularne, ale może dla słuchaczy mniej popularny jest How Many Mics. Natomiast myślę, że nie ma co tutaj dużo mówić. Ten album jest świetny, uwielbiam go i East Coast Hip Hop, Boom Bap, no świetne.
0: Tak, lecimy.
2: Pick up your microphones. Pick up your microphones.

0: Ready or not, man. Ready or not, they gon' move on us. So I tell you what, better safe than sorry. Let's be ready.
1: Ready or not. Znaczy, oczywiście to nie było Ready or not, ale ostatnie wersy cytowane. Fugees. Nie wiem, czy coś więcej w ogóle możemy powiedzieć.
2: Trzeba słuchać.
1: Po prostu absolutny numer jeden. Rapowy, hip-hopowy.
2: Dokładnie.
1: Tak, i przechodzimy do DJ Rashada. Od razu ja tylko powiem tyle, że ja po prostu nie słucham takiej elektronicznej muzyki. Tym bardziej to było dla mnie ogromne odkrycie i bardzo jestem za to wdzięczna. Zwłaszcza czytanie o tym, czego pionierem właśnie DJ Rashard jest, bo teraz to wszystko sobie mi więcej może opowiesz, ale to jest pionier footwork, tak, który kiedyś był nazywany Duke.
2: Tak.
1: I teraz to jest moment, w którym ja to muszę powiedzieć, Kamila, więc jeszcze chwila,
2: dobrze,
1: ponieważ
2: dobrze.
1: Przy odkrywaniu DJ Rashada, który w ogóle umarł w 14 roku z wyniku przedawkowania narkotyków. Młody, bardzo, bardzo człowiek. Przy odkrywaniu jego historii znalazłam informację właśnie o czymś takim jak juke, czyli właśnie footwork, sposób grania tej muzyki, wręcz Chicago juke. Od razu mi się skojarzyło z juke joints, nie wiem czy pamiętacie, ale przy omawianiu filmu Sinners. Mówiłam o tym, że właśnie oni grali ten blues w karczmach przydrożnych, które się nazywały juke joints. Juke to w ogóle znaczy coś takiego nieuporządkowanego bardzo, chaotycznego, po angielsku też, ale w ogóle pochodzenie tego języka, tego słowa juke pochodzi z zachodnioafrykańskich języków i przyszło do Stanów od gullah, albo inaczej Geechee. Jest to kreolskie też w ogóle słowo. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana tym odkryciem. No dobra, tutaj już muszę się zatrzymać na chwilę, ale tylko jeszcze powiem, że dokładniej pochodzi to słowo juke z języka Wolof. I właśnie to znaczy duke, to misconduct oneself. No dobra, okej.
2: No tak, tak.
1: DJ Rashad.
2: DJ Rashad.
1: Powiedz coś
2: od siebie. Let you know, DJ Spin. Słuchaj, wiesz co, no ja jestem bardzo wdzięczna moim przyjaciołom, a mianowicie KR UFO i TF Grind. I bardzo ich pozdrawiam, ponieważ to oni mi pokazali tę muzykę. Bardzo ich pozdrawiam.

0: footwork też, trzeba wiedzieć, że towarzyszy temu też taniec, tak. Właśnie footwork. Próbowałam kiedyś tańczyć, ale jest to, powiem szczerze, za szybkie dla mnie. No nie, no ja wiesz, tańczę jak postać z gry, więc jak Sims, wiesz, więc to nie dla mnie, ale, okay. Ale super.
1: Czyli
0: super
1: chodzi o to, że to jest szybkie, coś to
0: bardzo
1: jest
0: szybkie. To jest praca nóg głównie. I właśnie ta muzyka z początku była robiona głównie pod te bitwy taneczne. Aha, i dopiero później właśnie między innymi DJ Rashad wprowadził tam więcej melodii i więcej takich struktur, powiedzmy, nie wiem, piosenki, tak, zwrotka, refren, coś takiego, wiesz, żeby to było bardziej melodyczne. Wcześniej to były bardzo pocięte numery, kawałki. No i tak to się dalej rozprzestrzeniło na cały świat.
1: Bo też widzę, że zaglądam w swoje notatki, wyewoluował Jux z szybkich rytmów właśnie Ghetto House i chodzi o ten bęben basowy Four to the Floor. I to właśnie ta przygoda moja z Wikipedią, odkrywaniem różnych afrykańskich korzeni, no bo wszędzie szukam właśnie Afryki w tej czarnej muzyce, to właśnie też te szybkie bity i automatyczna perkusja 808 i 909, dokładnie. Tak? I to właśnie wszystko się wyjaśnia, bo Kanye West nagrał przecież 808 Heartbreak. I to jest dokładnie pewne wyjaśnienie tego. No dobrze, życzymy DJ Rashadowi spokoju tam, gdzie przebywa, a my posłuchamy utworu, masz tytuł?
0: Let You Know.
1: Tak.

0: To my z powrotem, Ewa Chylak, Kamila Barwin i jeszcze jedna uwaga. Ci, którzy nie będą mogli wysłuchać całej naszej audycji, albo na przykład mieliby ochotę posłuchać wszystkich innych czarnych niedziel, zapraszam online. Jest taka platforma, na której umieszczam zazwyczaj we wtorek nagraną, znaczy przeprowadzoną dzisiaj audycję i można sobie posłuchać, do czego bardzo, bardzo zachęcam. I oczywiście też Facebook, Instagram, ale najważniejsza jest czarna muzyka. Zamykamy tak. DJ Rashada.
1: Tak, zamykamy legendę footworku i idziemy do legendy dubstepu.
0: Tak, o właśnie. I mamy przed sobą pana, który się nazywa Benga. Adegbenga Adejumo. Tak?
1: Tak. Tak. Kawałek Trips. No wiesz co, jak ja dorastałam i tak pamiętam wiek 18-19 lat.
0: To który to był rok? Jak miałaś 18 lat?
1: No to było, słuchaj, 12 lat temu. Wtedy też zaczynałam tatuować.
0: Aha, o. Mhm.
1: Słuchaj, no wiesz, mhm. dubstep właśnie też pokazali mi wcześniej wymienieni panowie. Mhm. Słuchaj, no i dubstep też wtedy był dla mnie taką muzyką, której słuchałam dużo, często głównie na parkiecie, jak chłopaki grali. No a Benga dla mnie, no jest takim, wiesz, jak ja robiłam sobie cały research, no to Benga faktycznie, ten kawałek właśnie szczególnie, wiesz, jak ja go słyszałam na parkiecie, no to biegłam od razu.
0: Aha, oh yeah.
1: więc bardzo, bardzo go lubię, także chciałam, żeby wybrzmiał tutaj dzisiaj z nami.
0: Super. Szczególnie, że patrzę przez okno, pada strasznie, więc może siedzicie gdzieś w domu albo jesteście gdzieś w aucie i możecie sobie posłuchać, jednocześnie odrabiać taką fantastyczną lekcję czarnej muzyki, jaką ja też odrabiam. E-Trips 2008, album, którego nazwę oczywiście uwielbiam, bo to są pamiętniki Afro wojownika, Diary of an Afro Warrior. I co więcej tu możemy powiedzieć? Znaczy ja tylko chciałam dodać, bo ja też, tak jak mówiłam, wyszukuję inne informacje niż Kamila na temat tych artystów, ale Benga w 2013 albo 2014 roku w wywiadzie dla Guardiana przyznał, że choruje na dwubiegunówkę i na schizofrenię. Stał się jednocześnie z takim bardzo trudnym coming outem, stał się orędownikiem zdrowia psychicznego, szczególnie właśnie w tej scenie, na tej scenie muzycznej, też między innymi dubstepu, więc no, bardzo odważny, wielki człowiek i życzymy mu wszystkiego dobrego, a przed nami właśnie E-Trips. Mm-hmm.

0: Benga i Trips, Kamila Barwin. Tak.
1: Ciężki bas, energia. Wiesz, że on był młodziakiem, jak robił ten kawałek. Gdzieś tam okolice lat miał 20. Także widzisz, ja go poznałam, jak miałam 20 lat, a on to tworzył, jak miał 20 lat, tylko trochę wcześniej oczywiście.
0: Mhm. No właśnie, taki utwór dla młodziaków. No, bardzo miło było mi go słuchać, ale...
1: Nie twój klimat.
0: No nie do końca, nie do końca. Nie do końca. Czy przechodzimy dalej?
1: Idziemy teraz? Dalej, idziemy tak. Teraz do dubu. Idziemy do dubu, Matt Professor. No dub też, widzisz, gdzieś tam szukałam takich kawałków, które coś gdzieś tam w muzyce trochę pozmieniały. I wiesz, dub też w dubstepie mocno gdzieś tam siedzi. Przyniósł go Matt Professor z Jamajki do UK.
0: To będzie jeszcze będzie jeden pan z Jamajki na pewno.
1: Tak. No i słuchaj, ten utwór, który posłuchamy, no to jest taki klasyk. Wiesz, on też współpracował z różnymi osobami, na przykład Sade z Massive Attack i Dub, czyli właśnie muzyka, która charakteryzuje się długimi efektami typu tape delay czy reverby. Wszystko jest takie przeciągnięte. Na pewno usłyszymy tutaj. Super. Wiesz, słychać tą muzykę w różnych innych utworach też. My też z naszym zespołem Smugi często używamy tej delaya.
0: No właśnie, twój zespół Smugi będziemy oznaczać rzeczywiście.
1: Tak, mam zespół Smugi, działamy od niecałych 3 lat. 25 czerwca wydajemy nowy kawałek.
0: Super.
1: Zapraszam do odsłuchu. Także też używamy tych zabiegów z delayem, z reverbem. Ta muzyka płynie, jest przestrzenna, jednocześnie zamknięta. No szaleństwo totalne.
0: Super, bardzo się cieszę. I przed nami Matt Professor i widzę, że wystarczy nam naprawdę bardzo mało czasu na następnego pana, ale zdążymy. Matt Professor.

0: Med profesor wybrzmiał, patrzy na zegarek, jest 15:57, w ogóle nie ma opcji, żebyśmy zdążyły z czymkolwiek. Chcę tylko powiedzieć, że była z nami Kamila Barwin, Smugi, zespół, 25 czerwca, nowy utwór, tatuatorka, artystka ze swoją czarną muzyką przyszła do Radia Fera, bardzo się cieszę. I teraz przed nami ostatni artysta. Ile zdążymy, tyle wybrzmi.
1: Dokładnie, puśćmy.
0: Ruth Manuwa.
1: Tak, dzięki Ewa.
0: Ja też bardzo dziękuję. Ruth Manuwa, pan z Jamajki. Ojciec był preacher and tailor tam. Bieda jest bardzo ważna w jego twórczości. Utwór pochodzi, którego posłuchamy, z albumu Brand New Second Hand. To powiedzenie jego mamy na prezenty, które dostawał Ruth Manuwa. Między innymi pod choinkę. Single Witness One Hope. Tak, to hymn brytyjskiego rapu. Ruth Manuwa, ile się da, tyle posłuchamy. Do usłyszenia za tydzień.
1: Dzięki.

0: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
1: Autopromocja.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18.
4: Tylko w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.
8: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
10: Dzień dobry, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, z tej strony Mikołaj Olejnicki. Wracamy po dwutygodniowej przerwie. Dokładnie nie wracam ja, bo ja z wami byłem przez ostatnie dwa tygodnie, ale dwie poprzednie audycje w niedzielę po godzinie 16 to nie był polski punkt słyszenia, to było karnetowisko, które dedykowane było Summer Punch Festival, który już za kilka dni, dokładnie 18 i 19 czerwca. Gdybyście lubili rock'n'rollowe dźwięki, hardkorowe dźwięki, no gitarowe przede wszystkim dźwięki, to zapraszamy do Warszawy. A gdybyście lubili dźwięki bardziej elektroniczne, to 19 i 20 czerwca Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Naprawdę solidna dawka elektroniki i dobrego house'u w niesamowitej przestrzeni. Zachęcamy was, żebyście wybrali się na jeden z dwóch festiwali w zależności od gustu muzycznego, bo to naprawdę dwa naprawdę bardzo wartościowe wydarzenia i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję usłyszeć tam muzykę na żywo. Ale nie było nas przez ostatnie dwa tygodnie, jak wspominałem, z polskim punktem słyszenia, a wydarzyło się naprawdę dużo. Między innymi pojawił się drugi singiel promujący tegoroczne męskie granie.

0: co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I dokładnie miesiąc po utworze Nareszcie, który był pierwszym hymnem tegorocznego męskiego grania, pojawił się drugi utwór zatytułowany Tańczę, który mogliście usłyszeć przed chwilą. To jest drugi hymn, który promuje męskie granie w 2026 roku i za ten utwór również odpowiedzialny jest trio Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia, którzy to również byli odpowiedzialni za pierwszy singiel. No ja nie ukrywam, że jestem dość zaskoczony, ponieważ przez te kilkanaście lat męskie granie przyzwyczaiło nas do tego, że trasę koncertową, czy też cykl koncertów spod sztandaru męskiego grania zawsze promuje tylko jeden utwór. W tym roku są to dwa utwory, a w mojej ocenie tak naprawdę lepiej nagrać jeden utwór dobry lub bardzo dobry niż dwa średnie. I to chyba będzie najlepszy komentarz do tegorocznej sytuacji. Co prawda ja nie jestem zwolennikiem, żeby odbywało się za dużo wydarzeń, natomiast trzeba przyznać, że jeśli mamy tych wydarzeń więcej, a zwłaszcza więcej wydarzeń organizowanych przez różne podmioty, to konkurencja wymusza właściwie to, żeby organizatorzy koncertów postarali się bardziej, również żeby podnosili cały czas swoją poprzeczkę, bo nie ma właśnie lepszego wymogu niż czyhający oddech konkurencji. No i trzeba przyznać, że na przestrzeni ostatnich kilku lat męskiemu graniu wyrósł naprawdę solidny konkurent i to konkurent z Poznania, bo podobny cykl koncertów organizuje Good Taste Production, a ten cykl koncertów latem nazywa się Letnie Brzmienia. I on też jest promowany przez zespół zakładający się z kobiet. Co roku ten zespół nazywany jest Babie Lato i składa się z kobiet. W tym roku jest nie inaczej. W skład tego Babiego Lata wchodzi Bella Komoszyńska z zespołu Sorry Boys. Wychodzi również Natalia Grosiak, ostatnio koncentrująca się na twórczości solowej, ale przede wszystkim znana z zespołu Micro Music oraz nasza poznańska Katia. I również Letnie Brzmienia nagrały pierwszy singiel, a w ostatnim czasie wypuściły drugi singiel promujący ten cykl koncertów.

Co chcę, to mam. Tak nazywa się utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą i ten utwór ma wam pomóc, czy wolicie się w tym roku wybrać na męskie granie, czy też wolicie się wybrać na letnie brzmienie. Trzeba przyznać, że profil i pomysł na oba festiwale jest bardzo podobny. No i oba festiwale są promowane przez dwa single. I może któryś z tych czterech utworów właśnie zachęci was do tego, żeby wybrać się na jedno wydarzenie bądź drugie. Gdybyście jednak woleli wybrać się na koncert, no to na stadion, to oczywiście ku temu będziecie mieli również dużą okazję, ponieważ w cykl koncertów, w małe tournée stadionowe wybiera się, kto wie, czy nie największa polska muzyczna gwiazda. Mowa oczywiście o Dawidzie Podsiadło. I tak część koncertów już za nami, ponieważ 6 i 7 czerwca Dawid wystąpił w Chorzowie, natomiast całkiem niedawno wystąpił w Poznaniu. Przed nim jeszcze koncerty w Gdańsku oraz finał na PGE Narodowym w Warszawie. Co najważniejsze, pewnie część utworów, które Dawid już zaprezentował, będzie pochodzić z najnowszej płyty. Ostatni singiel przed tym cyklem koncertów Dawid wydał w 2024 roku i ten singiel nazywał się Pięknie Płyniesz. Jeśli mnie pamięć nie myli, w 2022 roku albo w 2023 Dawid na swoje 30 urodziny wydał płytę Lata 20, która to przeszła bez większego echa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Na pewno jeśli chodzi o echo, to było one dużo mniejsze niż chociażby podczas Małomiasteczkowego. Od 2024 roku Dawid wydał też krótką płytę, czy też epkę razem z Kasią Sochacką zatytułowaną Tylko Haj oraz zapis koncertu, który to zagrał razem z Arturem Rojkiem i który to składał się głównie z utworów z repertuaru zespołu Umysłowic. Te projekty były skoncentrowane wokół festiwalu, który tworzył Dawid Podsiadło i ten festiwal nazywał się Zorza. Z tego co wiem, w tym roku Zorzy nie ma, przynajmniej nie została ogłoszona, a Dawid chyba bardziej skoncentrował się na pracy nad nową płytą, ponieważ mamy najnowszy singiel, który to właśnie chyba jest zapowiedzią większego wydawnictwa. Singiel nazywa się Sezon, usłyszycie już go za chwilę. No i jestem ciekawy waszych opinii. Czy bliżej mu właśnie do takich hitów, jakie były zawarte na płycie Małomiasteczkowy, czy raczej Sezon zapowiada to, że kolejny krążek od Dawida Podsiadło nie odbije się aż tak wielkim echem, jak można by się spodziewać.

Drugi utwór, jaki mogliście usłyszeć, to Nie ma miejsca jak dom w wykonaniu Mroza. To jest jego najnowszy singiel. Ja nie będę ukrywał, że ten singiel na razie bardziej mnie przekonuje niż chociażby Sezon. I w ciągu ostatnich lat muszę przyznać, że bliżej mi, jeśli chodzi o te ogólnopolskie gwiazdy ze świata muzycznego, to bliżej mi do twórczości Mroza. On jakoś bardziej mnie przekonuje, jego stylistyka, jego muzykalność. I pomimo, że jeszcze Mrozu nie ma takiej pozycji, że wyprzedaje stadiony, to zdecydowanie bardziej wolałbym wybrać się właśnie na jego koncert i na jego koncert czekam, a te koncerty już jesienią, niż na Dawida Podsiadło. Co nie zmienia faktu, że również z ciekawością spoglądam na krążek, który Dawid Podsiadło planuje wydać. Aczkolwiek na razie w tym wyścigu bliżej mi zdecydowanie właśnie do Mroza. Czekamy na kolejne wydawnictwa od obu panów, a teraz przechodzimy do młodej dziewczyny, której najnowszą epkę zapowiadaliśmy kilka tygodni temu. Gra taki ciekawy alt-popową muzykę, nazywa się, czy też posługuje się pseudonimem artystycznym Husky i właśnie wydała swoją najnowszą epkę, z której będziecie mogli usłyszeć dwa utwory, zatytułowane Aparat i Dysocjacja.

Aparat i dysocjacja, tak nazywają się dwa utwory, które mogliście usłyszeć przed chwilą, a epka, na której znalazły się te piosenki, to Między słowami. Autorka? Husky. Serdecznie polecam, żeby zapoznać się z twórczością, całą twórczością tej młodej dziewczyny. No i ja czekam po pierwsze na płytę długogrającą, a także na koncert, bo pamiętam, że w roku 2024, kiedy Husky wystąpiła w Dublinerze podczas Next Fest Festival, to skradła serce zarówno moje, jak i pozostałej części publiczności i mam głęboką nadzieję, że ona wróci właśnie niedługo do Poznania, żeby można posłuchać jej było na żywo. Teraz przechodzimy do dziewczyny, o której ja wspominałem kilka tygodni temu i tak wspominałem z nostalgią. Zagraliśmy kilka jej starych utworów, bo od dłuższego czasu było o niej cicho. I chyba wywołałem wilka z lasu, ponieważ Oli, bo właśnie o niej mowa, wróciła właśnie z najnowszym singlem. Incredibly Soft Spoons. Tak nazywa się piosenka, która mam nadzieję jest zapowiedzią jakiegoś większego wydawnictwa, albo przynajmniej jest zapowiedzią, że Oli wróciła do studia i nagrywa nowe piosenki, bo to jest naprawdę ciekawy głos na polskiej scenie muzycznej i wyjątkowo delikatna, ale też bardzo przekonująca osobowość. Tak więc trzymając kciuki, posłuchajmy piosenki Incredibly Soft Spoons.

A utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to oczywiście Przebiśniegi. Właściwie nie utwór się tak nazywa, tylko zespół, który jest odpowiedzialny za to wydawnictwo. Piosenka natomiast Pali jej się świat. Tak właśnie nazywał się ostatni singiel, który zapowiadał ich kolejny krążek, zatytułowany nie inaczej jak Sen Multiplayer. Ta płyta już jest dostępna, ponieważ pojawiła się 12 czerwca, więc gdybyście chcieli przesłuchać ją całą, to oczywiście odsyłamy was do streamingu. Bo nie wiem, czy ta firma pojawiła się fizycznie. Natomiast jeśli chcielibyście posłuchać nieco mocniejszych dźwięków, to pozostańcie z nami na 98.6 i na afera.com.pl, słuchając polskiego punktu słyszenia, bo posłuchamy zespołu Taraban. Ja nie ukrywam, że zespół Taraban kojarzyłem z nazwy, natomiast jakoś nie mogłem przykleić do muzyki. Co prawda nazwa sugerowała, że mogą być to nieco mocniejsze dźwięki, ale w końcu udało się ich posłuchać. A to za sprawą płyty Van Life, która to jest zapisem, która jest epką, ale jest epką nagraną live. Jest to zapis koncertu. Na tej epce znalazły się 4 utwory, ale z tej płyty nie będziemy grać. Zagramy nieco starsze piosenki, które właśnie w momencie, kiedy zapoznawałem się z zespołem Taraban, skradły moje serce. Country Song to jest utwór, który pojawił się w 2025 roku, a drugi utwór, jaki usłyszycie, to The Oath. To jest utwór, który również znalazł się na epce wydanej w roku 2025, dokładnie 10 kwietnia i zatytułowanej Oath. Również na tej epce znalazła się piosenka Country Song.

Pozostaniemy w rockowym klimacie, nie będziemy odbiegać za daleko od zespołu Taraban, natomiast trzeba przyznać, że w tym gitarowym klimacie pozostaniemy, ale podejdziemy do niego z trochę innej strony. Za sprawą zespołu Hypnozaur, który określa swoją muzykę jako Jurassic Punk. Ci panowie szykują się do wydania swojej kolejnej płyty zatytułowanej Afterlife i właśnie z tej płyty posłuchamy najnowszego singla, który zatytułowany jest Life Lower.

A utwór, który mogliście usłyszeć przed chwilą, to jest piosenka Emo Sapiens, która jest efektem kooperacji Mateusza Holaka i zespołu Lordofon. Ze względu na brak czasu nie będziemy za bardzo pochylać się nad tym utworem, może jeszcze kiedyś do niego wrócimy, ale niestety koniec audycji zbliża się wielkimi krokami, a chciałbym powiedzieć o ważnym wydarzeniu. 27 czerwca, czyli na samo zakończenie miesiąca, na letniej scenie Progresji odbędzie się jubileusz 30-lecia Molesty. To jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego hip-hopu. Myślę, że większość z nas wychowała się na płycie Skandal. Będzie okazja, żeby poświętować z panami ten wyjątkowy jubileusz. Dzisiejszą audycję zakończymy utworem 16 liter, który promuje to wydarzenie i zachęca do udziału w tym koncercie. Ja tylko dodam, że nazywam się Mikołaj Olenicki, byłem z wami od godziny 16 i będę z wami również za tydzień po godzinie 16. Przez ten czas trzymajcie się ciepło. Cześć! 'Cause it.

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Autopromocja.
2: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
3: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
2: i Marcina z zespołu Audiofils.
3: Poniedziałek, godzina 22.
4: W niedzielę o 19.
5: Licz na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się zaprosili na miejscu pana Cóż,
7: audycja alternatywne Rambory.
8: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
9: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
10: Kultura, słucham.
11: Sabotaż kulturalny.
12: Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, a to Podsłuch Kuratorski, comiesięczna seria poświęcona wystawom sztuki współczesnej w Poznaniu i nie tylko. Dzisiaj z naciskiem na nie tylko, ponieważ w edycji czerwcowej zabieram Państwa do Orońska. Tam znajduje się Centrum Polskiej Rzeźby, gdzie w połowie maja otworzyły się dwie wystawy, w tym jedna, o której dzisiaj poświęcona będzie audycja. Jest to pierwsza solowa wystawa Gizeli Mickiewicz, polskiej rzeźbiarki, z wystawą pod tytułem Okolica tego momentu. Więc dziś zapraszam na całogodzinną rozmowę z samą artystką i kuratorką wystawy, czyli Aleksandrą Pietrzak. Rozmowę nagraną w dniu wernisażu, około godzinę przed. Ale zanim to, spróbuję opowiedzieć, w jaki sposób wygląda ekspozycja i same prace prezentowane przez artystkę. Więc zostańcie z nami.

trwa podsłuch kuratorski w ramach sabotażu kulturalnego w Radiu Afera. Przenosząc się do Orońsgrad i Centrum Sztuki Rzeźby, ważne jest wyobrażenie sobie dużego terenu, ponieważ samo centrum umieszczone jest po środku ogromnego parku otoczonego zielenią. Jest tam wiele drzew, jest tam wiele roślin, szczególnie w tej porze roku, jaką mamy teraz, najlepiej tą wybrzmiewa. Wiedząc, że Gizela Mickiewicz ma wystawę, nie byłem świadomy, gdzie dokładnie odbędzie się wystawa, a Galeria Wozownia nie dawała mi żadnych wyobrażeń z tym związanych, biorąc pod uwagę, że to była moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Kiedy pojawiłem się tam, nie sądziłem, że wejście do samej przestrzeni jest niczym ogromna brama wejściowa do stajni, czy właśnie do starej wozowni, jak sama nazwa wskazuje, więc tutaj demaskuje, co można sobie wyobrazić. Po otwarciu obydwu skrzydeł czarnych, drewnianych, ogromnych drzwi, widzimy salę średniego rozmiaru, która pomimo, że ma białe ściany, które są gładkie i bez żadnej faktury czy śladu przeszłości, warto spojrzeć na dół, ponieważ podłoga w całości jest ceglana, a wszystko staje się podstawą dla wyrastających z ziemi niemalże rzeźb Gizeli Mickiewicz. Rzeźby te umieszczone są na czarnych podestach, na czarnych stojakach. Może wygląda to trochę jak czarne prostokąty, płaskie, metalowe, z których wyrastają słupki. Patrząc przed siebie, widzimy 5 wyrastających w ten sposób słupków, na których umieszczone są w jakiś sposób porosty albo obiekty przypominające może na pierwszy rzut oka wyłącznie korek, która została zerwana z drzewa i umieszczona sztucznie na prętach. Kiedy zbliżymy się do nich jednak, zwracamy uwagę, że jednak to nie tylko kora, tylko różnego rodzaju elementy, które mogą przypominać odkształcenia różnych naturalnych obiektów przyrodniczych. Poza oczywistymi, wizualnie, obiektami, które przypominają korę drzewną i fragmenty gałęzi, które obrośnięte są nie tylko porostami, ale też może grzybem, mają bardzo naturalne odcienie, przez co dostajemy wrażenie, jak gdybyśmy faktycznie patrzyli na dalej żyjące drzewo. Najbardziej po prawej stronie jest tylko jeden obiekt, który znajduje się na ścianie, a nie jest on samostojący. Możemy odnieść wrażenie, jak gdyby to był fragment ścianki korzennej, która ma około ponad metra długości i ma bardziej odcienie niebiesko-zielone. Możemy patrzeć, jak w jakiś sposób migają, pływają między sobą podłużne fragmenty. Kiedy jednak podchodzimy do innych obiektów, wydaje się, jak gdyby oddychały. Wszystkie z daleka wyglądają, jak gdyby ich kolory były może lekko, może nieco chemiczne, ale pomimo wszystko ja odbieram je jako organiczne, tworząc przez to poczucie parkowego przeżycia w łonie natury. Jednak myślę, że najlepiej to, czym są te prace, odda część rozmowy z artystką Gizelą Mickiewicz i kuratorką wystawy Aleksandrą Pietrzak, więc przejdźmy może po piosence do części wywiadu nagraną w dzień wernisażu, a w akompaniamencie muzycznym, który dzisiaj wybrzmiewa, lecą utwory wskazane przez samą artystkę, dla której playlista Orońsko towarzyszyła przez okres rezydencji. Zostańcie z nami.

0: trwa podsłuch kuratorski w ramach sabotażu kulturalnego w Radio Afera. Nie jesteśmy już w Poznaniu, ponieważ wyjechałem do Orońska. W Centrum Rzeźby Polskiej znajduję się teraz z niesamowitymi gościniami. Jest przede mną teraz Gizela Mickiewicz, artystka wizualna, której otwarcie wystawy odbędzie się za niecałą godzinę, i Aleksandra Pietrzak, kuratorka tej wystawy. Cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć, Bartku.
0: Spotykamy się niecałą godzinę przed otwarciem wystawy Okolica tego momentu, która jest twoją pierwszą solową wystawą w tym miejscu, więc jak byś przedstawiła swoją twórczość dla osób, które jeszcze jej nie widziały, a powinny ją zobaczyć?
1: Jestem rzeźbiarką, pracuję z formami przestrzennymi. Nie mam jakiegoś jednego takiego typowego dla mnie materiału czy typowej formy. Raczej pracuję w cyklach rzeźbiarskich, które pozwalają mi jakoś porządkować zarówno tematycznie, jak i formalnie różne aspekty mojej praktyki twórczej. Na tej wystawie właśnie w Orońsku prezentuję prace, które są jakoś kontynuacją jednego z tych cykli, nad którymi pracuję. To jest taki cykl, który rozwijam od około 3 lat. Zdecydowałam się go w kontekście sytuacji orońskiej zaprezentować.
0: Moim zdaniem taką gałęzią tematyczną, która się pnie razem z twoją twórczością, jest nawiązywanie do natury i relacji między człowiekiem a naturą. Czy myślisz, że to cały czas tak przechodzi razem z twoją twórczością i to jest taki klucz do zrozumienia?
1: Myślę, że dla niektórych cykli tak i zdecydowanie dla właśnie tych moich ostatnich prac i ostatniego cyklu, którego częścią są prace prezentowane na wystawie orońskiej, ale też pracowałam nad cyklami, w których natura nie jest jakoś obecna. Nie wiem, chociażby dając jako przykład taki cykl z materiałami innowacyjnymi, bo też nad takim cyklem pracowałam. On nadal jest jakby otwarty i nadal myślę o kolejnych realizacjach z tego zakresu. I to był na przykład taki cykl, w którym się skupiałam na takich innowacyjnych materiałach, które istnieją, ale jeszcze nie mają jakoś wyraźnie sprecyzowanego zastosowania i wyraźnie sprecyzowanego użycia. I z takiego rzeźbiarskiego punktu widzenia one mi się wydają o tyle ciekawe, że jest to taka jakby czysta materialność, bo nie mają konkretnego kontekstu, tak? Bo każdy materiał, który jakoś jest używany w różnych przedmiotach, ma swój kontekst taki znaczeniowy, a te materiały, które jeszcze nie mają przeznaczenia, są taką jakby wolną materią, więc tutaj jakby w ogóle wątki natury się nie pojawiają, więc to bywa różnie.
0: Dobrze, że to sprostowałaś, ale jednak w dzisiejszym kontekście, gdy jesteśmy w okolicy otwarcia okolicy tego momentu, jednak natura jest to takim bohaterem głównym tej wystawy?
2: Myślę, że natura w przypadku tej wystawy jest trochę wypadkową tak naprawdę, dlatego że takim punktem wyjścia zarówno dla tej wystawy, ale też myślę, że dla tego cyklu, nad którym pracuje Gizela, jest w ogóle doświadczanie miejsca. Miejsce, myślę, jest takim słowem, które powinno tutaj jakby jak najbardziej wybrzmieć, ponieważ celem jest staranie się na nowo, w inny sposób poszukiwania modeli obcowania z daną przestrzenią, sposobów zapamiętywania tej przestrzeni, później odtwarzania tego miejsca w danej pamięci. I akurat tak się składa, że są to miejsca, które są w jakiś sposób związane z okolicami naturalnymi, co też jakby z perspektywy mojej, jako kuratorskiej w przypadku wystawy, o której mówimy, było o tyle ciekawe, że mówimy o miejscu, które jest tak naprawdę tylko paranaturalne, dlatego że mamy park, ale jest to park stworzony przez człowieka, więc on jest też trochę sztucznie wypreparowany, więc trochę gramy z tymi pojęciami, więc tak naprawdę bardziej chodzi o jakąś próbę ujęcia przestrzeni, krajobrazu, której nie da się objąć jednym spojrzeniem, ponieważ jest to tak rozległa przestrzeń, a Gizela próbuje tworzyć fragmenty tych miejsc, aby stworzyć jakąś taką bardzo wiarygodną, ale też współtworzoną siłą rzeczy przez naturę, mapę 1:1, która nie oszukuje. Tak naprawdę mówimy o skali miejsca. Nie bawimy się w zmniejszanie albo powiększanie tych obiektów. One są bardzo, tak jak Gizela kiedyś powiedziała, hiperrealistycznie traktowane i odtwarzane. To, co później jest istotne, to jest ta kompozycja, nad którą ona pracuje już też później w swojej pracowni. Więc myślę, że Kategorią nadrzędną jest miejsce i przestrzeń, a natura akurat jest takim splotem, który te wszystkie wątki łączy.
1: Super, że to dodałaś, bo to rzeczywiście doprecyzowuje. Ja bym jeszcze dodała do tego doświadczenie miejsca, że to też mnie interesuje, że nie tyle konkretne miejsce, a bardziej jakby to, jak się w tym miejscu orientujemy, jakieś szczególne fragmenty tego miejsca, które są takimi znakami rozpoznawczymi. Też mnie interesuje to, jak mentalizujemy różne przestrzenie, jak one później stają się jakimś takim obrazem tego, jak je zapamiętujemy.
0: Można też powiedzieć, że tu chodzi o wkraczanie ciebie w tą daną przestrzeń i co z tym zrobisz?
1: Bardziej odnajdywanie się i obserwowanie tego, jak danej przestrzeni doświadczam. Ja też staram się, to też może jest jakimś takim charakterystycznym rysem mojej praktyki i też się właśnie przejawia w tym cyklu, że ja staram się, będąc w takiej przestrzeni, staram się znajdywać takie fragmenty tej ramy wizualnej, które są właśnie jakoś charakterystyczne, takie mocne, wyraziste formy i zastanawiam się, czy każdy, będąc w tej przestrzeni, doświadczałby jej w sposób podobny, czy gdybym komuś podała koordynaty do tego miejsca, to czy ktoś zauważyłby te same elementy tej ramy wizualnej, które zwróciły moją uwagę. Jakby interesuje mnie to, czy to doświadczanie, to jak się orientujemy, jak doświadczamy różnych przestrzeni, jest czymś uniwersalnym, więc też nie chodzi o mój sposób rozumienia, tylko właśnie staram się jakoś tak sprawdzić, czy da się jakieś takie obiektywnie charakterystyczne elementy danego miejsca znaleźć. A też dlatego powiedziałam, że to jest jakoś ważne w kontekście mojej praktyki w ogóle, bo też w innych cyklach też interesuje mnie dokładnie to, czyli próba znalezienia czegoś obiektywnego w doświadczeniu subiektywnym.
0: Za chwilę wrócimy do Was z dalszą częścią

0: Trwa podsłuch kuratorski, a my dalej rozmawiamy z Gizelą Mickiewicz, artystką, i Aleksandrą Pietrzak, kuratorką wystawy Okolica tego momentu w Orońsku. I wracamy do tematu procesu tworzenia wystawy. A jak było w przypadku tworzenia prac do tej wystawy? Na co ty zwróciłaś uwagę?
1: Przez jakiś czas, bo w ogóle jakby rysem całego tego cyklu jest to, że właśnie jadę w jakieś wybrane miejsca i przebywam w nich. I tak jak mówiłam, już staram się szukać jakichś takich, czy to charakterystycznych faktur, czy kształtów, jakichś takich wyraźnych właśnie form. I później metodą odlewu bezpośredniego pobieram właśnie fragmenty takich matryc bezpośrednio zdjętych, odcisków bezpośrednio zdjętych z danego miejsca, na podstawie których później już w pracowni opracowuję właśnie formy pozytywowe, ale też łączę je później w jakieś takie bardziej złożone kompozycje rzeźbiarskie.
0: Bo widziałaś się i w procesie, i widziałaś się wcześniej niż ktokolwiek z nas, więc jak ty odbierasz to, słysząc na przykład to, w jaki sposób Gizela to pisała, to jak ty widzisz te prace dla osób, które nie mogą ich doświadczyć fizycznie, na żywo?
2: To znaczy, ja miałam ten naprawdę wyjątkową sytuację z tego względu, że miałam tę rzadką okazję podglądania Gizeli w trakcie pracy, chodzenia za nią i towarzyszenia jej w tym wszystkim. Później też mogłam zajrzeć do jej pracowni i jakby zobaczyć prace, które były też już w trakcie pracy, jakby na innym etapie. Więc to jest zawsze rzadka sytuacja, ponieważ jednak najczęściej jakby idąc na wystawę oglądamy już gotowy obiekt. Nie wiemy, jaka historia przed, za nim się kryje. Więc to była bardzo, bardzo ciekawa przygoda, bo dosłownie wyszłyśmy w park i chodziłyśmy po chaszczach, kamieniach, drzewach, trochę bawiąc się tą przestrzenią, szukając właśnie, Gizela szukała takich charakterystycznych elementów, o których wspomniała. One są też dla mnie ciekawe, bo one są z tej strony właśnie charakterystyczne, związane z danym miejscem, o czym już powiedziała, ale są też niesamowicie rzeźbiarskie, tak z historyczno-sztucznego punktu widzenia, dlatego że to są prace, które uczą nas z mojej perspektywy oglądania wystawy inaczej niż uczą nas galerie i muzea, czyli oglądania, przyglądania się im z bliska, nachylania się do nich, szukania pewnego rodzaju elementów, których nie da się spojrzeć, jakby wyłapać oglądając je z pewnej odległości i perspektywy. No i to jest o tyle ciekawa gra, że właśnie o spojrzenie i o perspektywę ta gra w jakimś stopniu też się toczy, ponieważ normalnie nie możemy, tak jak już wspomniałam, objąć wzrokiem danej przestrzeni, a w tym przypadku możemy się jej wręcz laboratoryjnie przyjrzeć. Bardzo ciekawy jest ten element tego, jak te formy później nabierały pewnego rodzaju charakterystycznych kolorów. To jest, myślę, coś bardzo ciekawego, ponieważ są takie prace, które do złudzenia można by było pomyśleć, że są zdjętą formą z natury i ciężko tutaj można by było stwierdzić, co jest materią rzeźbiarską, a są takie, które wyciągają te wątki, więc myślę, że to jest bardzo taki ciekawy balans i ciekawa sytuacja, która właśnie empirycznie pozwala doświadczać tych prac, a później zderzyć sobie swoje doświadczenie z tą faktyczną przestrzenią, o której mowa. I myślę, że to jest ta wyjątkowa sytuacja, dlatego że tak jak Gizela wspomniała, najczęściej jeździ do danych miejsc i te prace najczęściej są prezentowane w innych lokalizacjach. One zmieniają też swoje konteksty. A w tym przypadku mamy taką sytuację, w której trochę wszystko mamy pod ręką. I myślę, że to jest o tyle interesujące, że można ten proces próbować odtworzyć, o którym mówiła Gizela. To jest też powód, dla którego my zrezygnowałyśmy, bo w trakcie pracy technicznie zastanawiałyśmy się, czy chciałybyśmy te miejsca parkowe oznaczać i pokazać widowni, osobom przechodzącym na wystawę, która rzeźba jest z danego miejsca. Ale w trakcie stwierdziłyśmy, że jednak nie będziemy tego robić. Że
0: zbyt proste by to było.
2: Że byłoby to zbyt proste, to po pierwsze, a po drugie, bardzo ciekawy jest ten element takiej, można powiedzieć, trochę dziecięcej gry w podchody, szukania i tych miejsc, bawienia się nimi. Więc to jest taki element, który myślę, że pozwala właśnie tą praktykę doświadczenia miejsca, o której wspomniała Gizela w przypadku tego cyklu, dosłownie wdrożyć i poczuć się dokładnie w ten sposób. Jakimś takim elementem już zupełnie pobocznym, który pozwala w jakiś sposób dodatkowo pozyskiwać jakieś konteksty, no to jest katalog do wystawy, bo on, który został zaprojektowany przez Agatę Biskup, która wykonała naprawdę wspaniałą pracę, zestawiając to, na czym nam tak naprawdę zależało, ponieważ okładka tego katalogu gra z tymi elementami materialnymi, o których wspomniała Gizela, a z drugiej strony w środku, poza tekstami Andrzeja Marca i Franciszka Smorendy i moim również, są zdjęcia z procesu, które jakby forma też tego katalogu jest na tyle niewielka, że można z nim wyjść w park i trochę po tych zdjęciach bawić się i szukać tych miejsc, więc myślę, że to też ma jakiś taki element właśnie no, doświadczalny, ta wystawa. I to jest ta rzadka sytuacja, bo jednak na wystawę się wchodzi, z niej wychodzi. A tutaj możemy ten proces trochę sobie wydłużyć.
0: Widzowie by stracili, gdyby nie mieli tego właśnie przywileju, że mogą zobaczyć przy okazji, jak by to wyglądało za kulisami, co rzadko możemy oglądać w taki oficjalny sposób. Często artyści albo to ukrywają, albo tylko pokazują zdjęcia swojej bardzo uporządkowanej pracowni i nic poza tym.
2: Ale prawda jest taka, że też nie wiesz, ile my ukryłyśmy tutaj.
0: I teraz mnie zaskoczyłaś.
2: To już zostanie słodką tajemnicą.
0: Więc za chwilę wrócimy do dalszej rozmowy.

0: Rozmawiamy z Gizelą Mickiewicz i Aleksandrą Pietrzak o wystawie Okolica tego momentu i przejdziemy teraz do części określenia długości trwania procesu i nie tylko.
1: Przy okazji zapytam od razu, gdyby datować proces początkowy i czas właśnie twojego tworzenia, kiedy to było?
2: Taki bardzo wczesny etap pracy to były już wizyty studyjne tutaj, które takie odbywałam. Kilka takich wizyt właśnie, gdzie tylko chodziłam po parku i przyglądałam się tej przestrzeni i jej doświadczałam, ale no to jest ciekawe, że rzeczywiście to też jest jakoś taką pracą rzeźbiarską, bo właśnie przyglądałam się tej przestrzeni w taki sposób, że starałam się znaleźć fragmenty, które są na tyle jakby ciekawe formalnie, że mogą jednocześnie funkcjonować jako takie niezależne właśnie formy rzeźbiarskie. Więc to chodzenie, przechadzanie się, przyglądanie się, doświadczanie tego miejsca było już pracą rzeźbiarską. Robiłam taką dokumentację fotograficzną przeróżnych miejsc, ich było dużo więcej początkowo. Potem jeden z trudniejszych etapów to była właśnie selekcja, którą musiałam zrobić. I ostatecznie zdecydowałam się, jakby w tym procesie selekcji, zdecydowałam się na wykorzystanie właśnie takich miejsc, które są jakoś charakterystyczne dla większej okolicy, są tymi charakterystycznymi elementami, ale jednocześnie jakoś powtarzają się w przestrzeni parkowej. Więc zdecydowałam się na takie formy, które jakoś można odnaleźć jako takie wizualne echo w różnych częściach tej przestrzeni. I potem kolejny etap to było właśnie pobieranie tych matryc. I jeśli bym miała wskazać początek, bo o to mnie spytałeś, o ramy czasowe, zaczęłam opisywać proces, to myślę, że to była jakaś głęboka zima, nie wiem.
3: Było zimno, ale robiłyśmy odlewy w marcu.
2: Tak, odlewy same w marcu, ale jeszcze wcześniej byłam na tych wizytach, więc jakoś jeszcze końcówka roku, bym powiedziała, zeszłego.
1: To przejdźmy od razu do odlewów. Tak. Opowiedz, jak wygląda tworzenie tych odlewów.
2: Wiesz co, najpierw taką metodą właśnie odlewu bezpośredniego nakładam po prostu taki silikon na wybrane miejsce, tak ramuję sobie je i nakładam tam silikon i po jakimś czasie muszę się pojawić, jak on stężeje, żeby go ściągnąć i on na tyle precyzyjnie oddaje fakturę i wszelkie niuanse tych wybranych fragmentów, że później na podstawie właśnie tych silikonowych matryc jestem w stanie odwzorować taki precyzyjny, pozytywowy obraz właśnie już w tym docelowym materiale tego wybranego fragmentu.

0: zaczął nam ewoluować i się trochę rozrastać tak naprawdę, ale rzeczywiście to był jakiś początek, ponieważ praktyka francuskich sytuacjonistów z lat 60. polegała na tym, była przede wszystkim związana z miastem, z przestrzeniami architektonicznymi. Polegała na tym, że artyści, rzeźbiarze, architekci, można wstawić tutaj wybraną grupę, wychodzili w miasto, które dobrze znali, akurat to był Paryż, kto nie chciałby chodzić po Paryżu, próbowali gubić się w tym mieście, doskonale je znając. Stosowali w tym celu bardzo różnego rodzaju metody, żeby móc się zgubić. To czasem były metody właśnie trochę imprezowe, trochę związane z jakimiś takimi surrealistyczno-dadaistycznymi praktykami, ale nie zawsze, bo chodziło o to, żeby próbować odkrywać nowe elementy w przestrzeniach, które są już znane. I można powiedzieć, że Gizela trochę na to pytanie odpowiedziała w tym sensie, że za każdą wizytą studyjną, którą odbyła w przypadku akurat pracy nad tą wystawą, a w związku z tym też, że pracowałyśmy w różnych porach roku, czyli ten kontekst, te okolice nieustannie nam się zmieniała. Warunki pogodowe narzucały nam też pewnego rodzaju obostrzenia, które trzeba było brać pod uwagę. Sprawiały, że ten park cały czas wyglądał inaczej. I tak naprawdę decyzje, które były podejmowane na bieżąco. Więc można powiedzieć, że ta praktyka o tyle się właśnie z tym łączy, że pozwala doświadczać miejsca, które już poznaliśmy z trochę innymi kontekstami, w innych wymiarach, w innych sytuacjach. Ale tak naprawdę czymś takim też może istotnym dla nas była jakaś taka próba może zastanowienia się, czy w ogóle da się wejść w krajobraz, jak to zrobić, żeby w niego wejść i go zapamiętać. To były takie pytania, na które każdy może sobie odpowiadać trochę samodzielnie, ale rzeczywiście myślę, że kiedy ktoś zadaje nam jakieś pytanie odnośnie naszego życia, najczęściej próbujemy sobie przypomnieć obraz w głowie, miejsce, w którym byliśmy, kiedy ta sytuacja się toczyła i miała miejsce. Więc pod tym względem myślę, że ta praktyka mnemotechniczna, o której wspomniała Gizela, no jest właśnie czymś takim, co nam towarzyszy na co dzień. Te prace tylko w jakiś sposób wyciągają te wątki, które nam w codziennym życiu tak naprawdę funkcjonują z nami i jakby ich doświadczamy. Tutaj możemy się im przyjrzeć trochę z innej perspektywy, ale rzeczywiście to była taka sytuacja, z której wątek historii sztuki, można powiedzieć, jakiś taki ciekawostkowy, był dla nas przyczynkiem do tego, żeby po prostu zacząć pracę dalej.
1: I przechodząc od pytania Oli, czy czujesz tak z perspektywy czasu, kiedy prace już stoją i są gotowe do oglądania, czy teraz czujesz, że weszłaś w krajobraz?
2: Wydaje mi się, że tak. W każdym razie no jakby moim zamiarem od samego początku było takie stworzenie czegoś na kształt rzeźbiarskich portretów, doświadczenia tego konkretnego miejsca. I mam nadzieję, że moje doświadczenie w jakimś wymiarze pokrywa się z doświadczeniem innych osób. Ważne jest to, o czym Ola już wspomniała wcześniej, czyli o tym, że ta sytuacja orońska jest dość wyjątkowa dla całego tego cyklu rzeźbiarskiego, ze względu na to, że w przypadku innych prac lokalizacja źródłowa, z której pobierane były odciski, znajdowała się daleko i była niedostępna dla odbiorcy, a tutaj są one niemalże w jednym miejscu, czyli mamy dostępną przestrzeń galeryjną, w której prezentowane są prace będące właśnie takim rzeźbiarskim portretem doświadczenia przestrzeni, która znajduje się tuż obok, więc można doświadczyć zarówno tego miejsca na swój własny sposób i później porównać to doświadczenie, czy jakby zderzyć je z formami rzeźbiarskimi, które ujmują je jakoś na sposób taki wizualny.
1: Czyli to jest pierwszy raz, kiedy mamy taki przywilej, że możemy to nie porównać, ale doszukiwać się sami, bo na przykład jak była twoja wystawa w Galerii Scala, to było bardzo odległe miejsce. Tak, oglądaliśmy.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest, że jest to, jak zostałam zaproszona do wystawy w Orońsku, to właśnie zastanawiałam się nad tym, z jakim projektem mogłabym tutaj pracować. I pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to właśnie ta okalająca Centrum Rzeźby Polskiej przestrzeń, taka naturalna. I pomyślałam sobie, że to będzie właśnie ciekawa sytuacja.

0: sytuacja, w której z jednej strony będzie przestrzeń, której możemy w jakiś sposób doświadczać, a z drugiej strony później jakby w przestrzeni galeryjnej jakby spotkać bryły tego doświadczenia. I to też była jeden z powodów, dla którego zdecydowałam się akurat ten projekt tutaj realizować w kontekście tego miejsca.
1: Całe szczęście, tu jest ten ogromny park wokół całego centrum, ale biorąc pod uwagę, że jest to natura, i jest ona z założenia wszędzie. Czy jest na przykład jakiś element albo coś takiego, co odczuwa, że jest właśnie orońskie w naturze, w procesie?
0: Na pewno bardzo charakterystyczne tutaj są wszelkie takie pnące rośliny. Mhm. Jakby takie zagęszczenie i te pnącza. To jest taki element, który mi się jakoś wyjaskrawił w tej przestrzeni. Jest to coś typowego właśnie dla tej tutaj okolicy.
1: Do tej okolicy jeszcze wrócimy, a teraz moment na piosenkę.

0: podsłuchu kuratorskim gościmy dalej Gizelę Mickiewicz i Aleksandrę Pietrzak. I teraz płynnie przechodząc do tematu debiutu w takim miejscu jak Centrum Sztuki Rzeźby w Orońsku. Ważna sytuacja, myślałem, że to może być ważna sytuacja dla ciebie artystycznie, jednak jest to Centrum Rzeźby Polskiej. Jak czujesz się z prezentowaniem siebie solowo w takim właśnie miejscu?
1: Nie no, rzeczywiście jest to bardzo miły dla rzeźbiarza kontekst, być jakby móc zaprezentować swoje prace w instytucji dedykowanej rzeźbie, jakby mojemu ulubionemu medium, więc tak, jest to bardzo przyjemne, też mam wrażenie, że cały zespół jakoś bardzo rozumie potrzeby form przestrzennych i odpowiadał właśnie na wszelkie takie niuanse, które są właśnie charakterystyczne i typowe dla tego typu medium, więc... Jest to bardzo, bardzo przyjemna sytuacja.
0: Szczególnie, gdy jest takie miejsce, które podnosi do góry tą rzeźbę. Czy jest takie poczucie, że powinna być może jakoś bardziej akcentowana i traktowana trochę lepiej w miejscach, kiedy jest ona mieszana z innymi rodzajami sztuki?
1: Na pewno jest trudniejsza, myślę, do prezentacji od innych mediów, ale też nie mam takiego poczucia, żeby była ignorowana czy pomijana jakby w innych miejscach. No ale tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją instytucji, która jest dedykowana rzeźbie i właściwie cała przestrzeń, bo zarówno wszystkie przestrzenie galeryjne, ale też przestrzeń parkowa, to są takie miejsca, w których możemy spotkać bardzo różne realizacje rzeźbiarskie. Więc w tym sensie jest to ciekawe.
0: Jednak ta przestrzeń nie jest takim maksymalnie white cube'ową przestrzenią, jest ona czymś takim bardziej z charakterem, czymś trochę bardziej rzucającym się w oczy. Jakie masz poczucie, kiedy jesteś pokazywana właśnie w takich bardziej specyficznych przestrzeniach, a nie tych prosto sterylnych?
1: Ja szczerze powiedziawszy wolę takie charakterystyczne przestrzenie, takie, w których muszę przy aranżacji wystawy uwzględniać jakiś taki rys samej przestrzeni. I rzeczywiście ta przestrzeń wozowni, w której jest prezentowana moja wystawa, to co jest tam jakoś takie charakterystyczne, to właśnie takie szerokie otwarcie na przestrzeń zewnętrzną, więc tak.
0: Pomimo, że ta odpowiedź się klarowała, to jest całość rozmowy, to chciałem zapytać o rozumienie tytułu wystawy, okolica tego momentu. Więc chciałem zapytać, jak możemy przez was rozumieć tytuł tej wystawy?
1: Zależało mi na tym, żeby w samym tytule było coś w rodzaju takiej aktualizacji. Następowało coś w rodzaju aktualizacji. To jest coś, o czym mówiła już Ola wcześniej, że te miejsca się cały czas zmieniają i rzeczywiście ja pobierając ten odcisk z danego fragmentu, a też jednocześnie pobieram jakiś odcisk czasu, tak? Jakiś wycinek czasu, w którym ten fragment istnieje w takiej formie, a nie innej, bo są to takie zmieniające się formy. I chciałam, żeby właśnie ta zmienność była jakoś obecna w samym tytule i żeby ten tytuł się aktualizował, bo jak sobie wypowiadamy to zdanie okolica danego momentu, to ten dany moment cały czas się jakby zmienia i jest ruchomy.
0: Bo co jest tym momentem?
1: Tak. I też zależało mi na tym, żeby to powodowało pewnego rodzaju uważność co do okolicy, tak? Więc jak jest okolica tego momentu, to niezależnie od tego, w jakim momencie się znajdujemy, to mamy dookoła jakąś inną ramę wizualną, ale ten tytuł jakby z zamiaru miał jakoś tak uwrażliwiać na okolice.
2: Czas i przestrzeń to były dwa kluczowe elementy, na których nam zależało, żeby je oddać. Zwłaszcza, że one odnoszą się w ogóle do rzeźby. Przede wszystkim, no, jakby wymaga bardzo dużego czasu do stworzenia, czasu do tego, żeby ją obejrzeć wzdłuż, wszerz, na boki, żeby cały czas się przemieszczać, więc jakby przestrzeń tutaj gra kluczowe znaczenie. No i tym elementem, który jest dodany, a który będzie się pojawiał i znikał, no to jest ciało osoby, która będzie je oglądać tak naprawdę. Więc myślę, że ten tytuł dobrze oddaje ten charakterystyczny rys tych prac i tego, na czym zależało Gizeli, właśnie dlatego, że ten moment będzie się aktualizował z każdą osobą, która tę wystawę będzie oglądała, niezależnie od tego, czy to będzie dzisiaj, za tydzień, czy za miesiąc. Więc myślę, że to będzie taki bardzo osobisty i intymny też element tego wszystkiego i to jest, myślę, też bardzo ważny element tych prac.
0: I tu też przechodzimy do tego pytania, na które sam zacząłem zastanawiać się, jak ja bym odpowiedział, gdybym był zapytany jako widz, czyli w jaki sposób tę pracę możemy odbierać. Ja wyobrażam sobie, że jako osoba, która ogląda to i chce zrozumieć twój przekaz, myślę, że chciałbym... To trochę uaktywnia mnie i zachęca mnie do głębszego i bardziej takiego skupionego obserwowania krajobrazu, szczególnie naturalnego i doszukiwania się większych detali, na które nie zwróciłbym uwagi, ale też, tak jak wychodzi to z kontekstu tworzenia, doszukiwania się, czy ktoś, kto ze mną jest w tej samej przestrzeni, widzi to samo. Ale czy z waszej strony, co waszym zdaniem jest takiego dla widza, co mógłby wyciągnąć z odwiedzenia tej wystawy?
1: Przy aranżacji starałyśmy się też z Olą jakby tak ustawić pracę, żeby można było swobodnie wokół nich spacerować, żeby jakieś takie zaoferować różne ścieżki właśnie. Trochę jak w parku. No żeby też właśnie uaktywnić, żeby te prace były oglądane w ruchu, ale też to, o czym już mówiliśmy, właśnie ta szczególna sytuacja lokalizacji tej przestrzeni tuż obok polega na tym, że można właśnie doświadczyć zarówno właśnie samych rzeźb, które są portretem tego doświadczenia miejsca, ale też samego miejsca. To jakoś...
2: Ja myślę, że uważność to jest jakby to, na czym nam zależy. Uważność dotycząca oglądania tych prac, przyglądania się im, ale też uważność związana właśnie w ogóle ze zwracaniem uwagi na to, w jakim miejscu się znajdujemy i jak się czujemy w danym momencie, bo nasze samopoczucie bardzo mocno rezonuje i wpływa na to, jak zapamiętujemy daną okolicę, więc myślę, że to jest takie słowo, które dla mnie też jest taką kropką nad i w przypadku tej wystawy.
0: Na koniec chciałbym odnieść się do konkretnego miejsca samej wystawy, o co już zapytałem Gizelę, jeśli chodzi o pokazywanie się w wozowni.
2: Ja w ogóle bardzo lubię orońskie przestrzenie, dlatego właśnie, że nie są white cube'ami. W white cube'y łatwo jest zrobić wystawę, ona zawsze będzie wyglądała dobrze, tak naprawdę. A w przypadku przestrzeni, które zostały zaadaptowane na wystawę, zawsze zadanie jest trudniejsze. Zwłaszcza, że są to przestrzenie, które miały zupełnie inne funkcje. Wozownia historycznie była przestrzenią przeznaczoną na stajnie dla koni. Dopiero w pewnym momencie została zaadaptowana na przestrzenie ekspozycyjne i wystawiennicze. Co nie zmienia faktu, że i do tej pory prezentowany tam był też ukłon Magdaleny Abakanowicz, a teraz jest to przestrzeń, z której my też aktywnie korzystamy. Ja nie skupiałabym się może bardzo na samym miejscu dosłownie wozowni, ale w ogóle na miejscu samego centrum, w którym jesteśmy. No i właśnie tej rzadkiej sytuacji, w której mamy do tych wszystkich przestrzeni wystawienniczych doklejony trochę okalający nas park, bo tak naprawdę no, jest niewiele takich sytuacji tego typu kompleksów w Polsce i myślę, że to jest taki element, który pozwala właśnie wielu artystom, czego Gizela jest doskonałym przykładem, na tworzenie prac site specific, które myślę, że z perspektywy odbiorcy, ale też kuratora pracującego ze współczesnym artystą czy artystką, pozwala na wyciąganie zupełnie innych elementów i stworzenie nowych prac, które prawdopodobnie w innych warunkach nie miałyby w ogóle takiego elementu historycznego i kontekstualnego, więc traktowałabym tę przestrzeń bardziej holistycznie. Ale rzeczywiście dała nam bardzo duże, duże wyzwanie, ale jednocześnie też pole do popisu i myślę, że te prace doskonale to pokazują.
0: Powstaje jedna rzecz. Wystawa otwiera się dzisiaj, 16 maja w Orońsku, ale będzie otwarta o wiele dłużej, więc słuchacze, którzy teraz słuchają, muszą zostać zaproszeni przez artystkę i kuratorkę do odwiedzenia Orońska, wybrania się w tą podróż, ale nie tylko podróż do Orońska, ale podróż po twojej twórczości, którą możemy tutaj zobaczyć, bo to jest dla mnie osobna podróż, doświadczenie twojej twórczości. Więc ja ze swojej strony zachęcam, ale jak wy byście zachęciły do odwiedzenia tej wystawy?
2: No może technicznie najpierw powiem, że wystawa będzie otwarta do 5 lipca. 5 lipca będzie też oprowadzanie po wystawie finisażowe, ale zachęcam też do tego, żeby na dniach zaglądać na naszą stronę, dlatego że do wystawy zostały zaplanowane wydarzenia towarzyszące. Jednym z takich ciekawszych i myślę, że fajniejszych, które rzadko się zdarza, to będzie spacer tematyczny po wystawie, który poprowadzi właśnie jeden z autorów tekstu do katalogu, Andrzej Marzec, który prowadzi zarówno po wystawie, ale prowadzi też po parku. Myślę, że perspektywa filozofa, badacza posthumanistycznego historycznego, antropocentrycznego, być jakimś dodatkowym, ciekawym kontekstem pozwalającym odczytać te prace, być może z innej perspektywy. A tak na co dzień to myślę, że zapraszamy po prostu do tego, żeby tutaj przyjechać, bo samo dostanie się do Orońska jest już pewnego rodzaju podróżą i wycieczką, która może być kontynuowana właśnie tutaj na miejscu. Mhm.
1: Tak, to ja tylko dodam, że też również zapraszam i też zachęcam do oglądania, do zakupu katalogu do wystawy, który rzeczywiście jest taką równie ważną częścią i rozbudowuje cały projekt.
0: Zapraszamy do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku do 5 lipca na solową wystawę Gizeli Mickiewicz Okolica tego momentu. Przy mikrofonie był Bartosz Czyżyk z niesamowitymi gościniami. Artystka wizualna, rzeźbiarka Gizela Mickiewicz i Aleksandra Pietrzak, niesamowita kuratorka sztuki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, Bartku.
0: Do zobaczenia w Orońsku.
3: To był Sabotaż Kulturalny. Autopromocja.
4: Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
6: Szymon Świerski
5: i zespół Wieczornik.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
8: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
7: Reklama.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.
10: Nieznane utwory znanych wykonawców.
11: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
10: Znani, nieznani.
11: W każdą niedzielę o 18:00.
10: Tylko w Radio Afera.

0: Już 8 minut po godzinie 18. Piękna nazwa godziny, można tak powiedzieć. Słońce świeci, deszcz przestał padać. Witamy się z wami. Dzisiaj audycja specjalna, w sumie koncertowa, bo będzie wspominkowo i będziemy też tutaj mówić o festiwalu, który odbędzie się w ostatni weekend czerwca w poznańskich dwóch progach, ale o tym potem, bo dzisiaj pracujemy w duecie. Szymon Dopierała i Nadworna, realizatorka Alicja Miszczak, też będzie się dzisiaj odzywać. Witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: W sumie dawno nie byliśmy w duecie, nie? Kiedy ostatnio prowadziliśmy jakąś...
1: Pamiętam, że Alternatywne Brambory bodajże.
0: Tak, Alternatywne Brambory i chyba Brazileire chyba.
1: Ostatnio. Ale to jakiś czas temu Brazileire prowadziliśmy.
0: A dzisiaj znani, nieznani. Dzisiaj będzie gotycko. Zanim powiemy o tym, co będzie, znaczy właściwie powiedzmy, co usłyszeliśmy przed chwilą.
1: To jest najnowszy utwór poznańskiej formacji After the Scene, Shadow Zone. Ponieważ z racji tego, że za jakiś czas, chyba za dwa tygodnie już dobrze.
0: Za dwa tygodnie, dokładnie.
1: Tak, rozpocznie się, no myślę, że pierwszy taki w Poznaniu duży festiwal trzydniowy, aż Dark Decay Festival, i ci państwo będą jednymi z gwiazd tego właśnie wydarzenia.
0: O tym później, bo już trochę zdradziliśmy, o czym właściwie będzie główne danie naszej audycji, a teraz o tym, co było. Bo byłaś na fajnym koncercie.
1: Tak, zgadza się.
0: W stolicy naszej kochanej.
1: Tak, w naszej stolicy, konkretnie w klubie Proxima.
0: Samo centrum.
1: Tak, w samym centrum, dokładnie. Ulica Złota, te klimaty, więc wszystko wiadomo. Serce stolicy. Legendarny zespół i pionier gatunku industrial, Cabaret Voltaire. Koncert jak najbardziej na plus, zresztą dwie audycje poświęciłam Cieni Silosu właśnie o tym zespole.
0: Polecamy, sobota, godzina 20.
1: Dziękuję za
0: jak najbardziej.
1: Reklamę, dziękuję.
0: To może posłuchamy sobie teraz jakiegoś Kabaretu Voltaire'a.
1: Tak.
0: Później opowiesz, jak było.
1: Tak. I tutaj posłuchamy sobie jednego z kawałków, które były właśnie, mogliśmy usłyszeć na tym koncercie, z albumu Redmecka Landslide.

0: No już.
1: No?
0: No to teraz, Alu, oddaję ci głos, bo ja akurat nie mogłem być na tym koncercie. Byłem akurat nad Bałtykiem, ale ty byłaś w stolicy, więc opowiadaj, jak było.
1: Tak, pojechałam z kolegą Grzegorzem, którego też serdecznie pozdrawiamy.
0: Tak, był tutaj z racji właśnie sylwestrowych naszych wypadów. Także Grzegorz, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: I co mogę powiedzieć, ewidentnie też powrót do korzeni, bo jak ja robiłam ostatnio audycję, to Kabaret Voltaire nie był do końca tak wierny swojemu stylowi. W późniejszym czasie przekształcili się bardziej w takie rytmy IDM taneczne, chicagowskie techno i takie klimaty. A ten koncert był taki ewidentnie w starym stylu, dobry, oldschoolowy industrial, zdecydowanie mroczne,
0: czyli
1: mocne brzmienia.
0: Czyli można powiedzieć cienie Silosu na full.
1: Dokładnie. Tak jak lubimy, mrocznie, z energią. Mimo, że półtora godziny trwał koncert, godzina 10, no, 20 minut jeszcze nie dopisujmy sobie, i usłyszeliśmy 16 utworów. Chociaż no, dla mnie to było zaskoczeniem, że właśnie z Red Mecca tylko wybrzmiał ten jeden utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, czyli Landslide. A to jest, myślę, jeden z najważniejszych albumów i uważany za wręcz kultowy w środowisku industrial. A bardziej skupili się na innych albumach, chociażby Countdown, który jest troszeczkę może bardziej komercyjny, ale jednak to nie jest ten rasowy industrial.
0: Dobrze, zadam takie pytanie, bo nie ukrywam, nie byłem nigdy w tym klubie na ulicy Złotej. Jak to wygląda? Ten klub.
1: Klub jest jak najbardziej na plus, bo on jest duży. Przypomnij mi tylko, jak się nazywał w Łodzi ten klub, co my byliśmy.
0: Wytwórnia.
1: Jeszcze raz?
0: Wytwórnia.
1: Wytwórnia, tak. No, podobny case do wytwórni, bo też jest duża na dole scena i jest balkon. Na tym balkonie nie byłam, bo nie wpuszczali tam.
0: Wpuszczali na dół.
1: Wpuszczali głównie na dół, tak. I jest, no, są takie bardzo obszerny klub z ciekawym klimatem. I jeszcze co mogę ci powiedzieć odnośnie koncertu? Bardzo mnie zaskoczyło to, że było bardzo dużo młodych ludzi.
0: Właśnie chciałem zadać pytanie, czy byłaś najmłodsza?
1: Nie, właśnie mnie to zaskoczyło. Ja nie byłam absolutnie najmłodsza, było bardzo dużo młodych osób.
0: I na pewno młodszych od ciebie, tak?
1: Tak, zdecydowanie. I bawili się świetnie, lubią takie brzmienia eksperymentalne, więc...
0: Nagłośnienie jak...
1: I publiczności na full, tak. Nagłośnienie bardzo dobre. I co mogę jeszcze dodać?
0: Też no, cena za ten koncert nie była zaporowa, co w dzisiejszych czasach nie
1: znaczy
0: jest
1: taką
0: rzeczą.
1: Za jeden dzień, tak, bo nie była właśnie taka zaporowa. I druga kwestia, co mi bardzo się też spodobało, że bo to w ramach było festiwalu, prawda? MFRA Festival to jest festiwal celebrujący przesile nieletnie, nawiązujący do słowiańskich brzmień i takie szerokie spektrum, bo tutaj w Proximie i też były występy na przykład takie bardziej związane z taką klasyczną muzyką w filharmoniach, więc taki rozszczał. No i
0: no
1: takie
0: proszę,
1: duże zainteresowanie taką twórczością.
0: Nie będę komentował może tego, co się dzieje w Poznaniu, albo można nawet powiedzieć, co się nie dzieje. Mhm. Chyba jedynym takim wyjątkiem takiego naprawdę dobrego festiwalu to jest Etnoport, który się właśnie
1: tak,
0: chyba
1: właśnie
0: skończył.
1: Się kończy.
0: Tak.
1: Tak, bo jeszcze Hania Rani wystąpiła na przykład na tym festiwalu Ephemera.
0: No proszę.
1: No więc
0: dobrze,
1: taki rozstrzał. Tutaj Kabaret Voltaire, tutaj...
0: No i o to chodzi, bo muzyka musi być eklektyczna. No to posłuchajmy sobie jeszcze jakiegoś Kabaretu Voltaire'a, a potem przejdziemy do dania
1: tak,
0: głównego.
1: Tak, no to myślę, że warto chyba takim hitem, który zresztą Steven Malidel z zespołem zakończyli swój występ. Mówię tutaj o utworze Sensoria.

0: Uwe, den Grab an der Polizei. Frau Schultern, auf Form zum Rand.
1: Tak było. Zeszłą środę?
2: Tak, dokładnie zeszłą środę.
1: W Proximie, tak?
2: Tak, dokładnie, Proxima.
1: Mi się zawsze Proxima z progresją.
2: Podobna nazwa.
1: Tak, ale w zupełnie innej części stolicy.
2: Oj, to prawda.
1: No, to teraz było o tym, co było, a teraz o tym, co będzie.
2: Tak, bo dokładnie.
1: Za dwa tygodnie Poznań będzie, chyba można powiedzieć, stolicą klimatów gotyckich, industrialnych.
2: Tak, zdecydowanie.
1: I wszelkiej maści muzyki spod znaku nietoperzy.
2: Dokładnie. Wszystko spod znaku dark. I przyjadą także reprezentanci gwiazdy tegoż gatunku.
1: I będą w bardzo dobrym, jednym z moich ulubionych klubów w mieście Poznań, czyli Dwa Progi.
2: Dokładnie. No, będzie co zobaczyć, bo między innymi gwiazdą będzie zespół
1: Psyki.
2: Psyk, dokładnie, pochodzący z Kanady. I to już tacy weterani, bo tworzą od lat 80.
1: Tak, ja ich pamiętam właśnie tak z końcówki lat 80. i z początku 90., bo wtedy świętej pamięci Tomasz Beksiński ich lubił. I bardzo promował właśnie ich twórczość. Zresztą Psyki było w 1992 roku jedną z gwiazd takiego festiwalu w Katowicach, w katowickim spotku, który nazywał się Odjazdy.
2: O proszę, czyli było więcej tych...
1: Nie, to była taka bardziej... Zbieranina, taki powiedzmy open air lat 90. Bo tam na Odjazdach był zarówno Acid Drinkers, Kloster Keller. Nawet zespół Piersi się pojawił.
2: O proszę, ciekawe towarzystwo.
1: Który, jak wiesz, wtedy był gwiazdą, bo miał wiadomy utwór o partii ZHN.
2: Aha.
1: No rozmawialiśmy o tym
2: tak.
1: Swego czasu, nie będziemy tutaj się powtarzać, ale oni byli wtedy gwiazdą i taka powiedzmy polska mieszanka na Odjazdach była. Właśnie jedną z głównych gwiazd było Psyki i chyba wtedy jeszcze The Young Gods.
2: O tak. No Young Gods moim zdaniem taki mocno underrated zespół.
1: No wtedy dodawał czadu takiego podobno strasznego.
2: O, żałuję, że niestety nie mogłam być, ale byłam wtedy niestety za mała.
1: Miałaś roczek.
2: Dokładnie, no niestety pewne rzeczy z racji wieku się człowiekowi przygapiło.
1: No ale przynajmniej możesz teraz jeszcze to zobaczyć.
2: Tak, mogę jeszcze wykorzystać.
1: Także tak jak mówię, spieszmy się oglądać, ludzi tak szybko odchodzą.
2: Tak, dokładnie. Tak, no to teraz zostawiamy was klimatem Psyki.
1: Psyki, dokładnie i lecimy.

0: No i takie brzmienia nas czekają, prawda, Szymonie?
1: Tak, w dwóch progach.
0: Dokładnie. Ale teraz z Kanady zmieniamy kierunek na Grecję.
1: Na Grecję, na inny kontynent, inne państwo. Z zimnego w ciepłe.
0: Dokładnie.
1: A tak a propos Kanady, widziałaś, jak Alanis Morissette śpiewała hymn Kanady podczas któregoś tam meczu?
0: Znaczy się nie, ominęło mnie to, bo jakoś tak w piłce nożnej nie siedzę.
1: Ja też nie, no ale zdecydowanie lepiej zabrzmiała niż Edyta Górniak w 2002.
0: Aha, no tak. Albo jak Fergie.
1: A kto to jest Fergie?
0: Fergie to jest wokalistka, dawna wokalistka Black Eyed Peas i też ośpiewała kiedyś hymn Stanów Zjednoczonych na stadionie podczas któryś tam mistrzostw i no nie brzmiało to zbyt dobrze. Myślę, że Edyta Górniak była lepsza.
1: No okej. Jaki kraj taka Edyta Górniak? Moi drodzy, dosyć tych dygresji. Przejdziemy teraz do Grecji i polecę wam koncert zespołu, na którego już byłem koncercie, czyli Xylophone, to Made in Greece. To nie tylko jeśli chodzi o mroczne klimaty death metalowe, chociażby zespół Rotting Christ, ale też właśnie Xylophone i posłuchamy sobie tutaj utworów właśnie tego fajnego naprawdę greckiego, gotyckiego bandu.

0: Fajny ten zimny rok z Grecji, nie?
1: Takie, tak, klimaty Cold Wave jak najbardziej. Dwa utwory z tego samego albumu Vitriolis 2018 roku i utwory Give Me a Reason i Billy Was a Vampire.
0: Tak, no klimaty wampiryczne będą właśnie w ostatni weekend czerwca. Tak jest, dwa progi przypominamy. Jak się ten festiwal nazywa dokładnie? Powiedz.
1: Dark Decay Festival.
0: Dwa progi. Piątek, sobota, niedziela, nie?
1: Dokładnie. Trzy dni mrocznego, gotyckiego dark brzmienia.
0: W bardzo dobrym punkcie właśnie, dwa progi.
1: Dokładnie.
0: Myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie z wami, drodzy słuchacze. A teraz na sam koniec zmienimy trochę klimat. Znaczy nie, może zmienimy miejsce, ale też zapowiemy pewne wydarzenie, które będzie 250 kilometrów od Poznania, ale co ważne, to wydarzenie jest darmowe.
1: A gratis to uczciwa cena.
0: A gratis to jest uczciwa cena i to też będzie weekend, bo to z tego, co wiem, Dni z Duńskiej Woli przybiorą taką barwę właśnie mroczną, nowofalową, bo będą i prelekcje, chociażby na temat książki Fala Rafała Księżyka, którą naprawdę bardzo polecam. To jest książka, kto jeszcze nie wie, na temat zimnej fali, która miała swój wybuch w kultowym roku 1900.

0: 1984, ale my skupimy się na czwartku. Ja wiem, że to jest dzień roboczy, ale myślę, że warto się poświęcić i nawet wziąć urlop na żądanie, no bo jak Ala powiedziała, gratis to uczciwa cena. I w Domu Kultury w Zduńskiej Woli, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, w czwartek będą grać dwie gwiazdy.
1: I to jeszcze jakie? Bo same legendy.
0: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, jeden zespół właściwie u nas rezyduje.
1: No tak, Galnok Zajmok mianowicie. No to jest zespół, który no kilka razy w Polsce, po całej Polsce występują. No i ale druga gwiazda to myślę, że będzie nie lada gratka dla alternatywnego, mrocznego brzmienia, bo dawna wokalistka X-Mal Deutschland, Ania Huwe we własnej osobie, no myślę, że tego nie można przepuścić, biorąc pod uwagę jej świetny koncert, bodajże na zeszłorocznym Castle Party.
0: Także serdecznie polecamy. Będziemy się już żegnać, bo będzie tutaj taka pareczka na sam koniec. Ania Huwe i Clan of Zymox. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak. To była mroczna wersja audycji Znani, Nieznani. I za tydzień mogę już powiedzieć, że na samo zakończenie sezonu będzie...
1: Ale jeszcze chyba tydzień. Nie tak szybko. Jeszcze 2 tygodnie mamy.
0: Ale za tydzień nas nie będzie, ponieważ wchodzi Festiwal Malta.
1: A no tak.
0: Za 2 tygodnie pożegnanie sezonu i na samo zakończenie będzie audycja poświęcona koncertowi 23 lipca na Letniej Scenie Progresji. Będzie to znowu Britpopowa audycja, czyli będziemy promować koncert zespołu Suede. Także słuchajcie nas za 2 tygodnie. Dzisiaj się już żegnamy. Szymon Dopierała, Alicja Miszczak.
1: I na końcu X-Mal Deutschland, Incubus Succubus i Clan Oxymo Stranger.

0: Nieznane utwory znanych wykonawców.
1: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
0: Znani, nieznani.
1: W każdą niedzielę o 18:00.
0: Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
2: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
6: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
2: Magazyn reporterów Radia Afera.
7: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
2: W każdy poniedziałek o 20:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
8: Niedzielę o 19:00.
9: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
10: Ukłon się zaprosi na biskupa nas.
11: Audycja alternatywne

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki. Dobry wieczór, radio słuchacze. Alternatywne Brambory, wydanie 1166. Rozpoczynamy. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz, Radio Afera. 98,6 MHz to tak klasycznie na FM-ach, a afera.com.pl w wersji przez przeglądarkę internetową i od pewnego czasu także w wersji aplikacji dla systemów Android i systemów iOS. Tak możecie pobrać apkę Radio Afera i tam słuchać Alternatywnych Bramborów i wszystkich programów, które emitowane są na internetowych i tych eterycznych falach naszej stacji.
1: Witamy serdecznie, a więc zasięg zwiększa się i technika nam w tym pomaga. Ja już wyczułem, redaktor Krzysztof takie bardziej uroczyste dobry wieczór zastosował dzisiaj, lekko spowolnione, lekko tajemnicze, co zwiastuje, że ma w zanadrzu jakąś bardzo ciekawą płytę.
0: Rzeczywiście tak jest, chociaż to spowolnienie chyba trochę tak, że tak powiem, przyznam się, biologicznie spowodowane jest tym, że przyjechałem późno w nocy ze stolicy Republiki Czeskiej. Udało mi się przespać całe 3 godziny i już trzeba było do pracy się zabrać. No a teraz wieczór, jesteśmy z wami. Ale tak, płytę przywiozłem właśnie z Pragi. Tak to się złożyło, że wędrując tu i ówdzie, ja zawsze lubię trafić do miejsc związanych z muzyką i tak było i tym razem. Kluby rockowe, kluby jazzowe udało mi się odwiedzić, udało mi się porozmawiać z mieszkańcami i ludźmi, którzy zajmują się muzyką i przy okazji też właśnie rekomendację dotyczącą zespołu, który jest uważany, słuchajcie, za jeden z kultowych czeskich zespołów rockowych, założony w roku 1982 w Pradze i jakoś tak się zdarzyło, że nam on chyba umknął. Chyba, że nasza pamięć jest już taka, że nie pamiętamy, że graliśmy, ale wydaje mi się, że nie.
1: Myślę, że nam umknął ten zespół akurat. Faktycznie. Chociaż nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale brzmi tak jakoś, przynajmniej dla nas tutaj poznaniaków, swojsko ta nazwa, Witkowo Kwarteto.
0: Tak, bo my takie nazwy jak kwartet w wariancie jakiejś tam proformy na przykład mamy, ale Witkowo.
1: Ale nie o to mi chodzi, no właśnie.
0: Tutaj nawiązanie jest akurat do takiej dzielnicy w Pradze, a ja nawet myślę, że też pewnie po części do słynnego pomnika narodowego na Witkowie. Wydaje mi się, że to może być
1: Ja myślałem, że ty będziesz miał wędkarskie skojarzenie.
0: Ale właśnie wędkarskie, redaktorze? Witkowo, wędkarskie?
1: No Witkowo to jest taki teren, okolice Gniezna, Powidza, tutaj ten rejon, a tam jest dużo jezior. I dużo ludzi tam jeździ na ryby, a wiem, że ty władasz wędkami.
0: Tak, władam, ale akurat rzeczywiście w ten rejon nie byłem jeszcze wędkować. W okolicach Powidza.
1: No widzisz, ja też nie, ale ja tam się kręcę znowu za pomocą roweru, także polecam te tereny. Jeszcze jest w takim razie sporo do odkrycia i to Witkowo to już mi tak naprawdę brzmi bardzo, bardzo swojsko i po sąsiedzku właśnie z tego powodu, ale tutaj Witkowo pisane przez 2 razy V, czyli na przekór jak u nas, tak? Bo u nas jest przez tak zwane W, a tutaj jest V i V, Witkowo, Kwarteto, ale Krzysztofie chyba czas wielki, żebyśmy posłuchali, bo instrumentalnie naprawdę jest to kawał dobrej muzyki. Ja już tutaj nie wytrzymałem i troszeczkę sobie odsłuchałem wcześniej.
0: No wiedziałem, że się tobie spodoba ten fonogram i ku radości właśnie postanowiłem, że go zaprezentujemy, bo takie granie, które trochę gdzieś tam zahacza o takie, no jednak rockowe, ale z takim bluesowym sznytem też zacięcie. Do tego, jak trafnie zauważyłeś, ciekawie tutaj są zaaranżowane gitary z efektami takimi przestrzennymi. To jest wszystko takie jednak dość miękkie, nie? Dość plastyczne. Nie chamskie, o, tak bym powiedział, pełne kultury.
1: Nie chamskie, to mi się spodobało. Słuchamy zatem niechamskiego Witkowo Kwartetu.

0: No, muszę powiedzieć, że taki naprawdę przyzwoity kawał rocka, bo chyba ten drugi utwór to taki klasyczny rockowy, ale gdzieś bym go uplasował, Krzysztofie, w latach 90. chyba jednak. Ale bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podobają te gitary, które tam są, chociaż nie są zbyt chropowate jak na nas, ale jednak to brzmienie takie naprawdę fajne, klasyczne, ciepłe. Czyste gitarowe brzmienie.
1: Bardzo możliwe, że ten utwór został skomponowany w latach 90. My zagraliśmy akurat z płyty, która ukazała się w 2008 roku i to jest taka płyta zatytułowana Best Of, ale to jest składanka dwóch zespołów, bo na tej płycie pojawiają się zaproszeni przez nas przed chwilą i słuchaliśmy Witkowo Kwarteto, ale także ten krążek dzielony jest z zespołem Weterani Student Walki i no właśnie, kompilacja z 2008 roku, a trzeba by się doszukać dokładnie z którego roku te utwory oryginalnie Witkowa są i być może masz rację, nie? Że tutaj takie brzmienie lat 90.
0: A to znaczy ja nie twierdzę, że to z tamtych lat pochodzi, tylko że to tak po prostu brzmi i tak mi to pasuje z tamtym czasem. Natomiast nie wiem, jak jest naprawdę, to już byśmy musieli się tutaj przyjrzeć po tych papierkach. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć? Co chciałem powiedzieć? Aha, że to też taki chyba nieczęsty zabieg, że jest płyta The Best Of i tam są dwa zespoły. No nie wiem, ja się tak raczej nie spotykam z tym.
1: To jest właśnie ciekawe, nie? To jest taki split z wybranymi utworami. Znalazłem, że utwory, które tutaj prezentujemy, część z nich znalazła się na pierwszej płycie zespołu Witkowo Kwarteto i to jest rok 1993. No to by się zgadzało.
0: O, ale widzisz, to, no właśnie.
1: Lata 90.
0: Jeszcze stare, a dobre ucho.
1: Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Ale dobrze to brzmiało, nie? Tak aż się chciałoby
0: tak.
1: pójść na koncert. A swoją drogą, zwiedzając Pragę, trafiłem właśnie też na koncert w bardzo ciekawym miejscu, klubie.
0: A chciałem to powiedzieć, ty się lepiej przyznaj, czy ty nie byłeś na jakimś koncercie.
1: Byłem no i właśnie. To powiem szczerze, redaktorze, byłem na trzech koncertach. Byłem na koncercie rockowym w klubie takim plenerowym w szóstej dzielnicy, byłem na koncercie jazzowym w kultowym, najbardziej znanym klubie jazzowym w Pradze, czyli w Reducie. To jest taki klub, którym jak wejdziesz do środka, można powiedzieć taki wariant praski naszego Blue Note, tylko no chyba jednak bardziej jeszcze rozpoznawalny, ale malutki, kameralny. No i oczywiście trzeba było domknąć jeszcze całość tej wizyty koncertem w Filharmonii. Także Filharmonią Praską też odwiedziłem i muszę powiedzieć, że udało się skosztować różnych muzycznych smaków, ale także, i to jest ciekawostka, myślę, bo taka nawet, myślę, trochę smutna ciekawostka, bo turystów o tej porze w Pradze było jednak dość sporo, ale gdy postanowiliśmy zwiedzić Muzeum Muzyki, bo takie muzeum też w Pradze się znajduje, to oprócz mnie i mojej córki, która akurat wtedy ze mną się wybrała do tego muzeum, może była jeszcze jedna osoba, nikt więcej. Jak poszliśmy z kolei do Muzeum Dworzaka, to gdzieś pod koniec zwiedzania też jakaś jedna osoba się pojawiła. A oczywiście w tych wszystkich miejscach bardziej turystycznych, no to czasami ciężko było się przedostać. No, z drugiej strony nie mogę narzekać, tak, bo mogłem z przyjemnością w ciszy doświadczyć tych przestrzeni muzealnych, ale jakoś tak się na sercu zrobiło trochę smutno, że jednak muzyka, tak ważny aspekt kulturotwórczy, a to zainteresowanie odwiedzających bardzo, ale to bardzo skromne.
0: Krzysztofie, ja bym się aż tak tym nie martwił, bo jednak ta konsumpcja muzyki i zapotrzebowanie na muzykę wszelaką jest, natomiast nie każdego być może interesują te korzenie czy historia muzyki, a z drugiej strony, kto ma tam trafić, ten tam trafia, tak jak widać na załączonym obrazku.
1: Bardzo ciekawe jedno miejsce jest w tym Muzeum Muzyki. Taka część to na pierwszym piętrze, w której to można potestować różne instrumenty, pograć. Taka sala zrobiona i jest na przykład z takich ciekawych instrumentów jest mug, ale mnie bardzo urzekł teremin, bo nigdy wcześniej nie grałem na tereminie i miałem okazję ten instrument przetestować. Zawsze go gdzieś tam słyszałem w wersji nagrania, tudzież na jakimś kiedyś koncercie, tylko już nie pamiętam jakiego zespołu, ten teremin widziałem, a tam akurat właśnie oprócz gitar i innych rzeczy, które doskonale znam, no był ten teremin i postanowiłem sobie
0: na... No ale gitary to też takie były, że można było chwycić do ręki?
1: Tak, można było chwycić, można było pograć, były podłączone, piecyk Orange, nie za duży, taka 25 i gitara, akurat nie w moim typie, bo to był Stratocaster, ale no ale był, można było sobie...
0: Pograć. Ale słuchaj, zawsze właśnie o to chodzi, że nie w twoim typie, nie to, co masz w domu, to właśnie może warto sobie tak coś innego przymierzyć.
1: Dlatego sobie czasami trochę podżemowaliśmy sobie tam w tym miejscu, ale teremin mnie urzekł. Rzeczywiście ciekawy to jest instrument, tak już sobie pomyślałem, że może by go...
0: I tu kolejna zaleta małej frekwencji, bo mogliście sobie tam pewnie poużywać w takim razie dowoli. Nie było tupiących, dyszących wam nad głowami osób, które też by chciały.
1: Nie było i naprawdę polecam, dlatego że jeśli lubicie muzykę, to rzeczywiście no można tam nie dość, że trochę tej historii muzyki łyknąć, zapoznać się też z tym, jak wielka diwa muzyki czeskiej funkcjonowała, ale jest cała sekcja, taka bym powiedział, przygotowująca do instrumentoznawstwa i masz wszystkie instrumenty po kolei i na wielu możesz pograć, co zresztą z wielką radością robiliśmy. I pamiętam też jeszcze, jeżeli już mówimy o instrumentach, że było jednym z instrumentów, było to tak jakby trochę nawiązując z przeszłości do teraźniejszości, bo obecnie dość modne jest to, żeby latać instrumenty, które nie są instrumentami klasycznie grającymi na całych tonach i półtonach, tylko gdzieś tam na ćwierć tonach, to podejście mikrotonalne. I był tam też taki instrument, który nazywał się jakiś grande piano, nie pamiętam teraz całej nazwy, miał generalnie trzy klawiatury fortepianowe, ale on był też tak zrobiony, że te dwie klawiatury były strojone mikrotonalnie, więc można było grać także jedną trzecią, jedną szóstą tonu. No powiem szczerze, eksperymentalnie, nie? Eksperymentalnie to brzmiało.
0: Ale to znaczy, bo zaraz, jedna z klawiatur była standardowa, a inna była...
1: Były trzy klawiatury i ona, i ta druga, powiedzmy trzecia, nazwijmy to, grała jeszcze ćwierć tony i właśnie...
0: A, no to okej, okay. To tak, to ciekawe.
1: Produkcja...
0: I to jest... był bardziej fortepian czy pianino?
1: To jest, to było grand piano, ja mam nawet sobie zrobiłem zdjęcie, produkt zaprojektowany przez Augusta Fürstera z roku 1924. Nazywa się to dokładnie Quarterton Grand Piano.
0: To ja chętnie obejrzę, a my
1: mam zdjęcie. Mam zdjęcie,
0: was...
1: możemy na naszym profilu, jak nie zapomnę, je opublikować, bo to naprawdę ciekawostki. Ono jest wielkie, dlatego że ma tam te trzy płyty z trunami po to, żeby móc to na tych trzech klawiaturach operować, więc to jest naprawdę, robi wrażenie.
0: Nazwa zgodna z jakby fizycznością i z cechami tego urządzenia. My mamy dla was jeszcze dwa utwory grupy Witkowo-Kwarteto, właściwie kwartetu, tak możemy się już tego trzymać, skoro tak jest w nazwie, Johanna Nohama i disco. I to disco takie trochę z przymrużeniem oka przekorne, no i będzie trochę w stronę disco, a tutaj disco, aż się tak śmiesznie patrzy na to disco pisane przez K.

0: Ja myślę, Krzysztofie, że ty już wiesz, co ja chcę powiedzieć, ale ten drugi utwór to jest naprawdę petarda. To jest taki klimat bardzo mi bliski i lubię, szczególnie wieczorową porą, szczególnie w niedzielę, takie właśnie utwory.
1: Z kolei z mojej strony bardzo mi się spodobał ten tytułowy. On był taki, no właśnie jednak trochę brudny, z takim delikatnym, łamiącym się przesterem, tylko gdzieś tam nawet próbowałeś sklasyfikować, doszukując się, z jakiego wzmacniacza pochodzi. Miał
0: jakieś takie, tak, dla mnie to takie fenderowskie są przestery. Tak.
1: No a zespół, oprócz tego, że na tej składance The Best Of się znalazł, to odszukałem informację, że także popełnili nagranie wideo koncertowe, takie wydawnictwo, które nazywa się 1985-2005 Live, i to są zapisy ich koncertów, które wspólnie grali, czyli jakieś trasy koncertowe właśnie tych dwóch projektów muzycznych.
0: No, czyli trzeba powiedzieć, że dobrze się mają, i ja bym to nawet jeszcze rozszerzył, że faktycznie, jak tak zobacz sobie, słuchamy jedno po drugim, to też tutaj to wszystko pasuje. To nie jest jakiś szok niesamowity, jakiś skręt w lewo czy w prawo. Bardzo fajnie to się uzupełnia nawzajem i myślę, że tak, że dobra decyzja, dobry ruch, i fajnie, że tak się wspierają te zespoły. Ze sobą pewnie jakieś tam wspólne są wspólne korzenie, tak? Albo jakieś współprace właśnie długofalowe.
1: To jest dobre rozwiązanie. Być może nawet jest tak, że są jacyś muzycy wspólni. Takie projekty też przecież w ten sposób funkcjonują. Spoglądam na ten nasz wredny zegar i on niestety znowu pokazuje, że jak chcemy, a chcemy jeszcze Alibabę wcisnąć i Sowy, tak? Chyba.
0: Tak. Koniecznie. Alibaba. Nie taki, jak się spodziewacie, zupełnie.
1: Nie będzie to, jak to było, czarny Alibaba. To tu będzie jakiś inny. 1166 Alternatywne Brambory. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Dobrego wieczoru wam życzymy.
0: Dziękujemy, że byliście z nami. Hej.
1: Cześć.

0: niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na Wisku Anastu.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
5: Reklama.
1: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
0: Wieczornik w Radiu Afera.
7: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
7: Szymon Siwierski
0: i zespół Wieczornik.
8: The smart money's on.

Dobry wieczór, cześć. Minęła godzina 20. Jest niedziela, a więc rozpoczynamy audycję Wieczornik w Radio Afera. Przed mikrofonem Szymon Siwierski, w realizatorce Alicja Miszczak i Szymon Dopierała, którym już teraz z góry dziękuję za to, że są mi tutaj pomagają w realizacji audycji. Rozpoczęliśmy od utworu Time, oczywiście Toma Waitsa. Kto nawet tego utworu nie zna, no to po samym głosie można było poznać, że to właśnie Tom Waits, chociaż jest to jeden z tych utworów, gdzie tej chrypki ma mniej i ten głos jest taki, no jak na niego, dość delikatny. To jest utwór, który rozpoczyna taką moją prywatną playlistę, którą sobie gromadzę od lat, zatytułowaną Nostalgia, i dlatego właśnie poleciał jako pierwszy, bo dzisiaj będę sobie wspominał różne rzeczy. Czerwiec jest dla mnie w ogóle takim miesiącem, gdzie gdzieś tam te nostalgiczne wspomnienia wracają. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest, i chyba jest to spowodowane tym, że bardzo, bardzo dużo moich najlepszych przyjaciół ma w czerwcu urodziny. Jest dużo spotkań, dużo świętowania. No też tutaj z prywaty trochę 3 na 3 moje byłe miłości także właśnie w czerwcu świętują. No i jest to dla mnie zdecydowanie taki miesiąc wspominkowy. Więc trochę cofnę się do liceum, troszeczkę do podstawówki, do tego, jaka muzyka wtedy mi towarzyszyła. No i właśnie już teraz przed nami para serialowo-filmowa, bo gdy miałem te 17-18 lat, było liceum, to były też takie produkcje, które mi towarzyszyły, wpływały na mnie i były dla mnie bardzo ważne. Na początek utwór z serialu Skins, z wersji brytyjskiej. Utwór, który był wykorzystany na zakończenie bodajże drugiego sezonu. Utwór Cata Stevensa, Wild World, ale posłuchamy go sobie w wersji, gdzie aktorzy właśnie z tegoż serialu Young Adult, to jest kategoria, aczkolwiek chyba wtedy w ogóle to określenie tak szeroko nie funkcjonowało. Serial o grupie młodzieży z Bristolu. Były bardzo smutne momenty, tragiczne, no ale też komediowe. Polecam, kto nie oglądał. No i właśnie aktorzy, czyli postaci z tego serialu na koniec chyba, no tak, drugiego sezonu zaśpiewały piosenkę Wild World, a do pary Questions in the World of Blue. To jest utwór Julie Cruz z soundtracku do filmu Ogniu krocz za mną. To jest oczywiście David Lynch i taki suplement do pierwszego i drugiego sezonu serialu właśnie Twin Peaks. Całość soundtracku skomponował oczywiście Antonio Badalamenti. I to był film, który chyba był jednym z tych pierwszych, które były takie trochę psychodeliczne, takie, że nie było wiadomo, o co chodzi. No i gdy mój serdeczny przyjaciel Jasiu mi go pokazał, no to byłem pod ogromnym wrażeniem i też został w mojej pamięci. Tak samo jak właśnie soundtrack do tego filmu. Polecam i serial Skins, i oczywiście także, kto nie zna, to całą twórczość Davida Lyncha, no ale właśnie szczególnie ten film Ogniu kroczy za mną, bo może on nie jest aż tak popularny, a pamiętajmy też o tym, że często zdarzało się, że jeśli powstawał jakiś film, który gdzieś tam był dodatkiem do serialu, to nie zawsze to się dobrze kończyło. Choćby przykład też mojego ukochanego serialu Rancho. Powstał film po czwartym sezonie Rancho Wilkowie i to nie była udana produkcja, no ale tutaj
Fire Walk With Me jest na pewno filmem świetnym, ze świetną muzyką, więc nie przedłużając już, najpierw Wild World z serialu Skins wersja brytyjska, a później Questions in a World of Blue z Fire Walk With Me.

Tak jak nie lubię saksofonu, tak w tym utworze zabrzmiało pięknie Questions in the World of Blue, Julie Cruz. Wcześniej Wild World z serialu Skins, oczywiście Julie Cruz i Angelo Badalamenti to Twin Peaks, Ogniu Krocz za mną. Pozostaniemy w świecie filmowym i w świecie nostalgicznym, dlatego że teraz będzie para utworów, która trochę pasuje do okresu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w miesiącu dumy i za tydzień Marszu Równości w Poznaniu. I sobie pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby puścić dwa utwory z filmów właśnie o takiej tematyce, które też to na mnie zrobiły duże wrażenie. Gdzieś tam w moim życiu zaistniały i były ważne, zarówno te właśnie utwory, jak i filmy. Na początek będzie to Visions of Gideon, Sufjan Stevens. Utwór, który na pewno już się pojawił. Zresztą tak jak kilka z utworów, które dzisiaj polecam w audycji, już się w wieczorniku pojawiały, no ale jakiś czas temu, więc warto sobie przypomnieć szczególnie, że są to bardzo dobre kompozycje. Visions of Gideon autorstwa Sufjana Stevensa to utwór, który wieńczył film Tamte dni, tamte noce, angielski tytuł Call Me By Your Name. Według mnie w ogóle to polskie tłumaczenie tytułu jest niezbyt udane. Piękny film dziejący się we Włoszech, piękne widoki. Taka dość cukierkowa fabuła, ale bardzo ładna i wzruszająca. No i ostatnia scena, której właśnie towarzyszy tenże utwór. Nie będę mówił, o co chodzi w tej ostatniej scenie, bo bardzo polecam film, żeby go zobaczyć. Zresztą to jeden z tych pierwszych filmów, gdzie Timothée Chalamet zaistniał. No teraz jest wielką gwiazdą, wtedy jeszcze nie był. Też fantastyczna rola właśnie Elio. Tego wysłuchamy, a w parze utwór A Love That Never Will Never Grow Old. To jest z kolei Emmylou Harris i obraz Brokeback Mountain. Także bardzo, bardzo ładny film. Heath Ledger tam z kolei zagrał, więc tutaj wielkie aktorskie talenty właśnie w filmach o tematyce LGBT. No i w bardzo dobrych filmach, tak? Bo to są naprawdę dobre filmy z dobrą muzyką. No ten drugi utwór, taki trochę country, ja trochę stronię od tego gatunku. Być może źle, że tak robię, no ale mało jest utworów właśnie w tej stylistyce, które mi pasują. No ale to jest na pewno bardzo ładny utwór. W ogóle dzisiaj puszczam, mam wrażenie, muzykę, która jest ładna. No bo tak wspomnieniowo, nostalgicznie to właśnie takie utwory nam zapadają w pamięć. No i raczej te smutne niż te wesołe, przynajmniej w moim przypadku. Ta para także będzie raczej smutna, a nie wesoła, więc posłuchajmy Visions of Gideon, a później A Love That Will Never Grow Old.

Dwa utwory z dwóch pięknych filmów za nami, a przed nami muzyka, którą wspominam bardzo dobrze z samochodu, z Opla Astry czerwonego, którym to byłem wożony przez moją mamę do szkoły i mieliśmy mały, dość skromny zestaw kaset w tym samochodzie i pamiętam do dzisiaj, jakie to były kasety. No i właśnie chociażby był tam Piotr Szczepanik i Edyta Bartosiewicz i właśnie tych dwóch wykonawców posłuchamy, no ale pamiętam, że także do wyboru była jeszcze taka składanka z utworami Agnieszki Osieckiej, była także Justyna Steczkowska, był chyba Kenny G, no to wszystko właśnie na kasetach. Kasety to była fajna rzecz i bardzo miło wspominam te utwory, właśnie chyba przez to głównie, że dobrze mi się kojarzą te czasy szkoły podstawowej, i czyli te lata zerowe XXI wieku. Aczkolwiek do dzisiaj uważam, że Piotr Szczepanik czy Edyta Bartosiewicz to świetni wykonawcy i to nie jest tak, że tylko przez jakąś nostalgię teraz polecam w audycji Wieczornik, ale też dlatego, że myślę, że to są po prostu dobre kompozycje. No ale później jeszcze po tych dwóch utworach przejdziemy do utworów, które miałem, były u mnie puszczane w domu i to były już bardziej, no nazwijmy to po prostu po imieniu, ambitne rzeczy. A w samochodzie trochę taka muzyka do jazdy. A więc najpierw Goniąc kormorany, tutaj Piotr Szczepanik razem z Alibabkami, a później Edyta Bartosiewicz i Jenny. To wszystko było na kasetach, a teraz będzie w Radio Afera.

Edyta Bartosiewicz, wcześniej oczywiście Piotr Szczepanik i Ali Babki. To były utwory, których miałem przyjemność słuchać sobie, na przykład jadąc ze szkoły w samochodzie, jeszcze na kasetach, ale to było też tak, że moi rodzice nie tylko w samochodzie słuchali muzyki, słuchali jej w domu i uważam, że tu mam bardzo dobre wzorce, bo u nas w domu było dużo takich wykonawców jak King Crimson, Yes, Genesis. No, ale było też dwóch takich, których najmocniej zapamiętałem i do dziś słucham ich twórczości. Szczególnie tego pierwszego, który zaraz poleci, czyli Cata Stevensa, którego piosenka już dzisiaj pojawiła się w audycji. Cat Stevens, według mnie jeden z takich bardziej niedocenianych w ogóle twórców historii muzyki, bo jak sobie posłuchacie, no chociażby na jakichś streamingowych portalach jego utworów, tak po kolei, jakąś składankę, to okaże się, że to są same świetne kompozycje, zresztą też poszczególne płyty. Cat Stevens później przybrał pseudonim Yusuf, bo zmienił wyznanie, no ale ja go traktuję jako Cata Stevensa, no bo te rzeczy, które tworzył, to właśnie wtedy tak się nazywał. Te rzeczy, których ja słuchałem. I właśnie Cata Stevensa posłuchamy The First Cut is the Deepest, a później Peter Gabriel, którego płytę są... Miałem wielką przyjemność słuchać wielokrotnie na winylu. W domu mieliśmy gramofon i to była no, chyba jedna z tych najczęściej wpuszczanych czarnych płyt. Genialnie wyprodukowana i no, to dzisiaj to brzmienie jest niesamowite. I wydaje mi się, że wielu producentów nawet w 2026 roku mogłoby się uczyć, jak powinny brzmieć utwory na podstawie tego albumu sprzed ponad 40 lat. No więc już nie przedłużając teraz takie moje wspominki z tego, czym muzycznie byłem karmiony jako dziecko, Cat Stevens, a później Peter Gabriel i Mercy Street.

Peter Gabriel i utwór Mercy Sister, Pretty Street z albumu Soul w Radio Afera. To no już prawie się zbliżamy do końca. Jeszcze tylko napomknę, że dzięki temu, że właśnie rodzice mi tego Petera Gabriela puszczali i też dzięki temu, że moja mama chodziła do klasy z Piotrem Grauszem, no to później powstał album z jazzowymi aranżacjami utworów właśnie Petera Gabriela, Secret World Project. Miałem przyjemność zawiadywać tym powstawaniem tego albumu, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak podeszliśmy do tych arcydzieł spod ręki, pióra i palców właśnie Petera Gabriela, to bardzo warto, polecam, jest na Spotify i wszędzie indziej. No i kończąc audycję taką wspominkowo-nostalgiczną, co? Jeden utwór nam został. Jest to utwór Daft Punk, Within, z albumu Random Access Memory. To jest płyta wydana w 2013 roku i to chyba był pierwszy taki album, którego go słuchałem, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, coś takiego nierokowego, nazwijmy to. I mam bardzo dobre wspomnienia właśnie, no miałem wtedy 19 lat i mam bardzo, bardzo dobre wspomnienia związane z tąże płytą. I ten utwór jest no, dla mnie takim wyznacznikiem nostalgii w muzyce. Piękna kompozycja, bardzo chwytająca za serce. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję Alicji za realizację audycji. Przed mikrofonem Szymon Siwierski. No i co? Za tydzień będzie ciekawie. Do usłyszenia.

0: Wieczornik w Radiu Afera.
1: W niedzielę po godzinie 20.
0: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
1: Szymon Świerski
0: i zespół Wieczornik.
2: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
4: Poniedziałek, godzina 21.
5: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
8: Drogie panie i drodzy panowie, dzisiejszy dzień, dzisiejszy wieczór to taki trochę inny niż te normalne w naszych niedzielnych spotkaniach, ale zanim rozpocznie się taka inna część jego, to rozpoczynamy tradycyjnie, czyli wykonawcą, który kończył w ubiegłym tygodniu nasze niedzielne spotkanie. A to formacja Lil Ed and Blues Experience. Lil Ed to muzyk urodzony w 1955 roku, a więc nie młodzieniaszek. Natomiast karierę zaczął robić dopiero kilkanaście lat temu, kiedy to płyta wydana dla wytwórni Alligator osiągnęła sukces i komercyjny, i artystyczny. Muzyk, którego krewny był J.B. Hatto, muzyk, który powołuje się w swojej muzycznej spuściźnie na dźwięk Hog Dog Taylora. A więc, drogie panie, drodzy panowie, te nazwiska dużo mówią dla tych, którzy muzykę bluesową troszeczkę tak głębiej znają, bo to dźwięki bluesa z lat 50. Drogie panie, drodzy panowie, jego sukces polega na tym, że to brzmienie przetłumaczył na współczesne czasy i dzięki temu to brzmi bardzo nowocześnie. Dwa nagrania, dwa podobne oblicza, aczkolwiek bardzo różnorodne, pokazujące, w jaki sposób muzyk gra, widzi muzykę i ją interpretuje. Drogie panie i drodzy panowie, jeszcze raz informuję, iż pojawi się w Radiu Afera Little Ed Williams ze swoim zespołem Blues Imperials.

Drogie panie i drodzy panowie, do tego zespołu jeszcze wrócimy, natomiast w przyszłej audycji, natomiast w tej chwili rozpoczynamy coś, co prawdopodobnie ucieszy miłośników muzyki bluesowej na żywo. Jest z nami w studiu gość, ale nim go przedstawię, pozwolicie, iż go przedstawię muzycznie. Flaczki Zakrzewskie, blues, bo taki jest tytuł utworu, który za chwilę posłuchamy.

0: Jak ktoś nigdy nie był w tym barze pod Sosenką, to nie zna życia, co najmniej nie zna muzyki bluesowej. Drogie panie, drodzy panowie, jest gość. Maciej Kręc, który wie na temat 34. edycji festiwalu Blues Express wszystko.
1: Nie wiem, czy wszystko, ale miło mi państwa powitać i w audycji, która dzisiaj będzie zachęcać was do tego, żeby wziąć udział w 34. festiwalu Blues Express, który rozpoczyna się w Poznaniu na Dworcu Letnim, a kończy w Zakrzewie nad Jeziorem Proboszczowskim, gdzie jest naturalny amfiteatr, gdzie od 34 lat gromadzą się fani bluesa z całej Polski i troszeczkę też fani kolejnictwa, żeby posłuchać muzyki i pobyć razem w pięknych okolicznościach przyrody w Zakrzewie.
0: Ja tylko chciałbym dodać, że gdyby władze województwa poznańskiego miały inaczej zbudowane IQ muzyczne, to ten festiwal byłby najpopularniejszym festiwalem bluesowym nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie. Miłośników bluesa jest pełno, jest sporo, a miłośników kolejnictwa jest jeszcze więcej. Połączenie tych dwóch rzeczy, żeby to dobrze wyreklamować, powinno być mistrzostwem świata, jeśli chodzi o promocję regionu, muzyki i wszystkich innych rzeczy, ale niestety jakoś władze nie potrafią zdobyć się na większy wysiłek promocyjno-organizacyjny, żeby to ten niebywały pomysł rozprowadzać. Ale to było mój wtręt i już na ten temat się nie wypowiadam.
1: Ja tylko dopowiem, że mam wrażenie, że ta świadomość jest coraz większa, bo w tym roku już te działania promocyjne są mocno widoczne i to nawet w dosyć dużych mediach. Ale to jakby nie o tym.
0: Pamiętam Skandynawów, którzy przyjeżdżali gromadnie motocyklami i którzy jechali wzdłuż
1: trasy. Ja pamiętam też osoby, które gdzieś tam na słupach trakcyjnych stały gdzieś w czasie tego, jak pociąg przejeżdżał, fotografowali, robili zdjęcia, kręcili filmy, kamery i tak dalej. Także tych pasjonatów rzeczywiście kolejnictwa jest sporo.
0: Wystarczy jedna dobra ciuchcia, kilka wagonów starych i to się samo kręci.
1: No, ale pozorom takich przejazdów nie ma już zbyt wiele w Europie, więc to jest rzeczywiście pewien rarytas. Ale co? Może o muzyce więcej.
0: After Blues?
1: Zanim After Blues, to ja jeszcze powiem dwa słowa, bo wszyscy kojarzą Festiwal Blues Express z przejazdem kolejki i tym koncertem, natomiast od wielu lat ten festiwal zaczyna się dzień wcześniej, już w piątek, zawsze w Pile. I jest koncert, który jakby jest takim przedbiegiem, to się nazywa w tej chwili nawet Blues Express Poczekalnia, tak się nazywa ten koncert. I on jest w tym roku o godzinie 19 w Pile nad Jeziorem Płotki w tak zwanej muzycznej smażalni Dwa Braty. I tego dnia, czyli w piątek, zagrają tam Dusty Highway i Alex Dougow Trio. A sobotni dzień rozpoczyna się w Poznaniu o godzinie 10.45 na Dworcu Letnim w Poznaniu. Przed jeszcze odjazdem pociągu Blues Express zagra After Blues.
0: After Blues to kapela, która, nie wiem, pewnie obchodzi już w tej chwili 50-lecie swojego istnienia, jeżeli
1: 1980.
0: Nie, to 80, tak. Dwóch muzyków, którzy obsługują gitarę basową, gitarę normalną.
1: Dwóch, a jakby trzech.
0: I podłączeni są sznurkami do różnych elementów perkusyjnych, w związku z tym razem tworzą całkiem zgrabnie grającą perkusję.
1: Świetnie grającą perkusję i świetnie śpiewa Leszek Piłat, znakomicie gra Waldek Baranowski, duże też doświadczenie przecież we współpracy z Tadeuszem Nalepą, no i wiele płyt.
0: To jest jedna z najlepszych rekomendacji. W pewnym momencie, jak Tadeusz Nalepa stracił swój zespół Breakout, poprosił tych dwóch młodych ludzi i razem w trójkę grywali. Potem dołączył do nich perkusista, bo to rzeczywiście w tej formule mocno grającym ta perkusja była potrzebna, ale ci dwaj muzycy stanowili podstawę tego zespołu Tadeusza Nalepy. Drogie panie, drodzy panowie, mniej słów, więcej muzyki. After Blues w Radio Afera.

0: wspaniały i niedoceniony zespół ze Szczecina After Blues. Drogie panie, drodzy panowie, polecam wam przyjść na ten koncert, ponieważ warto ich usłyszeć, ale również zobaczyć, jak oni wspólnie obsługują tą machinerię perkusyjną, ale efekt jest tak, jakby to grał trzeci muzyk w tym zespole.
1: Tym akcentem rozpocznie się podróż Blues Expressu z Poznania do Zakrzewa. Ja króciutko powiem, bo tych zespołów jest wiele, ale spróbuję tylko tak w miarę sportowo przekazać informacje, co, gdzie, jak i kiedy, jeśli chodzi o podróż Blues Expressu. 10:45 na Dworcu Letnim w Poznaniu After Blues grają godzinny koncert. 11:48 odjeżdża Blues Express. Potem o 12:19 zatrzymuje się w Obornikach, gdzie występuje zespół Blues Balloon. Ja nie znam, nie wiem, Krzysztof, czy ty masz jakieś doświadczenia? Nie. No to ciekawe będzie poznać, co grają. 12:53 Rogoźno Wielkopolskie, Dodge Boogie, to jest niemiecki skład. Potem 13:55 pociąg zatrzymuje się w Chodzieży, Alex Dołgo w trio. 15:17 Piła Główna i tam gra The Road Dogs, to jest zespół z Białorusi, znany uczestnikom festiwalu już Blues Express. 16:46 Krajenka, WMW Band. 17:33 Złotów, zespół Mojo, to jest bardziej już znana propozycja z Trójmiasta. 18:25 pociąg dojeżdża do Zakrzewa, gdzie słuchaczy i podróżników powita zespół The East Coasters. I to jest ciekawostka pewna, bo wszyscy myślą, że podróż tego pociągu kończy się w Zakrzewie, a to jest nieprawda, ponieważ Blues Express jedzie jeszcze jedną stację dalej, do Lipki, gdzie zawraca i czeka na to, żeby zabrać festiwalowiczów w nocy z powrotem do Poznania, ale w Lipce na zakończenie biegu pociągu też jest koncert i o 19:15 tam zagra zespół Dusty Highway. I to jest podróż pociągu. Po dojeździe do Zakrzewa wszyscy udają się nad Jezioro Proboszczowskie, gdzie jest ustawiona piękna, zawodowa, profesjonalna scena i tam koncert główny, a koncert główny rozpocznie poznańska kapela Boogie Chili. Krzysztof, coś o Boogie Chili?
0: W zasadzie to ja nie powinienem nic mówić, bo to ty jesteś specjalistą od tego zespołu, ty namówiłeś ich do powrotu na scenę, ty namówiłeś ich do tego, by nagrywali płytę, ty namówiłeś ich do tego, że
1: żeby łzy aktywni,
0: poznańskich fanów pojawiają się na policzkach, kiedy widzą plakat z napisem Boogie Chili.
1: To ja myślę, że nie ma co gadać, trzeba zagrać. Greyhound to jest utwór, który jest singlem zapowiadającym nową płytę Boogie Chili, której się będziemy mogli spodziewać na koniec roku, a koncert najbliższy Boogie Chili na festiwalu Blues Express otworzą koncert główny w Zakrzewie.
0: I to chciałem, żebyś powiedział. Singiel, który promuje płytę.

0: Ach. Drogie panie, drodzy panowie, słuchaliście utworu premierowego?
1: Singlowego, graliśmy go już.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jestem stary i nie pamiętam. Ale, drogie panie, drodzy panowie, najważniejsze, że to jest fajna muzyka i te brzmienie harmonijki, gitary, to jest chyba taki wyróżnik brzmieniowy zespołu Boogie Chili. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Na pewno posłuchamy w Zakrzewie. Druga pozycja koncertu głównego to jest zespół Dodge Boogie. Zespół Dodge Boogie to jest zespół niemiecki, który nie tak dawno, chyba pół roku temu, grał w Polsce krótką trasę. Grali w Warszawie i grali w poznańskim klubie Muzyka na Nowo. Miejscu, które jest w naszym mieście przyjazne muzyce bluesowej i około bluesowej. I zespół jest, twórcą zespołu jest Peter Schmidt. To jest legenda niemieckiej sceny blues rockowej, ale jeszcze z czasów NRD. On był tam ważną postacią, taką trochę undergroundową. Tam tworzył, między innymi grał z takim zespołem Monokel, to była dosyć duża gwiazda niezależnej muzyki w dawnym NRD. Jego główny zespół, jednak taki najważniejszy, to był zespół East Blues Experience. Posłuchamy za chwilę nagrania tego zespołu, ale ten zespół już dzisiaj nie gra, natomiast w jego miejsce Peter Schmidt powołał kapelę Dodge Boogie. Ta kapela w jakimś sensie jest połączona też jakby z Polską, a jeszcze bardziej z Poznaniem, ponieważ na perkusji z nim gra Andrzej Kownacki, poznański perkusista, który od kilku lat mieszka w Berlinie i tam też pracuje i z niemieckimi artystami gra. Także mocne elektryczne boogie, takie blues rockowe nawet bym powiedział. Także posłuchajmy Dodge Boogie.

0: To skoro on jest jeszcze z NRD, to on musi mieć swoje lata.
1: Tak, doświadczony muzyk. Nie powiem dokładnie, ile ma lat, bo tego nie wiem.
0: Jest dużo starszy ode mnie?
1: Zamilczą.
0: Rozumiem, młodszy. Tak, to jest, no trudno, są młodsi.
1: Za to teraz o młodych, o młodziakach. Kolejny zespół, który wystąpi na dużej scenie w Zakrzewie, to są Szwedzi. Zespół nazywa się Blue Benders. Powiem szczerze, że najbardziej czekam na ten koncert.
0: Wiem, powiedziałeś mi. Ich suma wieku jest mniejsza od mojego.
1: Ich pięciu.
0: To wiem, na tym polega mój problem.
1: Słuchaj, to jest zespół, który jest ze Sztokholmu. To jest wokalista Samson Miro. On jest głównym jakby tutaj szefem zespołu. Dwóch fajnych gitarzystów, Maurice Malek i Edwin Estrum. Perkusista Oskar Bosa i Johan Sund. Nie wiem dlaczego czytam, bo oczywiście te nazwiska nic nikomu nie mówią, ale tak jakoś fajnie brzmią po szwedzku, nie uważasz?
0: Słuchaj, tylko słyszałem, że tymi trzema przyjeżdżają rodzice, bo jeszcze nie mają 18 lat.
1: No aż tak to nie, natomiast powiem tak, jeżeli na festiwalu Blues Express będą dziewczęta, które są zainteresowane przystojnymi mężczyznami, no to niech nie pominą tego koncertu, ponieważ na scenie znajdzie się pięciu naprawdę fajnych chłopaków, jak to dziewczyny mówią, ciach bluesowych. Także chłopaki rewelacyjnie grają. Oni wygrali szwedzki Swedish Blues Challenge 2023 na festiwalu w Östersund, to się odbywa. I stamtąd dostali się do European Blues Challenge w portugalskiej Bradze. Tak się składa, że miałem przyjemność być na tym koncercie. Panowie zajęli tam drugie miejsce. Ja szczerze powiedziawszy obstawiałem, że oni wygrają tą bluesową Eurowizję wtedy w Bradze, bo zaprezentowali się znakomicie. Świetnie grają, świetnie wyglądają. To jest naprawdę gotowy europejski produkt. Zwierzęta sceniczne świetnie się bawią z publicznością. Oni mi się trochę kojarzą z takimi brytyjskimi chłopakami z przedmieścia, trochę tak na bezczelu patrzą w oczy i nie bojąc się, śmiało bardzo grają. Także Blue Benders, polecam ten koncert, bo widziałem ich jeszcze w Norwegii na Blues in Hell, to samo, świetny kontakt z publicznością i bardzo dobry koncert. I cieszy, że młodzi ludzie grają muzykę bluesową, także fajna sprawa.
0: I ładni.
1: Blue Benders, posłuchajmy.

0: No i skończył i grać ładni chłopcy.
1: Tak jest. Ja myślę, że co, czas goni, więc będziemy tym pociągiem jechać dalej.
0: Tak.
1: Kolejny artysta wieczoru w Zakrzewie. To ja myślę, że tu nie będziemy za dużo opowiadać, bo w zasadzie wszyscy wiedzą, co to za łobuzy.
0: Ten na pianinie.

0: nasi przystojni chłopcy teraz grali.
1: Boogie Boys, po prostu. Chyba nie ma co więcej tutaj opowiadać. Ci, którzy znają, to wiedzą, czego się spodziewać. Marynary fruwają, panowie skaczą po fortepianach, po kontrabasach, robią różne przedziwne historie na scenie. Dobry po prostu show, który zawsze się świetnie sprawdza. No i grają.
0: Teraz tak sobie pomyślałem. Zaczęliśmy od After Bluesa. Teraz mówimy o Boogie Boysach. I tak przyszło mi do głowy, że mamy do czynienia z dwoma zespołami, które mogłyby być wizytówką polskiej muzyki bluesowej, bo jedni i drudzy na to zasługują. Dlaczego tak się nie dzieje, to już jest zupełnie inna sprawa, ale w każdym razie na tym festiwalu te dwa zespoły to rzeczywiście takie prawie wizytówki.
1: Ja tutaj znowu się z tobą nie zgodzę, bo zespół Boogie Boys jest polską wizytówką muzyki bluesowej w Europie.
0: A w Opolu go nie było?
1: W Opolu nie właśnie, ale za to byli na dziesiątkach festiwali w Europie, w różnych krajach, od Wielkiej Brytanii po Włochy, Hiszpanię, Norwegię, Łotwę, Litwę i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że oni sobie radzą bardzo dobrze i robią dobrze też dla polskiej muzyki bluesowej,
0: ale wiesz co, bo pokazują, oni sobie że ona doskonale, ma poziom. Oni sobie doskonale dają radę, tylko że czy oni rzeczywiście dają sobie radę na takim poziomie, na jakim by zasługiwać mogli, gdyby jakieś dodatkowe wsparcie w ich kierunku poszło?
1: Trudno mi powiedzieć. Nie wiem. Myślę, że dają radę na scenie na pewno. Kwestia jest może jakiejś większej kariery, o której zawsze tak jakoś tam tajemniczo marzymy, ale to chyba w przypadku takich zespołów najważniejsze jest po prostu to, że mają publiczność i że ta publiczność w Europie ich rozpoznaje i zresztą niedawno widziałem na wideo fajny koncert, który zagrali w jednym z klubów w Madrycie i to był po prostu kompletny szał. Także myślę, że robią dobrą robotę.
0: To, że robią dobrą robotę, to wiem. To, że wspaniale grają, to wiem. To, że mają interesujący materiał, z którym się pokazują, to też wiem. Tylko tak sobie pomyślałem, że od czasu, kiedy zmarł Tadeusz Nalepa, ta polska muzyka bluesowa gdzieś nie potrafiła się przebić. Ale to nie na ten temat, nie w tej sprawie, żeśmy się tu spotkali.
1: Tak jest. Spotykamy się, żeby opowiedzieć o festiwalu Blues Express i głównym, w tej chwili rozmawiamy o głównym koncercie. Na finał tego koncertu wystąpi artysta, który dzielił scenę razem z zespołem Toto, Gregiem Allmanem, Tedeschi Trucks Band, Joe Bonamassa, Joe Satriani, Bev Hart, Jimmy Vaughn, Steven Seagal, Clawfinger i Los Lobos. Także człowiek, który supportował ze swoim zespołem naprawdę wielkie gwiazdy. Grał na scenie chyba na ostatnim europejskim koncercie Jeffa Healey'a wspólnie w Wielkiej Brytanii. Artysta, o którym mowa, to Chrissy Matthews. Kiedy miał 3 lata, jego tata zaprosił go na scenę, tata, który też był gitarzystą, by zagrał z nim razem utwór Pretty Woman Roya Orbisona. I wtedy zaczęła się historia brytyjsko-norweskiej gwiazdy bluesa Chrissy'ego Matthewsa. Jego mama jest Norweżką, tato jest Brytyjczykiem. Jest aktywny na obu tych rynkach, gra również ze znaną bluesową orkiestrą w Niemczech, tam też występuje z wieloma świetnymi nazwiskami, bardzo aktywny koncertowo gitarzysta, gra grubo ponad 200 koncertów każdego roku, podróżuje, naprawdę świetnie się sprawdza w Polsce po raz pierwszy, więc myślę, że będzie okazja posłuchać naprawdę muzyka doświadczonego na scenie, muzyka, który zaprezentuje nam, mam nadzieję, dobry europejski show. Nie ma co, myślę, że trzeba posłuchać.
0: Szymonie?
1: Chrissy Matthews.

0: Scena nad jeziorem proboszczowskim. Naturalny amfiteatr.
1: Tak. Fajne miejsce, można z różnych miejsc obserwować. Jest taki wał ziemny dookoła, który tworzy właśnie taki fajny amfiteatr leśny. Można sobie po jakby wejść troszkę wyżej, jeżeli ktoś chce posiedzieć i popatrzeć. Można podejść pod scenę, potańczyć, pobawić się. Jak na każdym festiwalu, jest co zjeść, jest co wypić. Jest, można się spotkać z przyjaciółmi i posłuchać dobrej muzyki. Mam nadzieję, że wam się Chris i Matthews spodobał, bo to ogień jest rzeczywiście. Ja tylko może powiem, że on wystąpi ze swoim zespołem Chris i Matthews and the Vikings. Tak oryginalnie, bo Norwegowie, więc wiadomo, że Wikingowie, prawda?
0: Oj tak, będzie się krew lała. Drogie panie, drodzy panowie, ja zachęcam do przybycia do Zakrzewa, zachęcam do udania się pociągiem do Zakrzewa. Ten pociąg będzie czekał na fanów bluesa aż do zakończenia koncertu
1: tak,
0: głównego.
1: I potem ich odwiezie do
0: potem
1: Poznania.
0: Ich odwiezie do Poznania, a więc w jedną i drugą stronę transport zapewniony. No i jeszcze raz podkreślam, iż amfiteatr nad Jeziorem Proboszczowskim jest naturalną taką niecką z cudowną akustyką i ja jeszcze pamiętam z moich obecności, iż w pewnym momencie widać cudownie zachód słońca nad jeziorem, bo to tak akurat jest to ułożone.
1: Szczegółów szukajcie na Facebooku festiwalu Blues Express Festival. Tam są informacje o biletach i przypomniany jest program festiwalu. Zapraszam.
0: Drogie panie, drodzy panowie, Maciej Kręc, Krzysztof Ranus w niedzielnej audycji.
1: Dbajcie o bluesa. Pozdrawiam.

0: witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem. Autopromocja.
1: Zainteresował Cię?

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
5: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
4: i Marcina z zespołu Audiofibs.
5: Poniedziałek, godzina 22.
6: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się gorąco i serdecznie w nawiedzonym studio. W niedzielę 14 czerwca 2026, 6 i ponad pół minuty po 22, jesteśmy na żywo i robię takie głębokie, bo z ledwością rzeczywiście udało się wyrobić. Powiem Państwu, że czasem jak w studio jest troszkę więcej ludzi i są takie wędrówki ludu, ten wchodzi, ten wychodzi, to nieraz to każda minuta ucieka jak 10 sekund. Ale jest wszystko dobrze. Steve Hackett z Sierra Quemadą tym razem w całości. Nie odebrałem mu ani taktu. No więc dzisiaj w ogóle niech wszystkie piosenki, wszystkie kompozycje, które się pojawią, właśnie mają ten przywilej pełnej czasoprzestrzeni, bo żyjemy w czasach, kiedy wszystko się raczej ucina, skraca. Nie mówię, że u nas w radio, ale w zasadzie we wszystkich innych dziedzinach tak jest. Chodzi o to, żeby na wszystkim zaoszczędzić i wszystko skrócić. A zatem w pełnej wersji.

Tonight You Belong To Me. Właściwie tę piosenkę można byłoby na potrzeby nawiedzonego studia przemianować na to, że wszyscy należymy do siebie. Tej nocy jakby uroczyściej, bo to raz w tygodniu, na które liczę, że nie tylko ja wyczekuję na spotkanie z Państwem, ale to działa jakby tak obopólnie. Kolejny kapselek zerwany. Ostatnio bardzo dobrze służą mi te dwa koguciki wpatrzone w siebie, niczym poznańskie koziołki, i zawsze jest jakaś krótka myśl pod tym kapselkiem. No i tym razem popatrz w górę. Niech to będzie też taki dobry omen, bo spojrzenie w górę to jest odwaga, to jest duma, to jest nadzieja, być może nawet też i wiara, więc można to wszystko ubrać pod to i niech nam zatem to służy. A napój obiecuję, że bardzo dobry. Paul Stanley, nagranie otwierające jego płytę z 78 roku, to jest taka płyta, która nazywała się Paul Stanley i Łamane na Kiss. Można oczywiście ją odczytać również odwrotnie, ponieważ nigdzie nie skatalogowano jej konkretnie, że należy tak, a nie inaczej się do niej odnosić. Po co to wszystko? No bo nawiedzone studio wyczekuje koncertowego albumu Paula Stanleya, Touch of Kiss. Ta płyta pojawi się 24 lipca. Czyli za nieco ponad miesiąc. To jest data polskiej oferty. Ja będę się może takimi datami często podpierał, bo niekiedy one różnią się od tych premier światowych, a przecież nas interesuje, kiedy to my możemy daną płytę zdobyć. Tytuł wiele wyjaśnia. Otóż w repertuarze mają pojawić się utwory grupy Kiss. Spodziewanych jest ich 15. Czy na pewno wszystkie będą Kissów, czy nie będzie tam jakiegoś solowego Stanleya, to jeszcze musiałbym sprawdzić, ale z tego, co już gdzieś wyczytałem, na pewno będzie Love Gun, na pewno będzie Detroit, Rock City i I Stole Your Love. No to już są absolutne potentaty. Co to za płyta? Otóż wrzesień 78 to była niesamowita data, bo to wtedy nie było internetu, nikt nie przestrzegał, co nas spotka, wchodziło się do sklepu i w dziale nowości panowały niespodzianki. To wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, jak ludzie musieli się wtedy czuć, którzy właśnie, ja nie pamiętam, czy to było 18, tak mi pamięć podpowiada, że chyba 18, ale proszę sprawdzić, września. Ktoś wchodzi, na przykład grupka chłopaków po szkole, patrzy, ma tu w dziale nowości płyty Paula Stanleya, Gina Simmonsa, Asa Frehleya i Petera Criss'a, i każda ta okładka do siebie podobna, czarne tło, twarz poszczególnego z członków tego zespołu, no i oczywiście wymowne logo Kiss i w dopisce do kogo konkretnie przynależy ten album. Te cztery albumy można było złożyć w całość i to była kolejna płyta Kiss, bo następna pojawiła się dopiero rok później i była oczywiście genialna, bo później było I Was Made For Loving You na tamtej, była też Charyzma śpiewana przez Gina Simmonsa, więc to już wiemy, mówimy o dynastii, o albumie, który kisiarze może nie wszyscy tak bardzo kochają jak ja, bo uważają, że jest niezwykle komercyjny, taki lekki, wręcz dyskotekowy, ale dla mnie bomba. No więc Paul Stanley niech nam się zapowiada z koncertową płytą, na pewno ona w nawiedzonym się pojawi, a póki jest płyta Kiss, Paul Stanley, korzystajmy z niej.

No proszę, jak Paul Stanley, czule, przytul mnie, dotknij, pomyśl, kiedy rozłąki nadejdzie czas, bo wszystkie moje myśli pozostają z tobą. Hold me, touch me, w podtytule Think of me when we are apart. Siódma piosenka na tej płycie, niespełna 4 minuty, bo w zasadzie to była taka konwencja, aby to się mieściło w tych 3-4-minutowych trybach i w zasadzie dotyczyło to wszystkich tych płyt, które były kompletnie od siebie różne, a na której, na każdej z nich wyczuwaliśmy zdecydowane akcenty kisowskie, więc nikt tam nie odchodził, nawet Peter Criss nie odchodził od stylu zespołowego. Bardzo miło jest posłuchać na początku nawiedzonego, lubianego głosu i muzyki, która też dla mnie wiele znaczy, w takim nastawieniu do płyty Touch of Kiss. Przypomnę, 24 lipca Paul Stanley na okładce z gitarą w koncertowej obwódce, więc myślę, że będzie na pewno odpowiednio groźnie. No, ukazała się nowa płyta Yes.

emocjonalna inteligencja niezdefiniowana ignorancją. Taka perełka na finiszu najnowszych Yesów, która nazywa się Aurora. W zasadzie ten utwór zamyka podstawową część płyty, bo są jeszcze dwa utwory później, zaznaczone jako utwory dodatkowe. Ale ja na razie nie spotkałem edycji, która by ich nie posiadała, bo wiem, że i winyl jest również nimi zaopatrzony i właśnie ta edycja w digipaku kompaktowa, więc być może one nie będą tak zwanymi bonus trackami, kiedy pojawi się w dalszej fazie jakaś edycja, na przykład w Jewel Case'ie, skromniejsza, poza tym pierwszym rzutem, i wtedy będzie tych piosenek mniej. To by było sprawiedliwsze wobec zabiegów, których dokonuje się w ostatnich latach zazwyczaj odwrotnie, kiedy to najpierw nas naciąga się na kupowanie podstawowej wersji, a potem okazuje się, że pojawia się na rynku wersja dużo lepsza, odpowiednio zachęcająca jeszcze ładniejszym papierem, kolorystyką i czym tamkolwiek jeszcze, i jesteśmy zmuszeni kupić po raz drugi album. Tutaj to jedynie tylko na indywidualną prośbę. Powiem Państwu, że to najładniejszy akcent, taka perełka tego albumu i w zasadzie najkrótsza kompozycja, właściwie jedna z najkrótszych, bo wydaje mi się, że krótsza jest chyba All Hands on Deck, ale tu nie będziemy się licytować na tych parę sekund, bo generalnie mówimy o zespole, który najlepiej czuje się w dłuższych formach. No i kiedyś każdy, kto kupował płyty w lat 70. Opatrzonym zjawiskowym, wręcz takim logo idealnie dopasowanym do bardzo takich surrealistycznych wręcz okładek palety Rogera Deana, które malowały nam taki mistyczny, taki nieosiągalny świat, właściwie taki świat trochę marzeń, w którym brakowało ludzi, brakowało też zwierząt, chociaż nie zawsze, czasami jakiś ptak się pojawił, ale przede wszystkim liczyła się natura, przyroda, woda, i Roger Dean do dzisiaj potrafi takie rzeczy z pełną elegancją zapodawać, stosując odpowiednie barwy. No, nowa okładka jest niezwykle kolorystycznie dobrze dobrana i co mnie już od początku intrygowało, tytuł Aurora, który by chyba najbardziej pasował niegdyś do Asia, bo pamiętacie, moi drodzy, że Asia lubiła swoje albumy zawsze tytułować na A. Asia, Alfa, Astra, i to tak potem szło, prawda? I to była potem Aura, Arena i co nie tylko. I oni w końcu zaprzestali z tym A. I tutaj jest jakieś takie mrugnięcie oka do Asia, która to zresztą formacja z Yesami jest tutaj jakimś łącznikiem. Obecnie za sprawą Jeffa Downsa, czyli instrumentalisty klawiszowego, w przeszłości jeszcze chodziło o Steve'a Howe'a, ale Steve Howe zdecydował się na to, że sprzyjać będzie Yesom i swojej solowej karierze i że tu już nie będzie miał czasu dla Asia. Dużo by to mówić, a najlepiej posłuchać, tym bardziej, że na tej płycie jest również orkiestra. Nie w każdym oczywiście fragmencie, ale jest Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, i co też jest fajne, bo ja lubię osobiście, chociaż nie wiem, czy jako człowiek jest łatwego charakteru, chyba nie, biorąc pod uwagę linię Johna Andersona, który już w zespole nie śpiewa od lat, a Steve'a Howe'a, z którym nie za bardzo się dogadywali, myślę, że Steve Howe jest człowiekiem o dość trudnym charakterze. Więc ja, jako również trudny charakter, kto wie, może miałbym z nim jakieś wspólne pole porozumienia. John Davison jest wokalistą, który myślałem na początku, że on w sposób perfidny podszywa się pod Johna Andersona. Okazuje się, że on naprawdę ma taki głos. On tak samo mówi, jak i śpiewa, i zresztą to samo należało do Johna Andersona, który też nie musiał na potrzeby śpiewania jakoś modyfikować tego głosu. To wychodziło w sposób naturalny, więc myślę, że obaj panowie mają te cechy wrodzone. No to tylko szybko, kto gra: John Davison, Steve Howe, Jeff Downs, Billy Sherwood i Jay Shellen. Oto kwintet jest Anno Domini 2026. Przynajmniej najdłuższa kompozycja, gdzie wokalnie zmierzą się Steve Howe i John Davison, a to nie jest normą na tym albumie.

Eye i Freedom's Edge. Tak się przedstawiało to bliskie 14 minut i tak kończąc poprzednią myśl, chciałem dodać, że kiedyś tylko takie długie kompozycje na płytach tego zespołu, jak weźmiemy płyty typu Close to the Edge, na przykład Relayer, czy już szczególnie Tales from Topographic Oceans, to tam mieliśmy dwie płyty, i czyli cztery strony i na każdej ze stron tak po około 20-minutowa kompozycja. Więc w latach 70. Grupa Yes sobie nie żałowała i oczywiście była też absolutnym natchnieniem dla swoich odbiorców. Ja myślę, że na dzisiaj wystarczy nam ten taki dwuutworowy set, raz na krótko, raz na długo. Zostawmy sobie coś na jakiś kolejny raz. Ja też będę miał tydzień, aby się z płytą zżyć, bo jest to gorąca nowość, która miała premierę w miniony piątek, więc jeszcze dobrze nawet nie nadotykałem się okładki, ani też nie jestem w stanie nic więcej o tej muzyce powiedzieć. Ale nowości obrodziło, bo to jest ten czas, kiedy one jeszcze są, kiedy jeszcze lato nas nie usypia i nie wprowadza nas w taki stan wyczekiwań dopiero do września, kiedy to się znowu tam gdzieś ruszy. Więc niech wychodzą te płyty, bo uważam, że 2026 jest akurat dobrym rocznikiem. Nie liczę tych płyt, nie zestawiam, nie kalkuluję, ale mam takie jakieś przeświadczenie, że w tym roku ukazało się jakoś dużo więcej płyt w moim guście niż w ostatnich paru latach. I oto kolejna z nich.

Piosenka nazywa się I'll Wait, właściwie nie nazywała się, a nazywa się. Pochodzi z płyty The Wanderer, a formacja Boys From Heaven dla mnie absolutnie nowa, pomimo tego, iż to jest w sumie trzeci album Duńczyków, którzy kręcą się wokół Aoru, takiego nie za ciężkiego hard rocka i którzy podpisali wytwórnię z wytwórnią Frontiers Music Contract, no i tym samym jest to pierwsza płyta, która ma taki wydźwięk nieco szerszy, międzynarodowy. Jest wreszcie ten zespół jakoś rozpoznawalny i co najważniejsze, z kręgu mnie interesujących, grających muzykę, która jak najbardziej jest w kręgu moich upodobań. Proszę Państwa, The Wanderer miało premierę 22 maja i ja w zasadzie mniej więcej od tego czasu już tę płytę mam, natomiast pewne rzeczy u mnie się z różnych powodów przeciągają, więc dzisiaj też będę planował pewną taką delikatną zaległość nadrobić i mam nadzieję, że mi się to uda, ale odnosząc się jeszcze do tej eleganckiej sfery rocka, która troszkę już za nami, muszę powiedzieć, że lubię takie właśnie łączniki trochę amerykańskiego kunsztu, gdzieś spod znaku Toto i takiej skandynawskiej melodyki, którą siłą ducha mają w swoim krwiobiegu. To jest wyjątkowo, myślę, że bardzo trafne i w tych, powiedzmy, ostatnich latach jest takich zespołów coraz więcej, które świetnie się w tym odnajdują. I nie dziwmy się, skoro jest tak, że Amerykanie nie chcą już dzisiaj takiej muzyki uprawiać masowo, robią to za nich inni i myślę, że Szwedzi to jest jeden z tych, powiedzmy, dwóch, trzech krajów, który jest Szwedzi czy Duńczycy w tym wypadku, no traktujmy ich jako jedną nację prawie, bo to jest skandynawskie myślenie i oni mają tę melodykę we krwi. No, bardziej Szwedzi niż Duńczycy na pewno, bo tych zespołów jest więcej, ale można, słuchając nawet płyty The Wanderer, pomyśleć sobie, że jest to bliskie właśnie takiej szwedzkiej konwencji. Bogate, luksusowe aranżacje klawiszy i saksofonu w tym wypadku, bo tutaj ten saksofon też się pojawia, no i pozostające w pamięci melodie, harmonie, rock rodem z lat 80., czyli gitary, syntezatory, plus taka energia od pierwszego akordu po ostatnią nutę. Tutaj 10 utworów, płyta nie jest długa, no to teraz jeszcze dwie piosenki, które zostawiłem sobie na po numerze I'll Wait. Pierwszy z nich nazywa się Hotline, to właśnie z fajnym saksofonem, a później Hold Your Heart. Te dwie piosenki, tak nieco ponad 9 minut, można by tylko rzec Guten Appetit.

sporo efektownie podanej, zaaranżowanej i też niosącej się poeterze muzyki z bardzo wysmakowanej płyty The Wanderer. To była duńska formacja Boys from Heaven i słuchaliśmy utworów Hotline oraz Hold Your Heart. Oba z zaznaczonym saksofonem, który to na pewno jako instrument jeszcze na tej płycie powróci w jednym z kolejnych wydań Nawiedzonego, oby to się wydarzyło za tydzień. O, muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj miałem okazję wracać nocą tramwajem nocnym, bo nie tylko autobusy jeżdżą nocne, tramwaje też jeżdżą, znaczy nie wiem, czy jest jedna linia i ja tylko tej jednej wiem, czy być może jest ich więcej. W każdym razie są dwa przystanki, które nazywają się Dworzec Zachodni. No ja wczoraj wsiadłem na tym pierwszym, który jechał z kierunku właśnie Rocha. No i następny już znajduje się rzeczywiście na samym dworcu, bardzo blisko głównego. I zaskoczenie, bo chociaż tramwaj nie był jakoś pustawy za bardzo, to powiedzmy, że nawet można było znaleźć jakieś jedno czy drugie miejsce, gdyby czasami kogoś zmogło. Aż tu raptem otwierają się drzwi i wchodzi tam ze 100 ludzi. Ja nie wiem, no, ten tramwaj się zrobił raptem taki spuchnięty, ciężki. Zorientowałem się szybko, że przyjechał pociąg z Warszawy i byli to ludzie, którzy wrócili z bardzo pokojowego Marszu Równości z Warszawy i powiem Państwu, że tak dobrze wychowanego tramwaju nocnego nie pamiętam. To w ogóle zupełnie inny poziom rozmowy. Pomyślałem sobie, że tutaj tylko się nie zgadza pora, natomiast wrażenie takie, jakby tutaj kilka uczelni wyższych weszło do tego właśnie jednego takiego solidnego przegubu. Więc okazuje się, że można jechać nocnym tramwajem i niekoniecznie troszczyć się o swoją twarz, jak to już mniej więcej raz czy dwa razy mi się zdarzyło. No to dobrze, fajna płyta za nami, Boys from Heaven, a teraz kolejny album tegoroczny, minimalnie starszy od chwilę wcześniej słuchanego.

0: Cause I'm in a place that I call home.
1: Piosenka Home, która zamyka płytę This is where the show begins, Dana Berna. No my już trochę znamy ten album. Wypisałem sobie, że 4 utwory były serwowane w minionych tygodniach. Oto dzisiaj tym utworem Home dobiliśmy takiej bitej połowy, bo płyta ma piosenek 10. Bardzo podoba mi się głos Dana Berna. To jest ta moc, to jest ten przekaz, to jest ten entuzjazm, no i w ogóle to jest takie drapieżne śpiewanie, które do takiego aoru może wydawać się nawet trochę za mocne, ale dzięki temu to tworzy nową jakość. Bardzo polecam tę płytę, chociaż właściwie ja nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mówi, że komuś coś poleca. Myślę, że odbiorca sam sobie wychwyci, czy coś jest w jego tonie, czy nie. Takie usilne namawianie to jest takie trochę natręctwo i bardzo wielu zauważyłem, ludzi to stosuje albo w jakichś filmikach w mediach społecznościowych, albo czasami gdzieś tam czytam właśnie jakiś jeden czy drugi tekst, który zwie się recenzją i puenty wynoszą właśnie, jakby równają się do jednego. Polecam, musicie mieć, kupcie. No, to taka, nie lubię takiej retoryki, ale trzeba się niekiedy podporządkować pod dzisiejsze realia. A zatem Dan Bern, czekamy, niech kiedyś znowu w nawiedzonym powróci.

Póki co to ostatnia piosenka Iana Huntera, bo choć zapowiadana była trzecia część albumu Defiance, to skończyło się na częściach dwóch, a zatem jesteśmy przy odłamie Fiction z 2024, gdzie Ian Hunter zapewnia, że życie to kwestia alternatyw, czyli którą drogą chcesz iść. To w ramach urodzin 87., o których wspominałem przed tygodniem, chciałem się dorzucić do pierwszej części Defiance, która zagościła minionej niedzieli. No i piękna ballada, w której gościnnie Lucinda Williams, słyszeliśmy ją, z kolei na perkusji nieżyjący już Taylor Hawkins, no i na syntezatorach Ben Montage. Taka ekipa, bo tutaj tych gości sporo pozbieranych, zarówno na pierwszą, na drugą część, więc wiadomo, że przy trzeciej części nie mogłoby być inaczej. Brawo, brawo Ian Hunter, niech się nam artysta trzyma w tak dobrej rockowej formie, kiedy ktoś ma już te 80 parę lat, a jeszcze ma ochotę muzykować, ma siłę, ma entuzjazm, to zazwyczaj koncentruje się na nieco delikatniejszej już formie, na takiej, którą da się ewentualnie wykonać na żywo, a Ian Hunter nie odpuszcza, jest rockowy, jak Mick Jagger, chociaż przecież jest od niego starszy. Dobra informacja dla tych z Państwa, którym umknęła kiedyś taka płyta Incendiary. Kiedyś, czyli przed 9 laty, bo to zdaje się, że nie był wielki nakład, chodzi o zespół Code Red. No, teraz ta płyta powróci, to się wydarzy niedługo, 17 lipca. Ma być jeden utwór dodatkowy, to nagranie nazywa się Into the Fire. No ja tego utworu z racji oczywistej nie mam, ponieważ posiadam starą edycję kompaktu tego szwedzkiego sekstetu, którym przewodzi Ulrik Lindqvist, właściwie przewodził, bo o tym zespole trudno mówić w czasie teraźniejszym, a więc wokalista i akustyczny gitarzysta, który zresztą miał niezłą ekipę, bo w szeregach tej formacji między innymi Michael Palace, basista, a więc facet od między innymi właśnie zespołu, który nazywał się tak jego nazwisko, Palace, no i czy na przykład formacja First Signal, w której pojawił się też Harry Hess, ale nie mylić z nazistą Harrym Hessem, bo też takowy był. No i Daniel Flores, grający na perkusji, on zresztą też się ocierał o First Signal, ale chyba bardziej przypadł mi do gustu jako formacja Find Me, kilka płyt. Na początku było kilka bombowych, potem troszkę to się zrównoważyło, zrobiło się średnie, ale wciąż mam oczywiście wobec nich dobre nadzieje. No to co, skoro jesteśmy przy tak dobrej płycie jak Incendiary, która nie jest codziennością na łamach jakichkolwiek, myślę, rozgłośni radiowych, to oto w nawiedzonym studio.

Czy pamiętasz mnie tak jak ciebie? Pyta wokalista Code Red Ulrich Lindquist, Like I Remember You. A wcześniej mieliśmy My Hollywood Ending. Tak jak Casanova krwawił z miłości, tak i ty nakarmy moje głodne serce. Płyta Incendiary, przypomnę, pojawi się 17 lipca ponownie w sprzedaży w bardzo ograniczonym nakładzie, pomimo tego, że płytę powoła na nowo na rynek wytwórnia Pride & Joy, dosyć dobrze nam znana, to jest między innymi ta, która wydaje francuskich Hardline, zresztą bardzo mi się podobających, ma być tylko 300 kopii. Nie wiem, jak to sobie można wyobrazić, w ogóle 300 kopii na cały świat. Co to jakiś kolejny rekord Store Day, czy co? Ale nawet gdyby tak było, to płyty kompaktowe dzisiaj tak słabo się sprzedają, że nawet te 300 kopii pewnie nie zejdzie od ręki. Proszę Państwa, wczoraj podano, bo to jeszcze mamy niedzielę, a więc we wczorajszą sobotę ogłoszono śmierć transpłciowej Dee Palmer. W przeszłości była instrumentalistą klawiszowym grupy Jeff Rotal. Zagrał na albumach Songs from the Wood, Heavy Horses i Stormwatch, a z kolei na wcześniejszych płytach, na tych właśnie wszystkich wcześniejszych płytach Dee Palmer nazwisko pojawiało się w dziale dodatkowy personel w zakresie najczęściej aranżacji orkiestrowych. To kolejna smutna wieść ze świata muzyki. Niekoniecznie tylko traktujemy odejścia muzyków rockowych. Ja bardzo często też przywołuję innych artystów, ale tak się akurat składa, że ostatnio coraz częściej bractwo rockowe.

średniowiecza, może bardziej mroczne wieki potrząsające umarłymi. Grupa Jeff Lothal, płyta Stormwatch z polarną okładką, z Ianem Andersonem, który no, trzyma taką ośnieżoną, oszronioną lornetę. Zresztą on sam również jakby tutaj idealnie pasuje do tej lornety. No i namierza zwierzynę, białego niedźwiedzia, rozścieczonego, bezwzględnego. A płyta, która tak naprawdę, jak się zajmiemy nią w wersji literackiej, to przecież jest troską o środowisko. No i przy okazji też napawa różnymi takimi doświadczeniami z własnych doświadczeń Andersona, co i też pomieszane to jest taką nutą historyczną. Więc w ogóle niezwykle interesujący album, który nawet jest u nas bardziej popularny niż inne płyty Jethro, ponieważ Tompress licencjonował w swoim czasie, dokładnie w tym samym czasie, kiedy ukazała się The Best of Queen, wtedy też na rynek trafiło Stormwatch, Jeff Lothal i nie pamiętam, żeby jakikolwiek był dom z gramofonem, w którym nie byłoby na półce właśnie tego albumu. Pytanie, czy wszyscy tę płytę tak bardzo lubili, ale chyba tak. Proszę Państwa, Dee Palmer in Memoriam. Zresztą tutaj chciałem się jeszcze odnieść do jednego utworu, którego musimy koniecznie posłuchać, już nieco krótszego, nie takiego jak Dark Ages, które trwało zdecydowanie ponad 9 minut. Teraz będzie to, co pojawiło się, co właśnie dopinało całe Stormwatch, czyli kompozycja Elegy, instrumentalna oda do zmarłego chwilę wcześniej ojca Dee Palmera, czy też Dee Palmer. Takie powiedzmy, takie nagranie wyciszające, które ja sobie zawsze w takim smutniejszym tonie lubię zestawić z inną elegią, mianowicie kompozycją grupy New Order, ale to tamta będzie na inny czas.

dowiedziała o śmierci swojego ojca. Takie rzeczy przychodzą właśnie siłą rozpędu, choć w tym przypadku utworu, który miał bardzo takie powolne i stosowne do okoliczności oblicze. Ci z Państwa, którzy przeglądacie niekiedy mego bloga, Nawiedzone Studio Andrzej Masłowski, to o pewne sprawy wyłapujecie nieco wcześniej, więc na pewno nie będziecie zaskoczeni tą oto piosenką.

Niby nic takiego, niby kolejna piosenka o miłości, jak zresztą to scharakteryzowała wtedy Kristen McVie, kiedy utwór As Long As You Follow było nowością, a nowością było w 1988 roku, ale mnie spodobało się od pierwszego wejrzenia i nawet...

było mi głupio, bo z początku, kiedy moja sesterka dość intensywnie przysyłała mi płyty, chciała mi bardzo zaimponować, kiedy trafiła do Ameryki i wyszukiwała dla mnie bardzo różne skarby, najpierw w winylach, potem kiedy zorientowała się, że jednak kompakty, to słała mi te kompakty i aby były szybciej, to pocztą lotniczą. No więc pewnego razu w pakiecie otrzymałem Greatest Hits Fleetwood Mac, czyli ten składak z zieloną okładką i pomyślałem sobie, czy ona zwariowała. Przecież ja mam wszystkie Fleetwood Mac'i, no to po co mi składanka, tylko po to, żeby był kolejny kamyszek na półkę, ale okazało się, że nie, że ona dobrze pomyślała, bo tam mieliśmy dwie premierowe piosenki, właśnie As Long As You Follow było jedną z nich. Ta druga zresztą też bardzo mi się podoba i dobrze, że panie się podzieliły. W pierwszej zaśpiewała Kristen McVie, z kolei w tej drugiej Stevie Nicks. No i w zasadzie dobrze, że to był w ogóle numer wciągnięty na składankę, bo z początku niedoceniony. No Question Asked wciągnięto na stronę B singla Hold Me, więc tak na dobrą sprawę, gdyby nie ten zbiór, po prostu by ta piosenka przepadła.

Stevie Nicks oznajmia, że ma złamane serce i potrzebuje jego, właśnie jego teraz, bez zbędnego zadawania pytań. No question asked na samej końcówce tej zielonej kompilacji Greatest Hits. 88 rok, przypominam, bo teraz będzie nowa edycja. Szykuje się na 31 lipca. To jest data, która ma też związek z moją mamą, ale nie jest to data smutna, ale na pewno tego dnia o mojej mamie będę intensywniej myśleć. No i tego dnia pojawi się w wersji deluxe Greatest Hits Fleetwood Mac. Płyta, która pojawiła się w chwilę po Tang and the Night, po bestsellerowym dziele, które bardzo dobrze rozpętało znowu zainteresowanie tą formacją. A teraz dojdzie aż 10 utworów do wyboru właściwie, bo będą albo dwie płyty kompaktowe, albo dwa winyle. Myślę, że w oparciu o takie wzorce, jak były w Stanach czy w Europie, czyli różnica jednej piosenki, bo w przypadku kompaktu amerykańskiego jest ich 16, a europejski miał 17. Ja mam amerykański, więc o jeden utwór mniej. Tam chyba Seven Wonders brakowało. No oczywiście żadna strata, jeśli się ma płytę Tang in the Night, ale wiadomo, że jeśli komuś by zależało tylko na jednej składance, no to może tego utworu troszkę zabraknąć. No w każdym razie w europejskiej edycji myślę, że będzie wszystko, plus te 10 nowych, między innymi The Chain, Landslide, czy koncertowe Silver Springs. Reszty tracklisty nie znam, ale oczywiście wiadomo, że będą to same przeboje wybierane z epoki kobiecej, czyli po 75 roku, wtedy, kiedy już zaistniał tandem wokalny. No oczywiście wiadomo, że jeszcze był Lindsey Buckingham, też go oczywiście liczymy, ale mówię o babskim tandemie, czyli mówię o Christine McVie i o Stevie Nicks, o kapitalnym zetknięciu na swój sposób delikatnie, uroczo śpiewającej Christine z takim popsutym głosem Stevie Nicks. No genialne babeczki w ogóle. Tak więc trzymamy się daty 31 lipca, a w nawiedzonym studium muzyka ciąg dalszy.

Dwa utwory, grupa Von Groove, ich gorąca płyta Born to Rock, utwory Angela oraz Undefeated 5 i 6 według porządku 11 zawartych tutaj piosenek, z których miejmy nadzieję, że któryś wyłoni się na klasyka. Zespołu nie było od ćwierć wieku. Ja też będę musiał przeprosić się z ich starymi płytami, które niegdyś miałem i przez głupotę poszły w ludzi. Tak się nie robi, ale ja mam bardzo bogatą przeszłość, jeśli chodzi o wypuszczanie z rąk niekiedy klejnotów, a później resztę życia szukam, próbuję je odzyskać. Wrócą Kanadyjczycy w nawiedzonym studio z Von Groove. Za tydzień albo za dwa to się okaże. Jako że przed kilkoma dniami Boss Cox obchodził urodziny, okrągło 82, że tak sobie pozwolę, to przyniosłem na dzisiaj płytę Memphis, album 13-letni. Płyta kompaktowa, wydana w digipaku, w takim cieniutkim, chudziutkim. Rzecz, którą kiedyś przysłała mi moja sesterka, to znaczy w jednej z tych późniejszych, właściwie ostatnich wręcz paczek, ale nie mieliśmy jeszcze okazji posłuchania, więc dobrze się składa, że możemy zaserwować jakąś nutkę z płyty, która właściwie w większości zawiera covery, a wśród gości też dobre nazwiska, bo na przykład Rick Vito, jeśli ocieramy się o Fleetwood Mac już dzisiaj słuchanych, czy na przykład bluesowy Keb Mo, albo związany z bardzo wieloma artystami, w tym m.in. nawet lekko z Toto David Hungate, albo harmonikarz Charlie Musselwhite. Więc dużo tutaj się dzieje, dużo by opowiadać. Już nie będę po raz kolejny przytaczać historii z płytą Silk Degrees, bo to się na pewno robi bardzo nudne. Ale dodam tylko, że Memphis wyprodukował Steve Jordan, który zresztą jako perkusista współpracował z Rolling Stonesami, których słuchamy ostatnio coraz więcej w oczekiwaniu na ich nowy album. Chociaż nie tylko z Rolling Stonesami, bo i kojarzy mi się też z Bruce'em Springsteenem, który ostatnio jest bardzo mocno hejtowany z racji, no, jakoś określenia się w swoich światopoglądach, co w dzisiejszym świecie zazwyczaj dzieli nas na pół. To, co kiedyś aż tak bardzo nie przeszkadzało, dzisiaj niestety każdy ryzykuje, jeśli postawi się tu lub tu. No, Bruce Springsteen to zrobił, Neil Young też to zrobił i oczywiście są bardzo hejtowani. Najgorsze jest to, że często przez ludzi, którzy sprzyjali ich twórczości, wręcz niekiedy uwielbiali, a teraz przez to, że człowiek ma nieraz inny pogląd od niego, obrazi się na całe życie. Nie wolno tak robić. Przynajmniej z artystami. Już tak mocno jesteśmy skłóceni sami ze sobą, że w zasadzie chociaż tych artystów zostawmy, oni mają zupełnie inne przywileje, inne prawa. Też bardzo często się z wieloma nie zgadzam, ale ich słucham, jeśli podoba mi się ich muzyka. Lubię słuchać czy to ich grania, czy śpiewania. Nie potrafię z nimi zerwać. Boss Cox w nawiedzonym studio.

Bo Skunks, facet, który dawno, dawno temu był częścią The Steve Miller Band w kompozycji Tonego Joe White'a, a jednocześnie szlagierze Brooka Bentona, Rainy Night in Georgia, deszczową noc w Georgii, czuję jakby deszcz padał na całym świecie. To w ramach urodzin Boza Skaksa, 82. w nawiedzonym studio Nutka z płyty Memphis, no, która w całości jest utrzymana właśnie w takim nastroju.

z japońskiego kompaktu Beggar's Banquet, 68 rok i Street Fighting Man, czyli człowiek walczący na ulicy, grupa The Rolling Stones. Musiało tradycji stać się zadość. Ostatnio nie opuszczam chyba żadnej niedzieli, by czegoś nie wypowiedział do nas Mick Jagger i jego kompania. A tutaj polityczny protest song. No, wtedy zresztą w Stanach doszło do protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. No i Jaggera do napisania tekstu tej piosenki skłoniła w tym temacie londyńska demonstracja, w której maestro wtedy dołączył do jakiegoś pokaźnego tłumu, a potem ten protest doszedł pod amerykańską ambasadę i przerodził się w przemoc. Więc była policja konna, ze strony tłumu kamienie i bomby dymne. Doskonale się już potem orientujemy, co się w takich sytuacjach dzieje. A zatem Rolling Stonesi w nawiedzonym studio w oczekiwaniu na nową płytę Foreign Tongues. Przypomnijmy, ta płyta pojawi się 10 lipca. Mieliśmy najnowszych Yes, w której jednym z pięciu muzycznych trybów Jeff Downes, oczywiście można mówić również Jeffrey Downes w pełnej krasie, ale ja pozwolę sobie na to, byśmy do tego nazwiska dokleili jeszcze jednego pana, który później wyrósł na światowej klasy producenta. Oczywiście nie zapominając, że jest cały czas także muzykiem. W 79 roku ukazała się płyta, która dla muzyki pop była na swój sposób przełomowa. I kto wie, chociaż wtedy niezwykle nowocześnie brzmieli Flash in the Pan, to mam wrażenie, że ten album chyba przegonił wszystkich.

Wideo zabiło gwiazdę rocka. Zrzuć winę na magnetowid. Video killed the radio star, a wcześniej Living in the Plastic Age, żyjąc w erze plastiku, pragnąłbym, żeby moja skóra wytrzymała tempo. Tak oto panowie Jeff Downes i Trevor Horn na albumie The Age of Plastic w 79 roku. To ich pierwsza płyta. Zresztą wcale tej muzyki tak za dużo razem nie spłodzili, ale świetnie się ku sobie mieli muzycznie i szkoda zatem, że wystarczyło tylko sił na dwa albumy pomiędzy 79 a 81, no ale historię oczywiście znamy. Trevor Horn potem przerodził się w klasowego producenta, a Jeff Downes zasilił Asię i to się dla niego stał taki główny motor. Video Killed the Radio Star napisał Trevor Horn po przeczytaniu opowiadania science fiction o śpiewaczce operowej, która żyła w świecie pozbawionym dźwięku. I to był dla niego strzał w dziesiątkę, ponieważ do niedawna uchodził za takiego producenta muzycznego wręcz przegranego, który pracował nad różnymi niedochodowymi albumami i w zasadzie nie zarabiając niemal ani grosza. Więc nieudane płyty, na których Horn nie mógł znaleźć choćby jednej dobrej piosenki, takiego punktu przełomowego, który by go właśnie pociągnął, no i okazało się, że to właśnie było to. A inna też sprawa, że The Age of Plastic, jak na 79 rok, brzmiało no zupełnie jak nie z tej planety i też trudno się dziwić, że sam Downes miał nawet takie przeświadczenie, że stworzyli muzykę na miarę pop science fiction, bo ja pamiętam, że również wielkie wrażenie zrobił na mnie kiedyś debiut Flash in the Pan. Mój kolega, który mieszkał w takim fajnym, dużym domu jednorodzinnym, to była prawdziwa willa, parter i dwa piętra, do tego też porządny garaż, ogród, no w ogóle miał świetny sprzęt, na poddaszu miał ten swój pokój, rodzice mu tam wygospodarowali kącik i miał dobre stereo, miał płyty, miał kasety. Lubiłem go odwiedzać, dobrze nam się rozmawiało i w muzyce mieliśmy też pokrewne gusty i pamiętam, że właśnie kiedy byłem już tam u schyłku podstawówki, pewnego razu nadstawił mi Flash in the Pan, jeden przetworzony właśnie wokal, ta gdzieś tam snująca się w podkładzie elektronika, oczywiście wszystko poparte zgrabnymi radiowymi melodiami, ale niekiedy te przerowniki były zaskakujące. No dzisiaj to trudno opowiedzieć, to nie zrobi na nikim wrażenia, bo już znamy każdą muzykę tego świata, ale jeśli mówimy o końcówce lat 70., gdzie raptem człowiek usłyszał Flash in the Pan czy Buggles, to była zupełnie inna planeta. To tak, jakby naprawdę na Ziemię zrzucili się kosmici.

Tutaj jest taka panna robot zaprogramowania dla sprawiania przyjemności, takiego elektronicznego podrywu. I słyszymy w piosence I love you, Miss Robot. Rozmawiamy przez telefon o miłości, ale kiedy cichnie twój głos, słychać sygnał zapłaty. Czwarta piosenka na long playu The Age of Plastic. Słuchamy duetu Buggles. Dawno zresztą chyba nie przywoływanego w nawiedzonym studiu, ale na dzisiaj trzy piosenki, bo wiem o tym, jak to jest z percepcją XXI wieku. Nie można przedobrzeć. Piątek miniony nastąpiła premiera nowej płyty grupy Embrace. Płyta nazywa się Avalanche. Wiem, że jest 10 utworów, jest kolorowa okładka, ale nie widzę albumu na polskich stronach. No więc tu troszkę jakby to świadczyło o braku dystrybucji. Coraz częściej niestety się spotykamy z tym zjawiskiem, nawet jeśli człowiek sobie spojrzy i uświadomi, że o, proszę bardzo, wytwórnia Cock & Vinyl. A więc teoretycznie jest odpowiednik, jest dystrybutor w naszym kraju od tego rodzaju właśnie płyt, od takiej wytwórni, ale dystrybutor tego nie ma. Zapytać nie można, bo nikt w firmie nie ma czasu na komunikację, więc kiedy spróbowałem jeden raz czy drugi raz, odpowiedź brzmi: nie mamy czasu. To do cholery zatrudnijcie jedną osobę więcej i miejcie ten czas, miejcie kontakt z klientem, niczego nie można się dowiedzieć. No więc zainstalowali sztuczną inteligencję, proszę zadawać pytania. No to spróbowałem tego smaczka. I zadałem pytanie i okazuje się, że no rozmowa z idiotą, który w ogóle niczego nie wie, więc w ogóle ta sztuczna inteligencja tylko się orientuje w tym, co mają w magazynie, a na co mi stan magazynowy, jak jest oferta umieszczona w internecie i to mogę sobie sam sprawdzić. Ktoś tutaj niepoważnie podchodzi do sprawy, no ale cóż, pomału się przyzwyczajam do tego świata, chociaż zauważyłem, że gdy się wychylam i próbuję protestować, a tym bardziej naskarżyć, nie wiem komu, komuś w niebiosach na temat tego, co nie podoba mi się tutaj, na tym łez-padole, okazuje się, że jestem od razu postrzegany jak ktoś, kto jest odmieńcem, bo nie potrafi się dopasować do cichutkiej, bardzo pokornej reszty. Nigdy tak nie będzie, ale z drugiej strony, kto wie, nigdy nie mów nigdy. No więc w ramach nieposiadania nowej płyty Embrace przyniosłem dzisiaj ze sobą bardzo lubianą płytę If You Never Been, już 25-letnią, tak, ona ma tyle czasu. To jest stara płyta, trzeci album dyskografii. Ja go w ogóle lubię tak od deski do deski, ale jak przychodzi wybrać jedną piosenkę,

serca drugiej części albumu If You Never Been, piosenka Make It Last, to grupa Embrace. To właściwie wszystko się wyjaśnia co do If You Never Been, kiedy właśnie wsłuchamy się w głębi w piosenkę, która ma dopełnienie tego przedrostka w tytule, gdy dochodzi In Love With Anything. Ale to oczywiście dla tych, którzy są bardzo cierpliwi i słuchają płyt w całości.

bardzo przyjemnie bujają i pozostają w pamięci, co istotne. Bo muszę Państwu powiedzieć, że przede wszystkim w muzyce liczy się pasja i emocje. Najważniejsze jest uczucie. Dopiero potem cała istota, cała ta produkcja, cała ta technologia dopiero dochodzi wtedy, kiedy umiemy się wyrazić. Ja myślę, że Embrace absolutnie ten dar posiedli i liczę na to, że nowa płyta Avalanche będzie po prostu piękna, bo to jest zespół, który nie powinien nagrywać innych płyt. Skoro jesteśmy przy takich alternatywnych trochę nastrojach, to również sobie na kartce zapisałem datę, no bo ja nie jestem w stanie tych dat tak wszystkich zapamiętać, czyli Embrace jest już na rynku od 12 czerwca. Proszę sobie szukać płyty za granicą, chyba że będzie w polskiej dystrybucji opóźniona. Ja dam tej płycie szansę na polski rynek i poczekam, bo nie chcę mi się każdej płyty sprowadzać z zagranicy, szczególnie z Anglii, gdzie w tej chwili po wystąpieniu Anglii z Unii te płyty bardzo podrożały. Jest ogromne cło, te koszty dodatkowe. Zresztą właśnie z tego tytułu wytwórnia Rock Candy Records zawiesiła w tej chwili dystrybucję swoich kompaktów. Namawiają do tego, by kupować od zaprzyjaźnionych sklepów, bo ceny są potworne i w ogóle cała strona została internetowa zawieszona, więc nie możemy poczytać o tych płytach, które oni wydali. Nie możemy ich zamówić, bo koszty są przerażające. I w zasadzie, ponieważ jest Embrace, to zespół angielski, no to wiadomo, że również podobna sytuacja nas czeka. Ja zauważyłem już ten trend bardzo krótko po wystąpieniu właśnie Anglii z Unii, jak przyjechał do nas, kto to wtedy był? Coś, albo Arena wtedy przyjechała do nas, albo Pendragon, chyba Arena, i oni przywieźli ze sobą płyty i te płyty były tak piekielnie drogie, że to mi się nie zgadzało z jakimś niedługo wcześniej ich koncertem, gdzie było jeszcze okej w tym cenniku i potem zobaczyłem drastyczną różnicę. Mało tego, najgorsze, że dystrybutorzy nie negocjują w ogóle z takimi artystami jak Embrace. Nie zależy im na tym, żeby sprowadzić 20 kompaktów na nasz kraj. Nikt nie będzie zresztą dla nich specjalnie dawać dobrej ceny, żeby taka niewielka ilość, to chyba, że winyl wejdzie w grę, to dla winylu zrobi się oczywiście dużo więcej. To jest niestety smutne, że tylko i wyłącznie jeśli kompakty, to stawia się na rap. Najgorsze, że fani rapu kupują kompakty. To trzeba im przyznać, że są bardzo wierni swoim artystom i wydają forsę. Nawet jeśli tych kompaktów nie słuchają, to kupują je jako gadżety, jako przynależność do tych swoich artystów. No i te płyty rzeczywiście mają poklask. No ale nie rozwodźmy się aż tak bardzo, bo chciałem wspomnieć o tym, że 28 sierpnia na rynku ukaże się taka płyta This Mirror Weighs a Ton. Tu mowa o amerykańskich indie-rockowcach Interpol, którzy mieli bardzo dobre wzięcie tak na początku XXI wieku. No mnie się szalenie podobały ich dwie pierwsze płyty, szczególnie końcówka pierwszej i z kolei pierwsza część drugiej, jeśli tak mogę do tego podejść. No, podobało mi się to, że wraz z innymi zespołami, które podążały w tym kierunku, wytworzył się taki nurt właśnie taki niezależny, undergroundowy, a z drugiej strony było tak jak w latach 80., że te zespoły się różniły od siebie i to było to coś. Bo przecież Interpol, czy Editors, czy White Lies, czy Franz Ferdinand, czy na przykład z Ameryki The Killers, Arcade Fire, Pixies, czy The Strokes, oni wszyscy byli inni. Ale z drugiej strony wszyscy byli adresowani dla jednego odbiorcy, na przykład do mnie. No więc w ramach oczekiwania na nową płytę Interpol, która będzie w naszym kraju, mamy dystrybucję, są już preordery, można zamawiać. Tyle mogę wskazać, nie powiem kto to rozprowadza, ale dzisiaj to w ogóle nie trudno sprawdzić. Przyniosłem ze sobą płytę Our Love to Admire, to jest 2007 rok. Pragnąłbym, abyśmy sobie posłuchali tego, co... Zresztą tylko tego, bo nic więcej nie będzie, co się pojawiło w paru minutach wstępu do tego albumu.

Interpol w dwóch kompozycjach, które otwierają płytę I Will Love to Admire. Najpierw Pioneer to the Falls, a przed chwilą Now I Am Free Some. To było dużo muzyki, 89,5 minuty mniej więcej. No to niezły ciąg w ramach oczekiwania. Łyczka muszę wziąć, drodzy państwo. Jak się już tyle gada, to czasami trzeba czymś przepchać. A ja tego gumiaka ze sobą nie wziąłem. No więc przypomnę, 28 sierpnia nowa płyta tej formacji, The Smarrow Weighs a Ton. Myślę, że nie nawali dystrybutor zgodnie z moją tutaj jakby deklaracją, że ta płyta sprawdzone, że u nas będzie. Tego samego 28 sierpnia w Polsce, a konkretnie w Goleniowie, grupa The Night Flight Orchestra, uwaga, na darmowym koncercie.

O, jak to słyszeliśmy, nawet śmierć nigdy nie będzie dla nas końcem. Last of the Independent Romantics. O ile oczywiście cały czas można liczyć na romantyków, a przynajmniej na takiego ostatniego z tych niezależnych. Grupa The Nightlight Orchestra i płyta Sometimes the World Ain't Enough. To już niewiarygodne, że aż 8 lat. Pamiętam, jak serwowałem tę muzykę, kiedy był jej przynależny czas, kiedy była gorąca, a teraz namawiam już jako zespół znany, który ma tę dyskografię odpowiednio powiększoną do tego, by wziąć udział w koncercie Orkiestry Nocnego Lotu, przypomnę, w Goleniowie w piątek 28 sierpnia. No i będą to goleniowskie spotkania teatralne, Rampa Kultura i Twierdza Design. Proszę Państwa, The Nightlight Orchestra jeszcze przez moment w Nawiedzonym.

Barcelona pokazała, że istnieje sposób na zakochanie. To piosenka Barcelona z drugiej części płyty Sometimes the World Ain't Enough. Proszę Państwa, teraz zmienimy trochę nastrój. Będzie legendarnie. Cofniemy się aż do 1979 roku. Zespół, który, z którym się już od bardzo dłuższego czasu noszę z zaprezentowaniem, nigdy jakoś się nie udawało, no to dzisiaj.

z repertuaru grupy Kiss, Do You Love Me? Lubisz moją gablotę, karty kredytowe i prywatne odrzutowce? Lubisz hotele i modne ciuchy? Lubisz dźwięki gitary elektrycznej? Ale czy ty mnie kochasz? Tak właśnie pada z piosenki, która pojawiła się jako siódma w zbiorze albumu Sheer Grit grupy Girl. No, zupełnie to już dzisiaj zapomniany zespół, ale od czego też kompakty, zresztą ze wspomnianej wytwórni Rock Candy Records, na którą się kilka wcześniejszych wejść powoływałem. No, w każdym razie fajny angielski, taki mniej glam metalowy, a bardziej glam rockowy zespół, który próbował osiągnąć popularność tak na przełomie lat 70. i 80. To niespecjalnie się udało, ale mamy tutaj dobrą postać, bo gitarzystą był Phil Collen, który zresztą później został muzykiem Def Leppard, a wokalistą Phil Lewis, który później zasilił grupę LA Guns. No, w 79 roku punk rockowa muzyka już dobijała końca. Pomału tworzyło się miejsce dla hard rocka, dla heavy metalu, więc wiadomo, że te wszystkie new wave of British heavy metal i ewentualne późniejsze pochodne miały tutaj teraz swój czas. Ale tacy Girl byli kompletnie inni, kompletnie nie na czasie, grali zupełnie inaczej. No i także wizerunkowo byli jakby taką kombinacją New Romantic, nowej fali z glam metalem i rock'n'rollem. Panowie kochali makijaże, farbowane włosy, różne wyskokowe ciuchy. Pod tym względem jawili się pionierami stylu, które potem podbierali Motley Crue, na przykład Hanoi Rocks, czy tam Poison, no i tym podobne formacje. W muzyce jest jeszcze inaczej niż wszystko to, co powiedziałem, ale przecież chodzi o to, żeby nie było wszystko oczywiste. Dlatego z płyty Sheer Grit, która została wydana w 79 roku i która nawet momentami miała takie aspiracje, jakby Girl, kto wie, być może chcieli być nawet drugimi The Cars, tylko nie mieli chyba jednak ani jednej takiej postaci, która byłaby w stanie tę muzykę w podobnym stylu właśnie pociągnąć. Passing Clouds oraz My Number, te dwa utwory, raz jeszcze grupa Girl.

Raz In Clouds, raz My Number. To już utwory ze schyłku płyty Sheer Grit grupy Gear. A pomyślałem sobie, że jeszcze jeden numer, taki bardzo krótki, bo to przeróbka Kingsów do You Really Got Me, która nawet nie była specjalnie przez zespół doceniona, bo wtedy była zwykłym B-side'em.

You Really Got Me. Ktokolwiek by ten numer wykonywał, zawsze jest wspaniały. Tu w wydaniu formacji Girl w ramach dodatków, bo to kompozycja, która jest spoza albumu. Jak wspomniałem wcześniej, wydana na drugiej stronie jest singla do zresztą piosenki Hollywood Tiss, która całą płytę otwierała. You Really Got Me to również kapitalna interpretacja Van Halen, którzy umieścili ją na pierwszej płycie. No państwo wiecie, In Talking About Love, potem popis Diego w Eruption, a później You Really Got Me, płytę, której można słuchać i która nie powinna się nigdy kończyć. Ale jedynkę to chyba wszyscy znamy na pamięć i zakładam, że każdy ma ją na półce. Ciekawe, jak jest z dwójką. Myślę, że także rewelacyjna.

Somebody get me a doctor, niech ktoś wezwie do mnie lekarza, niech ktoś da mi zastrzyk, jestem przeciążony, ledwo chodzę, śpiewał David Lee Roth, a wcześniej Dance the Night Away, a też wszystko rozpoczęło się od You're No Good. Oto pierwsze trzy numery z drugiej płyty Van Halen, stosownie zresztą zatytułowane jako Van Halen 2, album z 79 roku, rocznik, który nam się dzisiaj również powtarza. Czasem warto właśnie skonfrontować, jaka muzyka działa się w danej epoce. No, to jest w ogóle płyta i zarazem zespół, którzy to...

Jestem brudny i zepsuty, jestem ubrany w łachmany od dnia, kiedy mama powiedziała: chłopcze, pakuj walizki. Dzisiaj czteroutworowy wyciąg z drugiego longplaya Van Halen, z rewelacyjnej płyty, która już dawno powinna być zaprezentowana w nawiedzonym studio, ale oczywiście kiedyś w dalekiej przeszłości na pewno była. Z 79 przenosimy się do 76. Przed nami kontrowersyjna okładka firmy Hypnosis, na której dwa roboty, które na schodach ruchomych po przeciwległych pasach uprawiają miłość. Płyta nazywa się Technical Ecstasy. Jest jedną z mniej cenionych płyt grupy Black Sabbath, którą tak się akurat składa.

Cyganko, jesteś diabłem, tyle że w przebraniu. Jesteś królową wszystkich piekieł. Najpierw zabrałaś me ciało, a teraz trwonisz mą duszę. Gypsy na koniec pierwszej części płyty Technical Ecstasy, grupa Black Sabbath. Drodzy Państwo, to wszystko, co w dzisiejszym nawiedzonym studio. Pięknie dziękuję. Uśmiechnę się, jeśli nasze kolejne spotkanie będzie równie owocne muzycznie jak dzisiaj. Dobrej nocy, do usłyszenia.